0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nikt nie jest zbyt młody, żeby zostać świętym. Także braki w religijnej wiedzy nie stanowią tu żadnej przeszkody. Wystarczy bowiem tak naprawdę wiara i gorąca miłość do tego, który nam się objawił. Czego przykładem są właśnie wspominane dzisiaj dzieci nantejskie, czyli dwaj bracia z Nant. Donacjan, choć młodszy, był już chrześcijaninem, Rogacjan jeszcze katechumenem. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, prawdopodobnie miało to miejsce w roku 287, obaj zostali postawieni przed wyborem. Albo złożą ofiarę pogańskim bóstwom Jowiszowi i Apolinowi, albo poniosą śmierć. Wybrali Chrystusa, dlatego wspominamy ich dzisiaj jako męczenników Donacjana i Rogacjana. Jeżeli jednak dokonywanie takich wyborów wydaje nam się dziś niepojęte, bo mamy trudność z wiernością w sprawach o wiele mniej dramatycznych, to nie lękajmy się. Z pomocą przychodzi nam bowiem wspominana także dzisiaj Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych. I jest to w Kościele tytuł przypisany Matce Bożej już dawno, dawno temu. Pierwszym, który go użył, był święty Efrem. Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych. Napisał on w IV wieku i od tamtego czasu nic w tej sprawie się nie zmieniło. Zatem w górę serca!
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Bernadeta powiedziała: Matka Boska była tak piękna, że kiedy się ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść ją znowu zobaczyć.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Hey, Raven.

Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
2: To pierwsze spotkanie apostołów z Jezusem po tym, jak się rozproszyli i zostawili Go samego. Doświadczyli ogromu swojej słabości i tego, że sprawili zawód mistrzowi. Teraz jednak otrzymają zaufanie z Jego strony. Chrystus daje im władzę odpuszczania grzechów. Mogą to robić właśnie dlatego, że sami wiedzą, co znaczy ból upadku i co znaczy zostać podniesionym przez miłosierdzie. Doświadczenie otrzymanego miłosierdzia pozwala z pokorą okazywać je innym. Pomyśl, wobec kogo chciałbym być bardziej miłosierny? Co mogę zrobić w tym kierunku?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 8 i to już jakiś czas temu, w końcu jest 8:18. Z tej strony Julia Szymańska. Witam się z wami dzisiaj z lekkim opóźnieniem. Mam nadzieję, że dotychczas dobrze spędziliście poranek, no i że będziecie go spędzać jeszcze lepiej z dobrym radiem Emaus. A dzisiaj będzie się działo, jak w każdą niedzielę, no bo oczywiście już zgodnie z planem dzisiaj o godzinie 9:00 audycja siostry Ines, a o 10:00 transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. Już w Radiu Emaus zdążyli nas powitać Genesis czy Cool and the Gang, którzy przed chwilą z piosenką Fresh w Radiu Emaus lecieli, a teraz przed nami Eddie Grant z piosenką Gimme Hope Joanna.

0: Radio Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Rozpoczynamy kartkę z kalendarza, segment poświęcony wydarzeniom, które wydarzyły się danego dnia na przestrzeni wielu, wielu lat. Co więc wydarzyło się 24 maja? Zacznijmy od XVII wieku. Tak się składa, że 24 maja 1609 roku to ważny dzień, szczególnie dla wszystkich warszawiaków, ponieważ to właśnie wtedy król Zygmunt III Waza opuścił razem z rodziną i całym dworem Wawel i tym samym przeniósł się na stałe właśnie do Warszawy. Tego dnia w 1671 roku w Paryżu odbyła się premiera komedii pod tytułem Szelmostwa Scapena autorstwa Moliera. Przeskoczmy jednak do XIX wieku, bo tego dnia w 1844 roku Samuel Morse przesłał z Waszyngtonu do Baltimore pierwszą w historii wiadomość własnej konstrukcji telegrafem elektrycznym. XIX wiek to też ważny czas dla zagranicznej architektury i sztuki, ponieważ w 1883 roku w Nowym Jorku otwarto tego dnia most brukliński, a 8 lat później w Mińsku pierwszy raz zorganizowano publiczną wystawę sztuk pięknych, w ramach której wystawiono około 100 prac lokalnych artystów. Zaś 24 maja, rok później, w Kownie uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. XIV maja 1900 roku papież Leon XIII kanonizował Jana Chrzciciela de la Salle i Rytę Skaski. Ryta Skaski to była oczywiście włoska augustianka, stygmatyczka, no i święta kościoła katolickiego od tamtego momentu, zaś Jan Chrzciciel de la Salle był francuskim duchownym i założycielem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. Tego dnia, 45 lat później, wydarzyła się ważna rzecz dla polskiej nauki, ponieważ utworzono Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską

0: i Politechnikę Śląską. A zakończymy dzisiaj podróż przez lata na tym, że 24 maja w 1997 roku odsłonięto kamień. I to nie byle jaki, bo kamień wyznaczający geograficzny środek Europy na Litwie, który został ustanowiony w 1989 roku przez francuski Narodowy Instytut Geografii.
1: Kapucino.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 24 maja to dzień szczególny, w końcu dzisiaj obchodzimy zielone świątki. Ale oprócz tego mamy dzisiaj Dzień Cyrylicy, Dzień Ślimaka czy Europejski Dzień Parków Narodowych. Jeszcze do tego z pewnością wrócimy, a ja muszę wspomnieć, że dzisiaj imieniny obchodzą Joanna, Zuzanna, Milena i Jan. Z tego miejsca, czyli ze studia emisyjnego Radia Emaus, życzę Wam już wszystkiego najlepszego już teraz i przypominam, że dzisiaj o 13.15 w Radiu Emaus ruszamy z koncertem życzeń, audycją, która jest poświęcona właśnie życzeniom, ale też podziękowaniom, pozdrowieniom i tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać komuś bliskiemu, komuś ważnemu, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Startujemy dzisiaj o 13.15. Ja wszystkie wiadomości Wasze przeczytam. Mamy czas do 13.45. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Adres mailowy nasz to studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. Tutaj patrzę nieśmiało i widzę, że taki post na naszym fanpage'u śmiga. No i też przypominam, że możecie telefonicznie podczas trwania programu zadzwonić i przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie na numer 61 659 3795. Start godzina 13.15, ale ja już teraz czekam na wszystkie Wasze wiadomości.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach przygotował coś szczególnego z okazji Zielonych Świątek i zorganizował dokładnie Zielone Świątki bez filtrów i bez ekranów i związaną z tym podróż w czasie. Ponieważ będzie można się dzisiaj między godziną 12 a 16 właśnie tam wybrać i poprzyglądać się na własne oczy temu, jak wyglądała wielkopolska wieś, zanim świat wypełniły telefony, smartfony i asfaltowe drogi. Będzie można cofnąć się na wielkopolską wieś, to po pierwsze, ale też przyjrzeć się, jaką symbolikę miały ludowe święta, a Zielone Świątki właśnie na wsi wielkopolskiej takim świętem były. No i był to szczególny czas, ponieważ domy i obejścia przydrożne, też przydrożne krzyże dekorowano zielonymi gałęziami, najczęściej brzozowymi. Wnętrza chat pachniały tatarakiem, a podłogi wysypywano jasnym piaskiem. Co więcej, jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów było chodzenie z gaikiem. Dziewczęta stroiły zielone wstążki kolorowymi, zielone gałązki kolorowymi wstążkami, ozdobami i figurkami ptaków. Jednocześnie śpiewały pieśni i składały życzenia urodzaju oraz dobrobytu. Tym samym organizatorzy dzisiejszego wydarzenia przypominają, że Zielone Świątki, które dzisiaj są głównie kojarzone z chrześcijańskim zesłaniem Ducha Świętego, mają nieco starsze przedchrześcijańskie korzenie. I będzie można się z tym trochę skonfrontować właśnie dzisiaj w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach między godziną 12 a 16.

0: przysłowie na dziś brzmi: deszcz podczas zielonych świątek niedobry czyni początek. To nie jest, słuchajcie, dobra informacja, ale po kolei. Obecnie temperatura w Poznaniu wynosi 20 stopni Celsjusza. Jest wilgotno, jest też wysokie zachmurzenie utrzymujące się dokładnie na poziomie 76%. No i jest też wysokie ciśnienie atmosferyczne wynoszące obecnie 1026 hektopaskali. Wieje słaby południowo-zachodni wiatr. Maksymalna temperatura dzisiaj w całej Wielkopolsce będzie iście letnia, bo w Poznaniu, jak i w wielu miejscach na terenie Wielkopolski, maksymalna temperatura wyniesie dzisiaj 28 stopni. Najcieplej będzie w Lesznie, tam temperatura wyniesie 29 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Złotowie, tam maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 25 stopni Celsjusza. No i co z tym nieporządkiem i deszczem? Synoptycy zapowiadają duże prawdopodobieństwo burz i opadów deszczu. Ten burzowo-deszczowy front rozpocznie się dzisiaj na Pomorzu, ale w ciągu dnia będzie się przemieszczał w głąb kraju. W związku z tym mogą pojawić się miejscowe burze i opady deszczu, jednakże nie powinny być one gwałtowne. Co ważne, tym opadom i zachmurzeniom nie będzie towarzyszył spadek temperatury, która, jak już wspomniałam, tutaj w całej Wielkopolsce będzie zbliżona do 30 stopni Celsjusza. Jednym słowem, zobaczymy, co nam dzień przyniesie, no ale teraz w Poznaniu temperatura to 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie. Radio Emaus.
4: Na zegarach 9.06. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o godzinie 9.10 owieczka Magda i przyjaciele.

0: Wieczka, Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy. To jest nasza owieczkowa audycja w studio przy mikrofonie.
3: Lilianka.
4: Zbyszko.
2: Siostra Ines i gdzieś była owieczka Magda, kochana.
3: Hopsała tutaj sobie.
2: Hopsała i to chyba trochę ona jest winna temu spóźnieniu, które nam się zdarzyło.
3: No,
2: bardzo was...
3: Musieliśmy ją gonić, a ona sobie uciekała.
2: Ach, co myśmy tutaj mieli, moi drodzy, przed audycją.
3: Jesteśmy... I uciekała, o Jezu.
2: No i zostaliśmy pokonani, Zbyszko, prawda? No,
3: Mam kopytko na czole.
2: Ale poza tym jesteśmy cali i zdrowi. Bardzo was pozdrawiamy i mamy nadzieję, że macie równie radosny poranek jak my. Bo dziś będziemy z wami mówić o nadzwyczajnych sprawach.
3: O Duchu Świętym i o Dniu Mamy.
2: Ach, Zbyszko, dziękuję ci za pomoc, bo ja nie bardzo wiedziałam, który temat powinnam powiedzieć jako numer jeden, a który jako numer dwa.
4: Ja bym powiedziała Dzień Mamy, a potem Duch... Nie, Duch Święty... A potem Dzień Dniu Mamy.
2: Może
3: zrobił.
4: Bo dzisiaj są zielone świątki, a dopiero 26 jest Dzień Mamy.
2: A widzicie, kalendarz nam wszystko układa, choć tak naprawdę sercem to serducho było trochę rozdarte.
4: Ogólnie to naszym sercem powinny być jako pierwszy Dzień Mamy, a potem Duch Święty.
2: Chociaż tak sobie myślę, że mamy wcale się nie pogniewają i nie będzie im przykro, jeżeli powiemy, że Duch Święty na pierwszym miejscu.
4: No,
2: bo przecież mamy doskonale wiedzą lepiej niż my, że tak naprawdę bez Ducha Świętego nie byłoby niczego.
4: Dokładnie. Zgadzam się z siostrą.
2: I że Duch Święty jest najważniejszy i on porusza nasze serducha tak, że po prostu wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać. Dlaczego Duch Święty jest taki ważny? Co takiego...
4: Duch Święty... W Ewangelii było napisane, że pokazał się w... Jakby powiedzieć...
2: No właśnie, pokazał się
4: w kształcie gołębicy i takimi jakby płatkami ognistymi nad głowach i wtedy apostołowie zaczęli rozmawiać w różnych językach i każdy się dogadał ze sobą.
3: Duch Święty jest częścią Trójcy Świętej.
2: Ach, właśnie. Zaraz, słuchajcie. Mnóstwo informacji otrzymałam i nasi słuchacze także, więc może piosenka i zaraz spróbujemy sobie to wszystko poukładać, bo takie ważne, mądre treści tutaj podaliście. Musimy je chyba troszkę rozsupłać. Co wy na to?
4: Tak.
3: Tak.
2: No dobra, to po piosence wracamy do rozkminiania zawiłości Ducha Świętego.
3: Tak.

0: Tak, to my, kochani. Podczas piosenki nas rozpierała energia, rozpierała radość. To, że to studio wytrzymało.
1: Graliśmy też w siatkówkę.
0: Graliśmy w siatkówkę, śpiewaliśmy, cieszyliśmy się, bo nas rozpiera dzisiaj radość Ducha Świętego. Ale wracamy po kolei. Dlaczego Duch Święty jest tak ważną?
1: Bo jest częścią Trójcy Świętej.
0: Chciałam dopowiedzieć.
1: Jest bohaterem.
0: Osobą Trójcy Świętej. A Zbyszko, już przeczytałeś w moich myślach. Bardzo ci dziękuję. Jest częścią Trójcy Świętej. Co to znaczy?
1: Że jak jest znak krzyża robimy, to jest
2: w imię Ojca
1: i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wszystko nam się układa pięknie.
1: Tak.
0: Czyli to znaczy,
1: jest
0: że
1: częścią Trójcy Świętej, bo amen to jest tylko zgadzam się.
0: Tak, zgadzam się.
1: Czyli jest
2: a w imię Ojca, w imię Ojca i Syna,
1: Syna
2: Ducha,
0: dobra,
2: Świętego.
1: Ducha Świętego.
2: Ducha Świętego i to jest Syna.
0: A
2: czyli
0: Ojca
2: trzy.
0: I Syna? A co z Ojcem i z Synem?
2: No, Ojciec, Syna.
0: Kto to taki Ojciec?
2: Ducha Świętego. No, Pan Jezus.
1: Bóg.
0: O, bardzo dobrze. Bóg Ojciec.
1: Bóg. Ojciec, a Syn Boży,
0: czyli Pan Jezus.
1: I Duch Święty.
0: Dobra, dziś mamy zesłanie Ducha Świętego. Dziś przypominamy
1: Dzisiaj są zielone świątki.
0: Tak, przypominamy sobie ten moment, kiedy apostołowie
1: z Maryją wystraszyli się, bo Duch Święty Nie. Wcześniej się wystraszyli?
0: Tak, byli bardzo przelęknieni. Zaraz wam opowiem tę historię. Apostołowie po śmierci Pana Jezusa bardzo bali się Żydów. Bardzo bali się, że poniosą konsekwencje tego, że są przyjaciółmi Pana Jezusa.
1: Aha.
0: Dlatego ukrywali się.
1: Ale czekaj, siostro, mogę coś powiedzieć?
0: Tak.
1: Ale to nie znaczy, że jak oni się bali, to my też się mamy bać Pana Jezusa. To nieprawda, tylko mamy Pan Bóg nam nic nigdy nie zrobił i Pan Bóg nam tylko pomoże w naszym życiu, więc nie bójcie się Go.
0: No, bardzo się zgadzam z Tobą, Lilianko, i dziękuję Ci za tę podpowiedź, bo myślę, że ona wielu osobom bardzo się przyda. No. My nie musimy się bać.
1: My nie musimy się bać.
2: Nie, gdzie? Kogo mamy się bać?
0: Ale zaraz.
2: Tego człowieka, który nas stworzył?
0: Nie, żebyśmy się zrozumieli, apostołowie nie

0: Bo to no, było, tak,
1: ale by jest nieśmiertelny.
2: No, żyje.
0: No ale... tak, no ale cały czas niedługo. Jak będą święta, to w zmartwychwstanie.
1: Po raz kolejny. I kolejny. I kolejny. I kolejny. I kolejny.
2: I kolejny. I kolejny. Ale wracamy do lęku kolejny. Żydów. Wracamy do lęku. Lęku nie Żydów, tylko apostołów przed Żydami. Kiedy człowiek się boi, to ukrywa się w miejscu, w którym jest mu dobrze. I takie miejsce dla takim miejscem dla apostołów był wieczernik.
0: Wieczernik? I tam się ukryli z Marią?
2: Tak.
1: No i potem Pan Jezus przyszedł i powiedział: włóż palce w moje dziury. Coś takiego do jakiegoś...
0: Nie.
2: Tak, powiedział do świętego Tomasza apostoła.
0: Tak, bo on nie wierzył.
1: On nie wierzył, że on zmartwychwstał i powiedział: skoro nie wierzysz, to włóż...
2: palce do mojego boku, w którym była rana powłóczna.
1: A Tomasz powiedział, że nie uwierzę, dopóki nie włożę palców do twoich dziur.
2: No i kiedy Pan Jezus przyszedł i powiedział: Tomaszu, a ja wszystko wiem, mimo że teoretycznie mnie tutaj nie było, wszystko słyszałem, ja wiem, chodź, kochany, chodź, włóż sobie te palce, włóż. I co Tomasz wtedy zrobił?
0: Włożył palce i uwierzył.
2: Nawet nie wiem, czy włożył. On po prostu od razu uwierzył.
1: Ale no, to od razu mógł uwierzyć.
2: No. Wiecie, człowiek czasami taki jest, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Macie takie historie?
1: No tak, no. Na przykład gdyby teraz mój wujek, brat mojej babci, tak jakby zszedł z nieba i przyszedł do nas, to też bym musiał najpierw dotknąć, zobaczyć.
0: Ja też.
1: Zawołać babcię, bo bym nie uwierzył.
2: No właśnie, tacy jesteśmy i Pan Jezus bardzo dobrze rozumie to. Bardzo dobrze, wcale się nie obraził na Tomasza, tylko mówi: chodź, kochany, chodź, ja ci pomogę uwierzyć. I tak się stało. Tomasz natychmiast uwierzył, nie miał już żadnych wątpliwości, ale to już było. Później były historie, że apostołowie ciągle żyli w obawie, to już prawie 50. dzień od zmartwychwstania Pana Jezusa. Oni się bali, co będzie z nimi, co będzie, jeśli kapłani żydowscy dowiedzą się, gdzie się ukrywają. Co z nimi zrobią? Może spotka ich taki sam los jak Pana Jezusa.
0: A może po prostu oni się bali, że zrobią im krzywdę i będą ich uważać jako niewolników.
1: A nie 40 dzień?
0: 50.
2: 50. 40 dzień to Pan Jezus poszedł do nieba.
0: Tak.
2: A 50 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego.
0: Wszystko
2: się zgadza.
0: No i
1: jutro będzie 50 dni, nie?
2: Dzisiaj? Dziś, niedziela. To jest właśnie dziś.
1: Dziś. Myślę, że dzisiaj jest sobota.
2: Nie, dziś.
1: Jak ten czas szybko leci.
2: Zbyszko, hello.
1: Jeszcze do szkoły.
0: No i wtedy, jak oni się tak bali, to wtedy Duch Święty na nich wstąpił. Pod ciałem gołębicy białej i pod takimi płatkami ognia na ich głowami. Jak wyszli, to z każdym mogli się porozumiewać, rozumieć się, rozmawiać ze sobą, bo nagle od razu po tych płatkach nad głowami ognia, to nagle mogli rozmawiać w różnych językach i mogli się dogadać z tymi, kim chcą.
2: Ale powiedziałaś bardzo ważne słowo. Wyszli. Skąd wyszli?
0: Wyszli z tego...
2: Z wieczernika.
0: Z wieczernika.
2: Czyli z miejsca, w którym się ukrywali. Nagle
0: w którym się mega bardzo bali. Bardzo, ale to bardzo bali. I nagle wyszli.
2: Dobrowolnie. Sami otworzyli drzwi.
0: Wyszli.
2: Ale jak to się stało?
0: No bo...
2: Macie jakiś pomysł? Ktoś przyszedł i im...
1: Nie, Jezus otworzył.
2: Przekazał im polecenie? Słuchajcie, nakazano, byście otworzyli drzwi i wyszli?
0: Nie, oni to sami zrobili, bo poczuli taką wolność, jakby. Można tak powiedzieć prawie.
2: Ciepło.
0: Takie ciepło i... Poczuli, że nic im nie grozi i że wszystko będzie dobrze i wyszli z tego wieczernika i po prostu rozmawiali z tym, kim chcą, ile chcą, o czym chcą. Się niczego nie bali.
2: Myślicie, że to może być czyjaś sprawa?
0: Pana Jezusa?
1: Nie. Przez Pana Jezusa, gdy nie
0: ma... przez Pana Jezusa.
1: A ja myślę, że Ducha Świętego.
2: Ja myślę, że to Duch Święty wszystko...
0: No

0: To było wtedy, co przyleciał ten biały gołąb?
1: I jeszcze oni nie rozmawiali o tym, o czym chcą. Przepraszam za pomyłkę. Oni głosili o Panu Jezusie chyba.
2: Tak, głosili, że Jezus zmartwychwstał. Powiedzieli,
1: że Jezus zmartwychwstał?
2: Powiedzieli tak. Wy go powiesiliście
0: Jezus
2: na krzyżu.
0: Zmartwychwstał.
2: Wy go powiesiliście na krzyżu, a on zmartwychwstał. On żyje.
0: Mógł to zrobić w sumie przez cały czas. Nie musiał czekać 3 dni. Mógłby to zrobić za każdym razem.
2: Mógł
0: teraz też by mógł.
2: Mógłby.
1: Mógłby,
2: bo jest
1: ale...
2: Bogiem.
1: Bo jest...
0: No właśnie.
2: Może wszystko. No.
1: Jakim... Ale Pan Jezus cały czas przy nas jest, tylko...
0: On by mógł być lilką.
1: Nawet siedzi tutaj obok nas, tylko pod wpływem Jego Ducha, że nie widzimy tego, tylko On cały czas obok nas jest, ale nie pod wpływem ciała, tylko takiego Ducha jakby.
2: Ja cześć. Bardzo liczę na to, że On z nami jest.
0: Może i... to jest Bóg. Albo tam jest Jezus. Albo tam. Albo tu. Albo tu. Albo tu. Albo tu. Albo tu!
2: I bardzo bym chciała, żebyśmy go kiedyś mogli zobaczyć. Tak na pewno
1: no,
2: będzie.
1: No, a ja wiem jak.
2: Jak?
1: Jak będziemy już coraz bliżej nieba, to Pan Bóg otworzy nam wielkie grota i wtedy będziemy mogli go zobaczyć na własne oczy.
2: Ciekawe, czy się zachowamy tak jak święty Tomasz wtedy. Od razu powiemy, wierzę, Panie Jezu. Czy będziemy
1: sprawdzać? Ja bym chciała usiąść na jego rumaku. Hihi.
2: A wiesz, że to może być możliwe? To może być bardzo możliwe, bo w niebie będą się spełniały wszystkie nasze marzenia.
1: Czyli nawet jakby
2: dobre
1: ktoś jeździł...
0: A ja coś siostro odkryłem, że na przykład jak ktoś zginie, to przed śmiercią, jak już czujesz, to trzeba iść do spowiedzi. Wtedy jeszcze nie masz grzechów.
2: No to koniecznie.
1: No tylko nie wiadomo, kiedy ktoś... Niestety, ale powiem to tak trochę...
0: Jak czujesz, że już tak...
1: No ale to są ostatnie Zbyszko minuty życia, więc...
0: No i biegniesz szybko do kościoła i... Tak.
2: A co z tymi, którzy ale już nie mogą pobiec?
1: Nawet jak ktoś nie może pobiec, to zawsze może u Pana Jezusa się przeprosić za wszystkie jego grzechy i Pan Jezus myślę, że nam wybaczy wszystkim.
2: A może jeszcze zawołać księdza?
0: Tak,
2: może.
0: Może
2: kogoś
0: może.
2: Poprosić, żeby przyprowadził księdza?
1: Może.
0: I żeby go wyspowiadał, tak.
2: I żeby go wyspowiadał i udzielił mu sakramentów.
1: Właśnie sobie coś uświadomiłam. Czyli, bo ja nigdy nie widziałam papieża, czyli on by mógł mnie wyspowiadać?
2: Mógłby.
0: Każdy mógł być. Znaczy ten ksiądz albo ten...
2: Papież mógłby cię wyspowiadać.
1: Ale fajnie.
2: Aha.
1: Nigdy się nie spowiadałam.
0: A po co papieżom są takie czapeczki?
1: Ale zmienimy temat, bo...
0: Czy takie czapeczki takie... Takie okrągłe, skrzyżyki, takie wielkie.
2: To jest znak władzy biskupiej, bo każdy papież jest biskupem. Mitra i pastorał są znakami, takimi zewnętrznymi znakami, że jest to biskup Kościoła i że w imieniu Pana Jezusa prowadzi owczarnię właśnie do Pana Jezusa.
1: A jakie są symbole Ducha Świętego?
2: To dobra, to o symbolach po piosence, dobrze?

0: I będziemy rozmawiać teraz o symbolach Ducha Świętego. Bardzo dużo o Duchu Świętym już powiedzieliśmy tutaj. Pewnie nie
1: teraz
0: wszystko.
1: Teraz od nim mamy.
0: No jeszcze o symbolach Ducha Świętego.
1: No dobra, no to gołąb, biały.
2: Biały gołąb, ogień, wiatr.
1: Woda.
2: Nie, woda chyba nie.
0: Dlaczego, Zbyszko, myślisz o wodzie?
1: No bo ogień i woda.
3: Aha, ogień i
1: no
3: woda.
1: Bo Panu Jezusowi tutaj wylatywała krew, czyli kolor wiesz, ognia, jakbyśmy, a tutaj woda.
0: Wiesz, jakbyśmy tak głębiej poszukali, to myślę, że masz rację. Bo zdroje wody żywej to jest coś, co nas ożywia. A przecież Duch Święty jest ożywicielem.
1: No tak. No, i jest bardzo ładnym gołąbkiem. Ja zawsze mówię, że jak widzę białego gołąbka,
2: też,
1: to zawsze mówię, że będę miał szczęście.
2: Ja też.
1: O, biały gołąb, będę miał dzisiaj szczęście.
0: Upatrujesz w nim symbolu Ducha Świętego?
2: Tak.
0: Czujesz, że Duch Święty jest blisko?
1: Tak.
2: Tak, też tak czuję.
0: Potrzebujemy?
2: Ale jak jest cały biały, a nie biały na przykład z plamką, drugą plamką.
0: Nie, musi być cały biały.
2: Musi być całusieńki biały.
0: I wtedy znak, że Duch Święty jest blisko was.
1: A skąd? Wiesz, może Duch Święty miał plamki.
0: Tego nie wiemy. Bo Duch Święty ani nie jest gołębiem, ani nie jest ogniem,
1: jest
0: ani
1: Duchem
0: nie
1: Świętym.
0: Jest wiatrem.
2: Jest Duchem Świętym.
0: On po prostu występuje. Biblia zapisała go w takich postaciach. W takich postaciach ludzie rozpoznawali jego obecność.
1: A czemu akurat gołąb, a nie pies? Albo kot?
0: No i chyba całkiem dobrze, że gołąb.
1: Albo królik.
0: Gołąb.
1: Ale gołąb robi też takie samo, jak zachowuje się jak pies, tylko że gołąb robi krrr, krrr, a pies... Ruff, ruff.
0: Gołąb jest.
2: Gołąb jest takim trochę jakby pomocnikiem
1: Pana Jezusa,
2: robi to samo. Bo może...
1: Robi to samo, co pies.
2: No ale... No właśnie nie, bo psy nie umieją latać, a gołąb, biały gołąb zawsze może polecić do Pana Jezusa i...
1: Jest biały jak niebiosa i chmurki.
0: Dochodzimy tutaj do takich skojarzeń, że...
2: A wy jak myślicie?
0: Właśnie bardzo ciekawi jesteśmy, jak wy myślicie, bo my tutaj już zaczynamy...
2: My już zaczynamy się trochę stresować.
0: Nie, no. Może nie tyle, tylko już nam się zaczyna wszystko wywracać do góry nogami.
2: Numer
0: podważamy...
2: Numer telefonu to... Zbyszko, mówisz.
1: 61-659-3795.
0: Jak myślicie? Czy to?
1: Jeszcze raz. 61-659-3795.
2: A teraz troszeczkę wolniej.
1: 61-659-3795.
0: I teraz podpowiedzmy naszym słuchaczom.
2: Pytania. To
0: właśnie.
2: Moje pytanie to. Jak myślicie? Kim by mógł być Duch Święty?
0: Właśnie, w jakiej innej postaci mógłby się pokazać, tak?
2: Oprócz gołębicy i ognia, wody i wiatru.
0: Tak, byśmy mieli natychmiastowe skojarzenie, że to On. Że to On, potężna trzecia osoba Trójcy Świętej, która nas ochrania, która daje nam moc z nieba, która nas prowadzi, która odsuwa od nas wszelkie trudności, która po prostu jest niepokonana. Jak inaczej mógłby się pokazać, byśmy go rozpoznali, byśmy zrozumieli. Tak, to On przybywa z nieba. No, pytamy naszych słuchaczy. My...
2: Czekam na odpowiedź.
0: My mamy tutaj różne pomysły. Część z nich padła. Zbyszko wypowiedział głośno swoje pytania i wątpliwości. A jakie wy macie podpowiedzi? Bardzo nas to interesuje. Kochani, Duch Święty, dziś niedziela zesłania Ducha Świętego.
2: Przypomnijcie nam w następną niedzielę, jakie były pytania i odpowiedzi wasze.
0: Dziś ta niedziela, kiedy...
1: Bo Lilka musi jakby...
2: Jakby muszę się zdecydować i nie wiem, jak... Nie wiem po prostu, kim by mógł być Duch Święty.
0: Potrzebujemy tych waszych odpowiedzi i podpowiedzi. Jeżeli potrzebujecie czasu, to tak jak Lila powiedziała, oczywiście, proszę przemyślcie przez tydzień i za tydzień będziemy bardzo wam wdzięczni za telefony. My natomiast...
2: Musimy już trochę... Ba... kończyć?
0: Jeszcze nie.
2: A nie, jeszcze nie. Jeszcze
0: nie. Jeszcze
2: mam... o Dniu Matki.
0: Jeszcze mamy drugi, tak, drugi bardzo ważny temat, który czeka w kolejce.
2: Dzień Matki jest 26 maja.
0: To już niedługo.
1: 2026. 2027. 2028.
0: Zawsze będzie.
1: 2027.
2: W każdym roku. 2020. W każdym roku w maju 26 jest Dzień Mamy.
0: Czy wszystkie dzieci o tym pamiętają?
1: Mamo, kocham cię. Jeśli to słuchasz, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy.
2: O. Ja życzę wszystkim mamom, które istnieją, życzę bardzo dobrych relacji z dziećmi, cierpliwości do nich i wszystkiego, co najlepsze.
0: A dlaczego świętujemy Dzień Mamy?
2: Jak nie myślicie? Wiem. Za to, że mama nas urodziła.
1: A nie, ja wiem. Bo Maryja była matką. I też trzeba świętować.
0: Ciekawe, czy obchodziła Dzień Mamy?
2: Droga Mario, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za
1: wszystko. Nie zezuj, Lila, bo masz tak oczy.
2: Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla Pana Jezuska.
0: I dla nas wszystkich.
2: I dla nas wszystkich.
0: Jesteś naszą mamą. Kochani, ale jak myślicie, to dobry pomysł, że Dzień Mamy znalazł się w kalendarzu?
2: Tak, ja myślę, że tak. To jest takie święto, żeby mamy sobie odpoczęły.
1: Ja mam w kalendarzu zapisane.
0: No, ale
2: ja mam w zegarku.
1: A teraz mama nie słuchaj, bo chce coś siostrze powiedzieć. Wykupiliśmy dla mamy takie coś, że...
0: Wszyscy słyszą. Nie wiem, czy Zbyszko zdaje sobie sprawę.
2: Ja raczej, ja bym tego nie mówiła, Zbyszko.
0: Dobra,
1: kupiliśmy dla mamy nic.
2: Oczywiście, mamo, masz prezent, ale nie powiemy ci jaki.
1: No
2: żadne
1: właśnie.
2: Skarby.
0: Wszystkie mamy pewnie z
2: wszystkie
0: taką
2: mamy cię,
0: nadzieją
2: pewnie,
0: w tej
2: tak.
0: chwili czekają, co te moje dzieci wymyślą. W jaki sposób uczczą to święto, na które bardzo czekamy. To może przez moment pomyślimy, co by było, gdyby nie było Dnia Mamy.
2: Mi by było troszkę przykro, bo...
1: Ja nie wiem, nie mam bladego pojęcia.
2: Ale by było trochę przykro, bo każda mama zasługuje na takie jakby fajne święto, tak jak urodziny. Tylko że taki dzień mamy to jest według mnie przynoszone takie...
1: Też zadzwońcie, pytamy się, co to może być? Siostra, powtórzy pytanie, bo ja nie dosłyszałem.
0: Zbyszko, ja nie zrozumiałam za bardzo pytania, w związku z czym nie powtórzę, ale przez moment jeszcze skupmy się na tym.
1: Jakie było pytanie?
0: Co by było, gdyby
2: co by
0: nie było,
2: było gdyby
0: dnia
2: nie
0: mamy?
2: Było Dnia Mamy? 6,
1: 1, 6, 5, 9, 3, 7, 9, 5.

0: I my wszyscy wolimy nasze mamy, prawda?
1: Tak. Wolę moją mamę.
0: Moja mama jest najpiękniejsza.
2: Ja kocham moją mamę.
0: To prawda?
1: Tak.
2: Co moja mama jest... włosy jak atrament, czarne oczy jak mój miś i płakała rano dziś.
0: Płakała czy śmiała się?
1: Śmiała się.
0: Śmiała się, kiedy patrzyła na was?
1: Ja uważam, że każda mama jest wspaniała, ale moja jest jedyna. Moja mama jest najkochańsza, moja mama jest najlepsza, moja mama jest najładniejsza, moja mama wszystko robi perfekcyjnie.
2: Umie gotować, umie robić naleśniki, rosół, wszystko co lubi jeść.
0: I robi pyszne ciasto rabarbarowe.
1: I robi pyszne, tak, dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy za to ciasto.
1: Mamo, dziękujemy ci
2: za ciasto. Było pyszne, połowę zjadłam.
0: Za co jeszcze dziękujemy naszym mamom?
1: Za to, że nas urodziły, że 9 miesięcy nas nosiły pod sercem albo nawet
2: to dlatego tak
1: więcej.
2: To działa, że tata jest taki, żeby być surowy, przypilnować, a mama jest od tego, żeby kochać. Tata też, ale mama tak jakby ma takie... Tak, ja odczuwam, że tak jakby przy mamie jest tak jakby tak w ogóle tak jakoś, że mama przytuli, pomoże.
1: My w studiu mamy
2: oczywiście,
1: takie...
2: tata też tak zrobi, ale no to jest
1: my
2: tak,
1: mamy
2: że
1: w studiu...
2: przy mamie czuję tak, że jest tak jakoś...
0: Cieplej?
2: Tak, no jakoś tako fajniej.
0: Tak fajniej?
2: No, że mama nas nosiła, bo to
0: wszyscy są potrzebni
2: tak fajnie.
0: I tatusiowie.
1: My mamy w studiu takie malutkie
2: tak czuję,
1: dzieciom.
2: Każde dziecko, tak samo jak Bruno na przykład, to jak tata przychodzi, to tylko... A jak mama przychodzi? Taki uśmieszek, cieszy się.
1: My w studiu mamy takie malutkie dzieciątko. Dosłownie to ma jakieś 2 centymetry.
0: No może troszkę więcej.
1: No może 4 może.
0: A może 4.
1: No jak sobie weźmiemy do rąk to dzieciątko takie malutkie, to my też tacy byliśmy, tacy 4-centymetrowe. Ono ma kilka dni albo kilka tygodni.
0: Pewnie kilka tygodni i...
1: Pewnie tak.
0: I takie maluteńkie,
1: takie
0: zwinięte...
1: Takie maluteńkie, zwinięte w kuleczkę dzieciątko.
0: I tacy byliśmy pod sercami naszych mam.
1: Tak. Tacy malutcy... No, mama nas nosiła tak... Mama nas tak nosiła pod 9 miesięcy pod sercem, więc ja bardzo jej za to dziękuję, że się urodziłam. Zdrowa.
0: Każdej mamie bardzo dziękujemy za to.
1: Że nas urodziły.
0: Że się nami opiekowały i
1: opiekują cały czas.
0: Że zawsze jesteśmy ich dziećmi, że zawsze nas bardzo, bardzo kochają, zawsze nas wspierają.
1: Tak.
0: Zawsze dają to wszystko, czego bardzo potrzebujemy. Kochani, mama to jeden z najpiękniejszych skarbów, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga. I myślę, że gdyby tak nie było...
1: Zgadzam się z siostrą.
0: To Pan Bóg wymyśliłby inną drogę dla Pana Jezusa, ale skoro Panu Jezusowi dał mamę, Maryję, to wiedział, że to jest najlepszy pomysł, na jaki mógł w ogóle wpaść. Dlatego dziękujemy Panu Bogu za nasze mamy. Dziękujemy naszym mamom. Za
1: dziękujemy
0: to, że są...
1: za nasze...
0: Że są właśnie takie, jakie są najlepsze, najwspanialsze.
2: Przecież moja babcia nosiła mojego tatę pod sercem, więc gdyby nie moja babcia, to by taty nie było. A wtedy mama nie miałaby taty takiego i wtedy by nie byłoby tak jak teraz.
0: Widzicie, jak Pan
1: wtedy
0: Bóg to wszystko genialnie wymyślił i jeszcze
2: Jezus
0: lepiej
2: to
0: urządził.
2: Sigma.
1: Ojeja.
0: No i Zbyszko wszystko nam podsumował, kochani. Przed nami dzień mamy. Proszę,
2: 26, przypominam jeszcze raz.
1: Maja,
2: nie czerwca, maja.
0: Maja, w czerwcu jest dzień taty. I do tego dnia też będziemy się przygotowywali. Na razie przygotowujemy się.
1: Ale na razie dzień mamy.
2: A ja nie wiem, czy w czerwcu. A to dobra, to potem powiem.
0: Na razie przygotowujemy się do dnia mamy i cieszymy się z tego.
1: Cieszymy się z tego, że mamy mogą świętować, więc...
0: Świętujemy
1: dzieciaki
0: razem z nimi.
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla naszej kochanej mamusi Ali.
0: I dla wszystkich mam.
1: I dla wszystkich mam.
0: A
1: dzieciaki, ja mam taką dla was radę, żebyście kupili przynajmniej jakieś kwiatki albo czekoladę dla mamy. Będzie im mega miło.
0: Albo zróbcie coś własnoręcznie.
2: Albo kartkę ja zrobiłem w szkole.
0: Albo zróbcie coś własnoręcznie i to będzie również
2: ale
0: cudowny,
2: nie dla mamy.
0: Cudowny prezent dla mam. My dziś żegnamy się z wami, życząc was, by niedziela zesłania Ducha Świętego i czas przygotowań na dzień mamy
1: był wspaniały. Ja życzę ode mnie, od Liluni, żeby każda mama spędziła w ten jej dzień taki czas odpoczynkowy, żeby niczym się nie stresowała i żeby wszystko było niesamowicie, naprawdę, ale to niesamowicie. I życzę wam, mamy, każdej mamie życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy.
0: A ja życzę wam, kochane mamy, byście czuły, że jesteście bardzo, ale to bardzo kochane zawsze przez swoje dzieci. Dziś żegnamy się z wami i zapraszamy za tydzień o tej samej porze. A żegnają się
1: Liliana,
2: Zbyszko
0: i siostra Ines.
1: I owieczka Magda gdzieś tam skoczyła.
2: Pa, pa.

0: Wieczka, Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Na zegarach 9:57 słuchacie dobrego Radia Emaus. Za nami bardzo żywiołowe wydanie Owieczki Magdy i Przyjaciele w rolach głównych Duch Święty oraz wszystkie mamy, których dzień zbliża się wielkimi krokami. Zostańcie z nami, bo już za niecałe 3 minuty transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry.

Uroczystość zesłania Ducha Świętego wiedzie nas do Wieczernika, do Dnia Pięćdziesiątnicy, ale też ten dzień dzisiejszy przypomina nam, że Duch Święty działa w Kościele, w nas i przez nas. Staliśmy się świątynią Ducha Świętego na Chrzcie Świętym. Otrzymaliśmy dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Duch Święty chce działać w nas. Trzeba, abyśmy Mu na to pozwolili, by w nas i przez nas mógł dokonać swoich dzieł. Witam Was, siostry i bracia, na mszy świętej. Razem z nami modlą się pielgrzymi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Raczkach z diecezji ełckiej. Witam Was tu wszystkich obecnych i tych, którzy łączą się z nami przez łącza internetowe, przez radio Emaus. Na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlme się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumili, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyrenu, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Pan Jezus wielokroć zapewniał swoich uczniów, że po Jego odejściu przyjdzie Duch Święty, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jednak ta wieść z trudnością przebijała się do ich umysłów i serc. Nie wszystko jeszcze pojmują po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Myślą bardzo po ludzku, noszą w sobie pragnienie ziemskiej władzy, pytają: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które rozdzielały się, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Obietnica Pana Jezusa spełniła się. Po tym doświadczeniu uczniowie, bez względu na przeciwności, wyruszają w świat, by głosić Ewangelię. Towarzyszy im radość i zapał apostolski. Gotowi są oddać życie za Chrystusa, za Ewangelię. Trudno nam przyrównać wydarzenie Pięćdziesiątnicy do jakiegokolwiek innego wydarzenia. Powiedzmy jednak, że ta rzeczywistość, którą ukazuje nam tekst Pisma Świętego, nie jest tylko wspomnieniem z przeszłości. Brak entuzjazmu, wiary, gorliwości apostolskiej, zaniedbywanie praktyk religijnych przez wielu chrześcijan dzisiaj to nie znak, że Duch Święty przestał działać we wspólnocie Kościoła, ale znak zamknięcia się na Ducha Świętego. To znak liczenia tylko na swoje możliwości, znak myślenia tylko ludzkiego, niewidzenie dalej i głębiej. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy dary Ducha Świętego. Ile możemy zyskać, otwierając się na nie? Ile tracimy, gdy nimi nie żyjemy? Zwróćmy uwagę na dwa spośród nich. Dar mądrości. Oświeceni tym darem święci odkrywali sens wydarzeń tego życia, zarówno tych wielkich, jak i pozornie małych. Dlatego nie nazywali nieszczęściem choroby, przeżywanych udręk, gdyż wiedzieli, że Bóg błogosławi na różne sposoby, nierzadko krzyżem. Wiedzieli, że wszystko, również to, czego nie da się wyjaśnić z ludzkiego punktu widzenia, przyczynia się do dobra miłujących Boga. To sprawia dar mądrości, natchnienia Ducha Świętego, którym dzięki darowi mądrości jesteśmy posłuszni i nam stopniowo pozwalają dostrzegać przedziwny plan opatrzności właśnie w tych sprawach, które nas dawniej zasmucały, których nie rozumieliśmy. Działanie łaski w ramach daru mądrości przynosi wielki pokój nam i naszym bliźnim. Pomaga nieść radość tam, dokąd idziemy, znajdować dobre słowo
aby godzić zwaśnionych. Dar ten, dar mądrości, daje jasność i pewność w rozumieniu Bożych tajemnic. Potwierdza to świadectwo świętej Teresy z Awila. Pewnego razu, gdy odmawiałam quicumque, dane mi było jasno zrozumieć, w jaki sposób jeden Bóg jest w trzech osobach. Przestraszyło mnie to i pocieszyło zarazem. Dzięki temu mogłam poznać lepiej wielkość Boga i Jego cudów. Quicumque to symbol wiary napisany przez świętego Atanazego. To właśnie słowami tego symbolu modliła się święta Teresa. Zwróćmy uwagę na inny jeszcze dar Ducha Świętego, na dar męstwa. W miarę jak postępujemy w dobrym i stajemy się ulegli działaniu łaski, możemy powiedzieć za świętym Pawłem: wszystko, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pod wpływem działaniu daru męstwa chrześcijanin czuje się zdolny do najtrudniejszych czynów i do znoszenia najcięższych doświadczeń z miłości do Boga. Dzięki darowi męstwa to jest możliwe. Dusza

męstwo. I tu potrzebne jest męstwo. Powinniśmy często modlić się o dar męstwa, aby pokonywać niechęć do wykonywania obowiązków, które kosztują nas wiele trudu. Potrzebujemy męstwa w apostolstwie, by bez strachu rozmawiać o Bogu, by zawsze postępować po chrześcijańsku, chociażby raziło nas pogańskie środowisko. Tak bardzo potrzebujemy życia darem męstwa, a dar ten otrzymaliśmy. Żyć darem męstwa oznacza traktowanie jako wyjątkowe okazje do duchowego wzrastania. Bądźmy ulegli Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom, abyśmy jak najlepiej wypełnili nasze życiowe powołanie. O, jak dobrze by się stało, gdybyśmy dziś, wychodząc z tej świątyni, z katedry, powiedzieli: Duchu Święty, czyń ze mną, co chcesz, jestem do Twojej dyspozycji.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu Ojcu, który przez Jezusa Chrystusa posyła nam Ducha Świętego, przedstawmy nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się o dar mądrości i dar rozumu dla Ojca Świętego Leona i całego Kolegium Biskupów, aby roztropnie w wierności tradycji apostolskiej prowadzili Kościół Święty do zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o dar rady dla rządzących naszą Ojczyzną, aby właściwie rozeznając między tym, co

0: co dobre a co złe, podejmowali decyzje pożyteczne dla dobra społecznego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dar pobożności dla diakonów, przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu, aby nieustannie pozwalali Bogu kształtować swoje serca na wzór serca dobrego pasterza. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dar męstwa dla chorych i cierpiących, aby mimo trudu, jakiego doświadczają, nie zwątpili w wierze i kierowali swoje serca ku Chrystusowi, przynoszącemu pokój. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dar umiejętności dla wszystkich parafian, sympatyków i dobroczyńców parafii archikatedralnej, aby dostrzegając Bożą obecność w świecie i w swoim życiu, otrzymali obfite błogosławieństwo. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dar bojaźni Bożej dla nas, zebranych przy ołtarzu Najświętszej Ofiary, byśmy nieustannie szukali tego, co przybliża nas do Pana, a odrzucali to, co nas od Niego oddala. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
2: Poślij nam, Panie, swojego Ducha Pocieszyciela i Ożywiciela. Niech On przynosi naszej ziemi pokój płynący ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swą Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzeby nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, sprawa, by zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy, przez

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

abyście się wzajemnie miłowali.

0: Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Zanim wysłuchamy ogłoszeń duszpasterskich, wysłuchajmy najpierw słowa arcybiskupa metropolity poznańskiego przed święceniami kapłańskimi. Drodzy siostry i bracia, miesiąc maj jest w Kościele czasem związanym z sakramentem święceń kapłańskich. Księża przeżywają swoje rocznice i jubileusze kapłańskie w gronie współbraci i razem ze swoimi wspólnotami parafialnymi dziękują Bogu za dar powołania i zgłębiają wymowę sakramentu kapłaństwa w życiu wspólnoty wierzących, przywołując bogatą historię Kościoła i naszej archidiecezji, a w niej kapłańskiej posługi. Dziękujemy Bogu za ich wierną służbę, codzienne świadectwo oraz trud duszpasterskiej pracy. Niech Chrystus, najwyższy kapłan, umacnia ich swoim pokojem i obdarza potrzebnymi łaskami na dalsze lata posługi. Nadto w różnych wspólnotach zakonnych oraz w naszym kościele diecezjalnym młodzi ludzie, odpowiadając na wezwanie Chrystusa przez przyjmowane święcenia, oddają swoje życie na służbę Bogu i ludziom. To dla całej wspólnoty Kościoła czas radości, wdzięczności i modlitwy w intencji powołanych. Przeżywaliśmy już święcenia diakonatu, we wspólnocie chrystusowców święcenia prezbiteratu, a w sobotę 30 maja 2026 roku o godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu przyjmą święcenia prezbiteratu kolejni diakoni z arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Są nimi diakon Wojciech Król z parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku, diakon Rafał Matelski z parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie, diakon Kamil Wawrzyniak z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja, biskupa w Trzewiniu, diakon Andrzej Wodziński z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu. Pragnę serdecznie zaprosić do udziału w tej uroczystości. Niech wyświęcanym kapłanom towarzyszy radosna modlitwa rodzin, wspólnot parafialnych, przedstawicieli grup duszpasterskich i ruchów. Osobom chorym i cierpiącym będę bardzo wdzięczny za modlitewne towarzyszenie w tym wydarzeniu. Przeżywane święcenia są także okazją do zgłębiania daru powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego. Zwracam się również do wszystkich wiernych naszej archidiecezji z serdeczną prośbą o wytrwałą modlitwę w intencji nowych powołań. Proszę duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego, rodziny, katechetów i wychowawców, aby wspierali młodych ludzi w rozeznawaniu drogi życia oraz wspierali i dodawali odwagi w odpowiedzi na głos Chrystusowego wezwania. Dziękuję wszystkim, którzy od lat otaczają nasze seminarium duchowne życzliwością, modlitwą i materialną pomocą. Dziękuję rodzicom, którzy z wiarą przyjmują powołanie swoich synów i córek, wspierając ich na tej drodze. Dziękuję także wszystkim kapłanom i świeckim, którzy troszczą się o budzenie i rozwój powołań w parafiach i wspólnotach. Niebawem rozpocznie się nabór do arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Młodym ludziom chcę przypomnieć słowa Jezusa: nie lękaj się, wypłyń na głębie. Chrystus nie tylko powołuje, ale też wspiera potrzebnymi łaskami tych, którzy idą za Nim. W tym rozeznawaniu służą też pomocą moderatorzy naszego seminarium. Na czas wspólnej modlitwy i przygotowania do uroczystości święceń z serca wszystkim błogosławię. Podpisał Zbigniew Zieliński, arcybiskup metropolita poznański. Teraz wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj przeżywamy pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika księdza Stanisława Sztrajcha. Główne uroczystości dziękczynne odbędą się w Luboniu w parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. Mszy świętej o godzinie 13 będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. W katedrze w kaplicy świętego Józefa wystawione są relikwie błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Dzisiaj po mszy świętej o godzinie 12:15 w katedrze odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 1060. rocznicy Chrztu Polski zatytułowany Ego te baptizo, ja Ciebie chrzczę. Wystąpią dwa chóry. Poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona oraz poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Serdecznie zapraszamy. Majowe nabożeństwa w ciągu tygodnia w kościele świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30, w sobotę o 8:30. Jutro przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte w katedrze o godzinie 8:00 i 19:00 oraz w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 8:30 i 18:00. Modlić się będziemy za nasze ziemskie mamy, za żyjące i te, które odeszły do Pana. Zapraszamy. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 8:30 w kościele świętej Małgorzaty. W czwartek o godzinie 18:00 msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele świętej Małgorzaty. W piątek o godzinie 19:30 odbędzie się spotkanie dla młodzieży w Laboratorium Wiary. W sobotę o godzinie 10:00 w katedrze arcybiskup Zbigniew Zieliński udzieli święceń kapłańskich diakonom Archidiecezji Poznańskiej. Diakonów otaczamy serdeczną modlitwą. W przyszłą niedzielę w Poznaniu odbędzie się Marsz dla Życia, który rozpocznie się na placu Adama Mickiewicza o godzinie 14:00. Poprzedzony mszą świętą u ojców dominikanów o godzinie 13:00 i przejdzie do katedry, gdzie o godzinie 15:00 rozpocznie się festyn rodzinny Bądźmy Razem. O godzinie 17:30 odbędzie się koncert chóru Gospel Piotra Pawlickiego. Wydarzeniu towarzyszy arcja Pieluszka dla Maluszka. W przyszłą niedzielę kończy się czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Mszę świętą sprawował i homilię wygłosił ksiądz kanonik Waldemar Hanas przy organach pan Jacek Pupka.

Tutaj Ania Karwan z piosenką Słucham Cię w radiu co tydzień nieco mnie wyprzedziła. Jeszcze do niej wrócimy, ale chciałabym powiedzieć po pierwsze, że wybiła godzina 11:17, a więc trwa nadal przedpołudnie z dobrym radiem Emaus, a po drugie trwa trzeci sezon duchowego lunchboxu, inicjatywy organizowanej w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Na duchowy lunchbox składa się cykl spotkań, które traktują o religii i duchowości. Prowadzący te spotkania, ksiądz Michał Tomiak, poprowadził już spotkania na temat mistyki, Biblii, modlitwy czy Kościoła. I to właśnie spotkanie o Kościele miało miejsce wczoraj. Przewodziły mu takie pytania jak: czym jest Kościół w swoim najgłębszym sensie? Dlaczego nie da się żyć w pełni duchowo poza nim? I co znaczy, że wszyscy jesteśmy ze sobą realnie połączeni? Kolejne spotkanie w ramach duchowego lunchboxu odbędzie się 20 czerwca. Będzie ono traktowało o żniwach. No i ta nazwa już pewnie coś nam podpowiada, ponieważ będzie to spotkanie ostatnie podsumowujące trzeci sezon duchowego lunchboxu. I co będzie można tam przeżyć, o czym będzie można posłuchać i porozmawiać. Otóż prowadzący ksiądz Michał Tomiak pomoderuje, myślę, dyskusję o tym, jak przekładać życie duchowe na codzienne decyzje, codzienne relacje i odpowiedzialność oraz jak nie zgubić drogi po zakończeniu cyklu. Już teraz wiadomo, że na piątym, ostatnim spotkaniu będzie więcej modlitwy, będzie więcej ciszy, no i przede wszystkim pojawi się pytanie o to, co dalej. Przypominam, to ostatnie spotkanie będzie miało miejsce 20 czerwca o godzinie 19:30 w Dolnym Kościele Parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu. I tutaj oczywiście prowadzącym jest ksiądz Michał Tomiak. No jak to już mamy za sobą, to wracamy do Ani Karwan.

imieniu poznańskich lwowiaków, a tak naprawdę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu, chciałabym Was zaprosić na 29 Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, które mają miejsce dzisiaj o godzinie 16 w auli na ulicy Solnej 12 w Poznaniu. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to spotkanie poświęcone miastu Lwów, a dokładnie jego bogatej kulturze z dużym naciskiem na muzykę. Ponieważ dzisiaj o godzinie 16 czeka wszystkich uczestników muzyczna podróż. Będzie można posłuchać tanga, walca czy foxtrota, a za te utwory są odpowiedzialni dzisiaj poznańscy artyści. To właśnie oni je wykonają i stworzą na auli niepowtarzalną atmosferę. Co więcej, Andrzej Lajborek również znajdzie się na scenie. Jest on aktorem Teatru Nowego i będzie nam służył za przewodnika po przedwojennym Lwowie. I w akompaniamencie artystów, którzy również na scenie się pojawią, będzie nam pomagał odkryć i przywołać na nowo czar tego miasta. No, skoro już o Lwowie mowa, no to też warto może posłuchać artystów, którzy ze Lwowem w dwudziestoleciu międzywojennym byli bardzo mocno związani, a jednym z takich osób był artysta Adam Aston, który już teraz w Radiu Emaus.

dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak, jeśli w życie iść to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje.

0: dziecka to Allegro.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

Nie może być dyżuru weekendowego w Radiu Emaus bez powiedzenia co nieco o rowerach. A tak się składa, że dzisiaj, 24 maja, od godziny 10 do godziny 17.30 w okolicach Kina Pałacowego, czy też Centrum Kultury Zamek, no, czeka wiele atrakcji dla wszystkich fanów przejażdżek rowerowych, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Dzisiaj też o godzinie 12 na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek odbędzie się finał Miejskiego Święta Rowerowego, bo właśnie o nim mówię. Jest to święto, które trwało od 19 maja aż do dzisiaj właśnie, do godziny 18. Jeśli jeszcze się nie załapaliście, no to macie okazję dzisiaj naprawdę dużo nadrobić. O godzinie 12, jak już wspomniałam, odbędzie się finał Miejskiego Święta Rowerowego. Będzie on na dziedzińcu pod Centrum Kultury Zamek się odbywał i w związku z tym finałem będzie można uczestniczyć

w aktywnych grach i zabawach dla dzieci w różnym wieku. Tam też znajdą się animatorzy. Odbędzie się mała gra miejska w otoczeniu zamku oraz będzie można przetestować rowery. Ale to nie wszystko, ponieważ w ramach ostatniego dnia Miejskiego Święta Rowerowego będzie można dzisiaj między 12 a 16 porozmawiać o rowerach. Dokładnie tak ten cykl się nazywa. Porozmawiajmy o rowerach. I w ramach tego cyklu odbędzie się wiele ciekawych prezentacji i dyskusji o rowerach właśnie. Odbędą się one w Centrum Kultury Zamek w sali pod zegarem. Jeśli się tam wybierzecie między 12 a 16, będziecie mogli między innymi posłuchać o tym, jak się przygotować do podróży rowerowej, czy jakim narzędziem jest rower oczami fizjoterapeuty, a więc jak z perspektywy fizjoterapeutycznej wpływa na nas przejażdżka rowerowa. To jednak nie wszystko, ponieważ między 12.30 a 14.30 odbędzie się przejazd rowerowy. Start i meta tego przejazdu to też dziedziniec pod Centrum Kultury Zamek. Organizatorzy podkreślają, że można się wybrać na ten przejazd dowolnym jednośladem. Tempo będzie spokojne i jest też zaplanowany posiłek. O godzinie 13 odbędzie się rowerowa przygoda. Co to dokładnie jest? Jest to pogadanka dla dzieci o tym, jak bezpiecznie się poruszać na rowerze. Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w tej pogadance, usłyszą praktyczne wskazówki, które sprawią, że będzie nieco łatwiej i bezpieczniej można jeździć na rowerze. Jak już wspomniałam, też dzisiaj w ramach Miejskiego Święta Rowerowego przewidziany jest spacer. Spacer ten, jak wiele rzeczy dzisiaj odbędzie się, czy wystartuje z dziedzińca pod Centrum Kultury Zamek. Jego start to godzina 14, no i właśnie będzie można się przejść z przewodnikiem po otoczeniu Zamku Cesarskiego i porozmawiać między innymi o tym, jak do zamku docierano na przestrzeni lat. Czy to było konno, czy to było samochodem, a może jednak rowerem? No, przekonacie się o tym, jeśli wybierzecie się dzisiaj pod Centrum Kultury Zamek o godzinie 14. To nie wszystko jednak dzisiaj w ramach Miejskiego Święta Rowerowego, ale powiem o tym jeszcze więcej nieco później, a tymczasem Alan Walker z piosenką Dancing in Love.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dzisiaj pod Centrum Kultury Zamek odbędzie się finał Miejskiego Święta Rowerowego. Święta, które trwa od 19 maja, objętego honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania. Warto jeszcze wspomnieć, że święto to koordynuje Stowarzyszenie Rowerowe Poznań. No i jak wspomniałam, w jego ramach czeka nas tylko dzisiaj bardzo dużo atrakcji, od przejażdżek rowerowych przez warsztaty, dyskusje i spacery wokół poznańskiego zamku. No ale o godzinie 16 w ramach dzisiejszego święta czeka nas również projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Cycling Cities. Jest to film traktujący o najpiękniejszych miastach rowerowych Europy, a więc o Paryżu, Gandawie, Amsterdamie, o Hamburgu czy Kopenhadze. Oglądając ten film, można przyjrzeć się temu i pomyśleć, co sprawia, że mieszkańcy tych wymienionych przeze mnie miast tak chętnie wybierają się na rower i czego można się od nich nauczyć. Co ważne, ten dzisiejszy seans jest pierwszym w Polsce seansem tego filmu dokumentalnego. Jest on filmem autorstwa Ingwara Perowanowicza i powstał w zeszłym roku. Myślę, że jest to świetne zakończenie poznańskiego święta rowerowego. Seans dzisiaj o godzinie 16 w kinie pałacowym będzie miał miejsce. No właśnie, to dopiero o godzinie 16, a w Radiu Emaus już niedługo, bo o godzinie 11.45 stały punkt programu, a więc muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się tego dnia na rynku muzycznym na przestrzeni lat. 24 maja w 1980 roku fanów grupy Genesis czekała bardzo duża niespodzianka, ponieważ tego dnia dotarli do klubu Roxy w Los Angeles, żeby kupić bilety na koncert Genesis, a w kasie zobaczyli Phila Collinsa, Tonego Banksa i Mike'a Rutherforda, no, czyli członków zespołu Genesis, którzy postanowili osobiście sprzedać bilet na swój koncert. Tego dnia, 11 lat później, w mieście East Troy w stanie Wisconsin, Guns N' Roses zagrali pierwszy koncert w ramach światowej trasy Use Your Illusion. Była to potężna trasa, która liczyła 156 koncertów. No i ci artyści, którzy tam występowali, naprawdę byli artystami dobrymi i znanymi, ponieważ jako support grupy Guns N' Roses występowali m.in. Soundgarden, Faith No More czy Skid Row. Maja w 1999 roku Freddie Mercury, oczywiście z grupy Queen, pośmiertnie został uhonorowany przez Królewską Pocztę własnym znaczkiem o nominale 19 pensów. Było to o tyle ważne, że Freddie Mercury był zagorzałym filatelistą i w związku z tym uzbierał sporą kolekcję, którą to w 1993 roku odkupiła brytyjska poczta. Tego dnia, rok później, przeniesiemy się tym samym szybko do Polski. Podczas wręczenia nagród Fryderyka w sali kongresowej w Warszawie zespół Mysłowic odebrał statuetki w kilku kategoriach. Otóż za album roku, i chodzi tutaj o album Miłość w czasach popkultury, w kategorii Piosenka roku, za piosenkę Długość dźwięku samotności oraz w kategorii Grupa roku. I dzisiejszą muzyczną podróż w czasie zakończymy tym, że dzisiaj w 1941 roku urodził się Bob Dylan. Nie trzeba go nikomu dalej przedstawiać, trzeba go posłuchać. Piosenka Knocking on Heaven's Door już teraz w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

24 maja to dzień, który ma dokładnie 16 godzin i 8 minut. Słońce wzeszło o 4:28, zajdzie o 20:36, co znaczy, że mamy dużo czasu na to, żeby cieszyć się naprawdę letnią pogodą, która dzisiaj rozciąga się nad całą Wielkopolską. Temperatura obecnie w Poznaniu to 21 stopni Celsjusza, ale będzie ona dużo wyższa, ponieważ maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie tutaj aż 28 stopni. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj przemieszczający się w ciągu dnia z północy kraju front deszczowo-burzowy. Zaznaczają jednak, że nadchodzące burze i opady deszczu nie będą intensywne. Obecnie w Poznaniu opady lekkie są zapowiadane na około godzinę 13. Obecnie wieje słaby zachodni wiatr, a ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, ma dokładnie 1027 hektopaskali. Yeah.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
2: To pierwsze spotkanie apostołów z Jezusem po tym, jak się rozproszyli i zostawili Go samego. Doświadczyli ogromu swojej słabości i tego, że sprawili zawód mistrzowi. Teraz jednak otrzymają zaufanie z Jego strony. Chrystus daje im władzę odpuszczania grzechów. Mogą to robić właśnie dlatego, że sami wiedzą, co znaczy ból upadku i co znaczy zostać podniesionym przez miłosierdzie. Doświadczenie otrzymanego miłosierdzia pozwala z pokorą okazywać je innym. Pomyśl, wobec kogo chciałbym być bardziej miłosierny? Co mogę zrobić w tym kierunku?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

27 maja o godzinie 12.30 na ulicy Gajowej 4/8 w Poznaniu odbędzie się zwiedzanie mieszkania. Ale nie byle jakiego mieszkania, bo będzie to mieszkanie pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, oczywiście wyjątkowej poetki. I będzie można właśnie tego dnia, o tej godzinie, razem z przewodnikiem zwiedzić mieszkanie, w którym spędziła kilkadziesiąt lat. W tym mieszkaniu znajduje się bardzo ciekawa ekspozycja w postaci mebli i przeróżnych bibelotów. Każdy z przedmiotów wystawionych w tym mieszkaniu pracowni ma swoją historię i właśnie o niej opowie przewodnik, który na ulicy Gajowej 4/8 będzie czekał na uczestników oprowadzania. Opowie też o dzieciństwie poetki, o jej młodzieńczym buncie i o tym, jak pracowała w charakterze urzędnika państwowego.

płynnie przeszliśmy z kameralnego mieszkania Kazimiery i Łakowiczówny do naprawdę tanecznych klimatów w Radiu Emaus razem z piosenką Barbra Streisand, którą wykonało kanadyjsko-amerykańskie DJ-skie duo o nazwie Duck Sauce. Tą nazwę na polski można przetłumaczyć jako sok z kaczki. I piosenka Barbra Streisand, która przed chwilą leciała w Radiu Emaus, została wypuszczona na rynek w 2010 roku i właśnie wtedy wspięła się na szczyt list przebojów m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, w Norwegii czy w Szkocji. Co więcej, dostała nominację do nagrody Grammy za najlepsze nagranie w stylu dance. Jest to singiel inspirowany Barbrą Streisand, trudno powiedzieć inaczej, i to na wielu poziomach, ponieważ nawet okładka tego singla nawiązuje do albumu Barbry Streisand z 1980 roku, albumu pod tytułem Guilty, na okładce którego artystka przytula się razem z Barrym Gibbem. A na okładce singla Barbra Streisand można ujrzeć tych dwóch artystów, tylko że ich twarze mają na sobie kacze dzioby. To takie nawiązanie do nazwy DJ-skiego duetu, czyli oczywiście do nazwy Duck Sauce. Ścieżka dźwiękowa, czy też teledysk do tego utworu został nakręcony w Nowym Jorku, mieście, gdzie urodziła się Barbra Streisand, i myślę, jest najbardziej znany z tego, że na krótki czas pojawiło się tam wiele bardzo znanych artystów, na przykład Kanye West, Pharrell Williams, Ryan Leslie czy Buckshot. Co prawda nie ma w tym teledysku Barbry Streisand, ale jest Gail Robbins, który się regularnie wciela właśnie w Barbrę Streisand. Jest to utwór najbardziej kojarzony z samplem, który leciał w kółko przez cały czas trwania utworu, czego mogliście przed chwilą posłuchać. I tak się składa, że właśnie ten przewodni motyw pochodzi z niemieckiej piosenki Hallo Bimmelbahn, nagranej przez zespół Night Train. Jest to piosenka z 1973 roku i tą piosenką zainspirowali się Bonnie M., którzy 6 lat później wypuścili międzynarodowy hit o nazwie Gotta Go Home. I właśnie to ten utwór jest bezpośrednią inspiracją dla DJ-skiego duetu Duck Sauce, żeby utwór Barbra Streisand nagrać. I myślę sobie, że posłuchajmy sobie teraz Gotta Go Home w wykonaniu Bonnie M i porównajmy, który utwór podoba się bardziej, który jest ciekawszy. No, zobaczcie sami.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w

Przypominam, że dzisiaj o 13.15 rozpoczyna się w Radiu Emaus koncert życzeń. Audycja poświęcona właśnie życzeniom, pozdrowieniom, podziękowaniom i tak naprawdę wszystkim.

dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. A maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń Nasta na naszej stronie na Facebooku. Tutaj polecam szukać najświeższego posta na ten temat, który już widzę na naszej facebookowej stronie jest. No i tradycyjnie przypominam, że możecie też na żywo przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie pod numer 61 659 3795. Powtarzam, 61 659 3795. Startujemy o 13.15. Przeczytam Wasze SMS-y, maile i komentarze. Od tej pory czekam też na Wasze telefony. Mamy czas do godziny 13.45.

Jeden ze znaków rozpoznawczych na mapie miasta Poznania, a więc pies andaluzyjski znajdujący się na ulicy Nowowiejskiego, dokładnie w ten weekend zamyka się na stałe. I tym samym kończy się bardzo długi i bardzo ważny rozdział w historii miasta, a szczególnie w historii wieczorowego życia miasta Poznania. W związku z tym pożegnanie psa andaluzyjskiego jest rozciągnięte na kilka dni i już trwa od 21 maja. Dzisiaj o godzinie 18 możecie się pojawić w psie andaluzyjskim naprawdę już po raz ostatni i spędzić tam czas nieco spokojniej niż w dniach poprzednich, ponieważ między innymi w piątek było dużo DJ-skiego grania i dużo okazji do tańca, a dzisiaj o godzinie 18 w psie andaluzyjskim będzie można napić się dobrej kawy, najeść się dobrego sernika oraz uczestniczyć w licytacji tak zwanych pieskowych artefaktów. Jeśli więc chcecie zdobyć plakat z pieskiem lub ciekawą lampkę, no to właśnie już dzisiaj o godzinie 18 macie ku temu okazję. I jak podkreślają wielokrotnie organizatorzy, te imprezki i te okazje już się nie powtórzą. Także dzisiaj jest ostatnia szansa na to, żeby w psie andaluzyjskim pobyć i ponapawać się jego atmosferą.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pogoda.
5: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie tylko 22 stopnie Celsjusza. Mówię tylko, ponieważ w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski, na przykład w porównaniu z Nowym Tomyślem, Lesznym czy Śremem, pogoda w Poznaniu jest naprawdę niska. Obecnie temperatura w Nowym Tomyślu wynosi 26 stopni Celsjusza, a w Lesznie i Śremie aż 27. Tym samym w tamtych miejscach już osiągnęła maksymalny poziom na dziś. Synoptycy na ten moment zapowiadają, że w Poznaniu maksymalna temperatura sięgnie aż 29 stopni Celsjusza. Być może to lekkie obniżenie temperatury w Poznaniu i też lekkie zachmurzenie, na które spoglądam przez okno w studiu emisyjnym Radia Emaus na poznańskim Hartowie, wynika z tego, że właśnie na godzinę 13 synoptycy zapowiadają niewielkie opady właśnie w Poznaniu. No i te niewielkie opady dzisiaj przemieszczają się przez całą Polskę, ominą tylko najbardziej południowe rejony, no ale właśnie wędrują od północy aż w kierunku centrum i w związku z tym przez całą Polskę dzisiaj przechodzą łagodne opady. Może się pojawić też nieco łagodnych, ale jednak burz. Ciśnienie atmosferyczne wysokie wynosi 1026 hektopaskali. Wieje łagodny zachodni wiatr.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Nikt nie jest zbyt młody, żeby zostać świętym. Także braki w religijnej wiedzy nie stanowią tu żadnej przeszkody. Wystarczy bowiem tak naprawdę wiara i gorąca miłość do tego, który nam się objawił. Czego przykładem są właśnie wspominane dzisiaj dzieci nantejskie, czyli dwaj bracia z Nantes. Donacjan, choć młodszy, był już chrześcijaninem. Rogacjan jeszcze katechumenem. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, prawdopodobnie miało to miejsce w roku 287, obaj zostali postawieni przed wyborem. Albo złożą ofiarę pogańskim bóstwom Jowiszowi i Apolinowi, albo poniosą śmierć. Wybrali Chrystusa. Dlatego wspominamy ich dzisiaj jako męczenników Donacjana i Rogacjana. Jeżeli jednak dokonywanie takich wyborów wydaje nam się dziś niepojęte, bo mamy trudność z wiernością w sprawach o wiele mniej dramatycznych, to nie lękajmy się. Z pomocą przychodzi nam bowiem wspominana także dzisiaj Najświętsza Maryja Panna, wspomożycielka wiernych. I jest to w Kościele tytuł przypisany Matce Bożej już dawno, dawno temu. Pierwszym, który go użył, był święty Efrem. Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych. Napisał on w IV wieku i od tamtego czasu nic w tej sprawie się nie zmieniło. Zatem w górę serca!
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus.

Wybiła 13:15, a więc rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus, audycję poświęconą Waszym życzeniom, pozdrowieniom, podziękowaniom, no i tak naprawdę wszystkim dobrym słowom, które chcecie przekazać na antenie Radia Emaus. W tym celu wysyłajcie SMS-y na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Wysyłajcie maile na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. I zostawiajcie komentarze pod postem o koncercie życzeń na naszym Facebooku Radio Emaus. Zostawiajcie komentarze pod postem najświeższym na ten temat, który już tutaj podpowiadam, na naszej facebookowej stronie jest. No i przypominam, że już od teraz do godziny 13:45 możecie do nas zadzwonić i na żywo przekazać Wasze życzenia, pozdrowienia, podziękowania, no wszystkie dobre słowa. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. Powtarzam, 616593795. A dzisiejszy koncert życzeń rozpoczynamy razem z Manamem i piosenką Nic dwa razy.

W ramach koncertu życzeń w Radiu Emaus życzenia przysłała nam pani Ewa, która prosi o przekazanie pozdrowień dla córki Marty oraz o przekazanie życzeń dla niej, dokładnie życzeń dobrych dni. Podpisała pani Ewa swoją wiadomość Mama Ewa, a do tego przesyła pozdrowienia dla redakcji Radia Emaus. Bardzo dziękuję pani Ewo za życzenia i dziękuję też w imieniu całej redakcji Radia Emaus.

0: Trwa koncert życzeń w Radiu Emaus i tutaj na łączach jesteśmy z panią Teresą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Mówi Teresa Katowice. Chciałam przede wszystkim pozdrowić cały zespół Radia Emaus oraz redaktora księdza Mariusza Sokołowskiego, a życzenia z okazji urodzin kieruję do przyjaciółki Urszuli Hermann z Gelsenkirchen, Niemcy, życząc jej zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego. Dziękuję, Bóg zapłać.
0: Również dziękuję tutaj w imieniu całej redakcji pani Tereso i tutaj z dedykacją dla koleżanki utwór Anny Jurksztowicz Stan pogody.

Trwa koncert życzeń w Radiu Emaus i życzenia przesyła nam pani Sylwia, która pisze tak. Chciałabym przekazać najserdeczniejsze życzenia moim kochanym córkom Hani i Lenie z okazji 18 urodzin. Życzę moim bliźniaczkom dużo radości, miłości, spokoju ducha, zdrówka i lekkości w spełnianiu swoich życiowych planów. Przekazuję serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji Radia Emaus. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za wiadomość, pozdrawiam i dziękuję w imieniu całej naszej emausowej redakcji.

Życzenia do Radia Emaus przesyła nam pani Alicja. Są to życzenia dla Anety. Pani Alicja pisze: kochana siostro, życzę ci bez żadnej szczególnej okazji, żeby spotykało cię wszystko co najlepsze. Dużo zdrówka, radości życia, beztroski, no i wielu pięknych tras nowym samochodem. No, skoro jest mowa o nowym samochodzie, to myślę, że podczas jazdy takim nowym autem trzeba się trochę skupić, trochę uspokoić. I z tego powodu teraz z dedykacją dla pani Anety piosenka Only Time.

Na zegarach 13:43 powoli kończymy dzisiejszy koncert życzeń, no ale zanim pożegnamy się na dobre, to czas jeszcze na garść życzeń od naszych słuchaczy. Rozpoczniemy od życzeń, które przesyła pan Jarosław. Pisze: dla wszystkich rowerzystów na trasach pięknego Dolnośląskiego i nie tylko, bezpiecznej drogi, pięknych wrażeń na trasie, frajdy z pedałowania, słońca i dobrych wiatrów. To po pierwsze, a po drugie życzenia przesyła też pan Mariusz, który pisze: serdecznie pozdrawiam słuchaczy i całą redakcję Radio Emaus. Szczególne pozdrowienia kieruję do fanów Nocnej Linii i prowadzącego Krzysztof Fonka. Dziękujemy panu Jarosławowi i panu Mariuszowi za życzenia na koniec dzisiejszego koncertu życzeń. No a skoro pan Mariusz przesyła szczególne pozdrowienia dla Krzysztofa i dla fanów Nocnej Linii, no to musimy skończyć odpowiednio. Popowo, trochę elektronicznie i z lekkim, ale jednak przytupem. W związku z tym dzisiejszy koncert życzeń kończymy piosenką o Tove Lo. I piosenka nosi tytuł Habits.

Wybiła godzina 13:53, a to znaczy, że niestety czas najwyższy mi się z wami żegnać. Serdecznie zapraszam was tradycyjnie do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z naszym radiem Emaus, chociażby dlatego, że o godzinie 15:00 tradycyjnie będziecie mogli posłuchać koronki do Bożego Miłosierdzia. Mówiła do was Julia Szymańska, kłaniam się, pozdrawiam, a na koniec dzisiejszej wspólnej podróży Edyta Górniak z piosenką Jak najdalej.

0: really do.
1: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: w Radiu Emaus.
1: Zakląłeś mnie.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: I tak kończymy okres wielkanocny niedzielą zesłania Ducha Świętego, a skoro tak, to właśnie o Duchu Świętym w tym numerze piszemy.
2: I wychodzimy od reformy.
1: O,
2: sprzed 10 lat, co prawda?
1: No bo się jeszcze dobrze nie przyjęła.
2: No właśnie, właśnie, bo ta reforma, mowa o zmianach w lekcjonarzu, miała sprawić, że będzie bardziej precyzyjnie, a mam wrażenie, że jest trochę mniej klarownie, to znaczy Ducha Pocieszyciela zastąpiono parakletem.
1: Tak,
2: i niby jest to bardziej poprawne.
1: Bo jest greckie parakletos,
2: tak,
1: rzeczywiście.
2: Ale jak to rozumieć?
1: No właśnie, no to pytanie postawiliśmy księdzu Piotrowi Szymańskiemu, który jest doktorem teologii fundamentalnej, więc to są sprawy fundamentalne i to zarówno w tym znaczeniu potocznym fundamentalne, czyli podstawowe, ale też z teologii fundamentalnej, czyli dotyczącej tych podstawowych spraw. No właśnie, słowo pocieszyciel, ono nie jest niepoprawne, ale ono

0: jego działania, nie? Czyli właśnie tych, tego takiej wielofunkcyjności, multifunkcyjności Ducha Świętego, co na przykład wyraża się w tym naszym wołaniu o siedmiorakie dary. No a do tego jeszcze dorzucamy drugi tekst piórem czy klawiaturą Jakuba Klameckiego, a to konkretnie jest już odniesienie do liturgii, gdzie ten Duch Święty w liturgii się pojawia, bo myślę, że w ogóle nie ma nikt wątpliwości, że liturgia jest przez Jezusa Chrystusa zanoszona do Boga Ojca, to się jakoś mocno wyczuwa, mówimy Ojcze Nasz, przywołujemy Jezusa Chrystusa wielokrotnie, ale ten Duch Święty gdzieś tam pomiędzy tymi modlitwami może nam umknąć. No jest owszem w konkluzji, ale też tak tylko jakby wspomniany, że w jedności Ducha Świętego i w ogóle. Więc jak ten Duch Święty w całości tej liturgii, gdzie on się pojawia, gdzie działa, gdzie jest jego miejsce i zadanie, to o tym właśnie pisze Jakub Klamecki. Więc taki duchowy, no już dosłownie i przenośnie, temat numeru na tę niedzielę zesłania Ducha Świętego.
1: A idąc kluczem liturgii słowa, to ja mam gdzieś tam dzwoniący mi w głowie, w uszach fragment właśnie mówiący o tym, że apostołowie mogli porozumiewać się różnymi językami i ta umiejętność na pewno przydaje się tym, którzy mają styczność z coraz liczniejszą grupą imigrantów, którzy przybyli do Polski. Coraz więcej ludzi z różnych narodowości, różnych kultur. Ludzi, którzy prowadzili życie duchowe i religijne w miejscach, w których się urodzili, przez długi czas mieszkali. No a w Polsce, chociażby ze względu na tę barierę językową, ale nie tylko, bo także barierę kulturową, szukają swojego miejsca. I okazuje się, że w wielu parafiach, w wielu kościołach mogą to miejsce znaleźć. Do jednego z takich miejsc zabiera nas w tym numerze Weronika Frąckiewicz, pokazując, jak powstają takie miejsca i jak ważne jest to, co liczy się tak naprawdę w wielu różnych obszarach naszego życia, czyli po prostu tylko i aż relacje.
0: A ponieważ niebawem papież Leon wybierze się do Hiszpanii w kolejną już swoją podróż apostolską, możemy powiedzieć też już teraz, że zanim do tej Hiszpanii się wybierze, to jeszcze będzie inne wielkie wydarzenie, które na pewno będzie szeroko komentowane i my również będziemy się tym zajmować, a to jest encyklika, o której już wiemy, że się ukaże się dokładnie w poniedziałek, który zamykamy kolejny numer, czyli 25 maja. Ona się będzie nazywać
1: Magnifica Humana?
0: Magnifica Humanitas, o tak.
1: Humanitas.
0: Czyli no jest to pochwała ludzkości, o wielkiej ludzkości, właśnie o człowieku w dobie tej rewolucji cyfrowej. Zobaczymy, co jest tam w szczegółach. Ale my, wybiegając właśnie do tej pielgrzymki papieża do Hiszpanii, tutaj Michał Kosowski zagląda, jak wygląda w ogóle sytuacja z tą wizytą papieża, bo ostatnim papieżem, który był w Hiszpanii, był Benedykt XVI. Chociaż nie, no Franciszek też był, ale jakby to była trochę inny, był nieco inny kontekst. Natomiast rzeczywiście Benedykt, kiedy był kilka, już naście lat temu, to był zupełnie inny moment, taki polityczny. Teraz, co ciekawe, papież jedzie w momencie, w którym de facto rozpocznie się kampania. To raczej Stolica Apostolska unika takich momentów, ale mamy tutaj w tyle przecież także konsekrację tej budowanej przez wiele dziesiątek lat katedry Sagrada Familia, nie katedry, tylko bazyliki Sagrada Familia. W tle jest przecież też proces beatyfikacyjny architekta, więc jakby wiele jest wątków i pytań, i to o tym wszystkim właśnie Michał Kosowski zarysowuje nam tło, tak żebyśmy wiedzieli, z czym papież się tam zmierzy.
1: A jeżeli mowa o papieżu, to nie lada sensację wzbudziło jego obuwie ostatnio. Dodajmy, że nie to, które zakładał już jako Leon XIV, ale wcześniej jeszcze jako już kardynał, czy arcybiskup? Tego właśnie nie pamiętam. W każdym razie w butach sportowych.
0: Tak, w każdym razie szedł ubrany w ornat, co znaczy, że sprawował świętą liturgię w butach raczej niekojarzonych z tymi obrzędami, czyli właśnie sportowych no najkaczach, powiedzmy to tutaj. Z tego powstało sporo różnych ciekawych memów. Wydaje mi się, że to się odbiło bardzo takim... z całą pewnością były też i grupy zgorszonych, ale myślę, że w większości to się jednak odbiło takim pozytywnym echem, to znaczy rzeczywiście takiej dobrej popkultury, która z tego

0: wyciągnęła jakieś konkretne dobro. I myślę sobie, że na tej kanwie ten tekst księdza Artura Stopki właśnie o tym, jak wygląda sprawa ubierania butów, znaczy, czy to ma znaczenie, nie ma znaczenia, w ogóle co papież ubierze i tak dalej. A przecież powiedzmy w zeszłym roku też Vogue wybrał papieża jako jednego z najlepiej ubranych celebrytów, bo to trochę od takiej strony oni patrzą, taka kategoria, ale jeśli chodzi o ornaty właśnie, o ich krój, o ich materiał, o ich jakość, o ich wzornictwo i tak dalej, uznano, że Leon po prostu ubiera się gustownie. Więc jakoś ten strój, jak widzimy, ma siłę oddziaływania i to jest taki też ciekawe ujęcie.
1: No, biorąc pod uwagę, że to tekst o papieskim obuwiu, choć nie tylko obuwiu Leona XIV, ale także jego poprzedników, to autorem nie mógł być nikt inny, jak tylko ksiądz Artur Stopka.
0: Tak.
1: Ale zostawmy buty. O Wielkiej Brytanii też sporo w tym numerze. Tam wybory samorządowe pokazały coś, czego chyba można się było spodziewać. Brytyjczycy są zmęczeni i nieufni wobec systemu, który przez lata ignorował te realne problemy, skupiając się między innymi na poprawności politycznej. Do władzy w wyborach samorządowych wyniesiono ugrupowanie Reform UK, za którym stoi Nigel Farage, czyli ten pan, który odpowiada między innymi za Brexit. Wtedy po doprowadzeniu do takiego końca obecności Wielkiej Brytanii we wspólnocie europejskiej postanowił zrobić 3 kroki. W tył powiedział: klamka zapadła, ja już swoje zrobiłem, teraz chyba się nie wycofa, tym bardziej, że poparcie dla jego kandydatów jest tak naprawdę ogromne. O tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii i w tej historii też można oczywiście usłyszeć echa tego, co dzieje się w innych państwach na Zachodzie, także w Polsce, można przeczytać w tekstach Jacka Borkowicza i Krzysztofa Milnika-Kośmiderskiego z Edynburga i to w naszym dziale Bliżej Świata. A w dziale Blisko Siebie nie mogliśmy zapomnieć. Dzień Matki. Bo to już niedługo, to przypominamy, że warto pomyśleć. Tak, warto pomyśleć o jakichś drobnych upominkach, na pewno o kwiatach, a Angelika Szelongowska-Mironiuk w czasach, kiedy często macierzyństwo jest deprecjonowane, przygotowała dla nas artykuł, w którym zamierza macierzyństwo dowartościować i przypomina, że jest to przestrzeń rozwoju i wzrostu i to nie jest opinia, to jest fakt, bo Angelika Szelongowska-Mironiuk w swoim artykule pokazuje, jak okres ciąży i narodzin dziecka zmienia kobiecy mózg.
0: A Bogna Białecka pisze o nie mniej ważnej sprawie, jaką jest sztuka rozmowy, ponieważ żyjemy, jak pisze, w epoce cyfrowego zgiełku, to trzeba rzeczywiście być może na nowo w tym wszystkim nauczyć się rozmawiać. To zresztą świetnie koreluje z tym, o czym już mówi też papież Franciszek i o czym oczywiście też mówi papież Leon, czyli właśnie o umiejętności słuchania, umiejętności rozmowy, która nie jest jedynie komunikowaniem tego, co chcę powiedzieć, ale faktycznie z wejściem w jakąś relację. Jest tu całkiem sporo takich, bardzo bym powiedział, praktycznych porad, które Bogna Białecka daje, więc warto na pewno do tego tekstu zajrzeć. A jeszcze tak patrzę, że Szymon Bojdo też nas zabiera do takiego świata muzyki, który już pewnie nie wróci, ale tenże znany polski piosenkarz żył jeszcze w latach, w których my się urodziliśmy. To znaczy, że nie jesteśmy już aż tak młodzi, jak byśmy chcieli. A chodzi o Mieczysława Foga, który przeżył 90 lat, zmarł w 90 roku. I o nim pisze Szymon Bojdo, Nestor polskiej piosenki.
1: Zaczęliśmy od tematu związanego z Duchem Świętym, bo to zesłanie Ducha Świętego kończymy na temacie, w którym na pewno jego obecność nie zaszkodzi. Chodzi o konkurs na proboszcza. W archidiecezji lubelskiej to jest pierwszy taki przypadek w kraju. Proboszczowie będą pochodzić z konkursów. Na taki pomysł wpadł tamtejszy arcybiskup. I to wzbudziło nie lada sensację, bo ostatnio jak ktoś śledzi internet, to widział właśnie, jakaż to wielka rewolucja w kościele się zadziewa. O kulisach tej rewolucji mówi w rozmowie z Małgorzatą Bilską ksiądz Adam Jaszcz z Lublina. Dodajmy, że to nie będzie tak, że każdy może zostać. Oczywiście, ale ma to te dobre strony, że proces będzie transparentny, to będzie jakby wszystko jawne i jasno rozpisane. No i co tu dużo mówić, chyba bardziej motywujące, bo skoro decyzja ma zostać podjęta według takich określonych kryteriów, no to jest sens się trochę bardziej starać, bo to nie jest już gdzieś tam ukryte za jakąś kotarką, zależy od jakiejś sympatii. Chociaż tutaj ma liczyć się merytoryka.
0: No, chociaż ciekawe, czy będzie jakaś procedura odwoławcza, albo na przykład ewaluacyjna, czy na przykład jak po roku jednak się nie sprawdzi ten proboszcz z konkursu wybrany, to czy wówczas będzie zmiana, czy... No to jest, na pewno to jest jakiś eksperyment, no ale od czegoś trzeba zacząć. Natomiast...
1: Chociaż arcybiskup lubelski mówi, że to wcale nie jest taki eksperyment, bo tak naprawdę te wszystkie kluczowe zasady pozostają, można powiedzieć, niezmienne. Zmieniają się tylko szczegóły, a o tych, jak wiemy, można dyskutować.
0: No skoro powiedziałeś o Duchu Świętym, to jeszcze chciałem powiedzieć, że mnie też oświecił tu na koniec jeszcze, chociaż nieco za pomocą sztucznej inteligencji, ponieważ sprawdziłem, bo nie byłem pewien, co było pewnie wyczuwalne w głosie, czy ten Franciszek rzeczywiście był w tej Hiszpanii, czy nie, ale on był przecież w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży, a rzeczywiście w Hiszpanii nie był i był pierwszym od Piusa XII papieżem, który nie pojawił się właśnie na tym kontynencie, chociaż no, pewnie dla precyzji trzeba powiedzieć, że Jan Paweł I też nie zdążył być właśnie w tym kraju.
1: O tych tematach, a także o wielu, wielu innych piszemy w najnowszym wydaniu Przewodnika, dostępnym zarówno w wersji tradycyjnej, papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Zachęcamy do tego, by nas poszukać, by nas sprawdzić, by wklikać nasz adres i oczywiście, by zasubskrybować. To jest bardzo prosty, przyjazny mechanizm, który sprawi, że do tych treści można mieć dostęp bez wychodzenia z domu, chociaż to nie jest chyba najlepsza zachęta, bo pogoda raczej sprzyja temu, żebyśmy wychodzili i być może na ławeczce gdzieś za pośrednictwem.
0: Tablecik można sobie wziąć właśnie i po sobie poczytać właśnie słuchając świergotu ptaków.
1: Dokładnie. Dobrego popołudnia Państwu życzymy i słyszymy się za tydzień. Piotr Jóźwik
0: i ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jakie to smutne, jakie to smutne. Wysiadła miłość ze mnie za kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za kutnem pociąg stanął i cześć.

Emmaus. Radio Emmaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: się. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
2: No do Wielkopolski oczywiście.
1: To wiadomo.
2: Ale ugryziemy ten temat tematycznie i to w sposób, który myślę, że ucieszy i Ciebie, i mnie, ponieważ gdzieś tam, no przede wszystkim jest to w kręgu też Twoich zainteresowań ogromnych. Mianowicie zastanowimy się, jakie związki Wielkopolska ma z Italią, z Włochami.
1: A ma takowe? O jednym kiedyś już wspominaliśmy.
2: Tak. A natomiast jest ich całkiem dużo. Gdyby poszukać szczegółów i poszukać nazwisk, które się w Wielkopolsce pojawiały na przestrzeni wieków, no w tym związku będzie całkiem dużo. Szczególnie to ciekawe, biorąc pod uwagę to, że no przecież do Włoch jednak no, ten kawałek jest, tak? To, że u nas pojawiali się Niemcy, Czesi, Rusini i tak dalej, no to nikogo nie dziwi, nie? Ale natomiast jednak ci Włosi czasami zaskakują.
1: No ale... Pewnie bardziej Kraków byłby szybciej kojarzony z tymi włoskimi kontaktami z racji na Królowę Bonę.
2: Tak, natomiast jak gdyby Królowa Bona to już jest taki dojrzały renesans, natomiast pierwsi Włosi przecież pojawiają się w Polsce dużo, dużo wcześniej. Żeby nie powiedzieć, że u samego zarania naszych dziejów. Chociaż oczywiście są to troszeczkę domniemane rzeczy, ponieważ narodowość, pamiętajmy o tym, że w tym średniowieczu właściwie była dosyć umowna, tak raczej mówi się o miejscu pochodzenia niż o takiej dzisiejszej rozumieniu narodowości. Natomiast no, teoria mówi tak, że przede wszystkim być może Italczykiem był tak zwany Galanonim, co jest o tyle zaskakujące, że przecież jego pseudonim, tak, Gal, z którego raczej na Francuza mówi się to, że może pochodzić z pogranicza dzisiejszej Francji i Belgii, czy być może z południowej Francji. Natomiast najnowsza teoria mówi o tym, że prawdopodobnie pochodził z Wenecji lub z obszaru, który do Wenecji czy Republiki Weneckiej w owym czasie należał. Utożsamiał się tak zwanym mnichem z Lido, więc jest duża szansa, że ten nasz Galt tak naprawdę stuprocentowy Italczyk, Wenecjanin, który przyjechał tutaj. No i po prostu też dla własnej kariery, nazwijmy to, zaczął pisać kronikę polską, czyli naszą najwcześniejszą kronikę. A co ma wspólnego z Wielkopolską? Ano to, że najprawdopodobniej był związany z klasztorem benedyktyńskim w Lubiniu. Ten, który dzisiaj słynie z benedyktynki, ten, który funkcjonuje nieprzerwanie od właściwie 900 lat, który oczywiście można w Lubiniu zwiedzać. No to właśnie z tym klasztorem najprawdopodobniej Galanonim był związany.

0: tylko poznański, ale w ogóle polski biskup, również z pochodzenia Włochem czy Italczykiem był, tak więc tutaj też ten wątek od samego początku polskiej historii i oczywiście historii Wielkopolski gdzieś nam się pojawia.
1: No i z tym po części można też pewnie połączyć fakt, że pierwsza katedra była pod wezwaniem świętego Piotra, jak niejako w łączności z Rzymem.
0: Tak, no tutaj mówimy o, też mówi się często o biskupstwie misyjnym, czyli przypisanym bardziej też do osoby niż do terytorium, ale niewątpliwie katedra poznańska jako ta pierwsza, ta, od której wszystko się zaczęło, no to tutaj faktycznie był to pewnego rodzaju też przywilej nadania wezwania świętego Piotra, czyli dokładnie tak jak najważniejszego rzymskiego kościoła, który właśnie, tak jak powiedziałeś, podkreśla tą łączność, tą jedność jak gdyby i to, że to miejsce jest w jakiś sposób wyjątkowe dla rozwoju kościoła w Polsce w przyszłości.
1: No i przy okazji można tu wspomnieć legendę o mieczu świętego Piotra, która z katedrą też się wiąże.
0: Ale rzeczywiście, no tutaj jak gdyby legenda trochę wydaje mi się, że mało znana w stosunku do tego, jak ona jest ciekawa, mianowicie i też przedmiot, o którym mowa jest mało wyeksponowany, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć miecz świętego Piotra, czy też tak zwany miecz świętego Piotra, trzeba wejść do katedry i poruszać się tak naprawdę już tym obejściem, gdzie są kaplice, po lewej stronie, czyli patrząc geograficznie po stronie północnej i tam niedaleko, tam gdzie pewnie parę osób pokaże, gdzie jest oczywiście kaplica Najświętszego Sakramentu, to niedaleko jej tak gdyby i niedaleko wejścia do zakrystii jest taka ramka, która wisi troszkę powyżej poziomu głowy i w niej jest osadzone coś, co wygląda no jakaś broń biała na pewno.
1: Jak jakiś taki tasak.
0: Wygląda jak tasak tak naprawdę i być może tasakiem właśnie to było. To jest przedmiot, o którym kroniki mówią, że papież dał go w darze biskupowi Jordanowi, żeby ten go przekazał księciu Mieszkowi jako taki też symbol wiary chrześcijańskiej. Jak gdyby była to oczywiście relikwia, która miała też umacniać i księcia, i jego otoczenie w wierze. Jaka jest prawdziwa historia tego miecza, tego do końca nie wiemy. Różne analizy były prowadzone, jeśli chodzi o zarówno skład chemiczny stali, z której został wykuty, czy kształt broni. No, niektóre mówią o tym, że jest to broń pochodząca najprawdopodobniej po prostu ze średniowiecza i jest to wykonany być może na zamówienie miecz, który po prostu został położony na grobie świętego Piotra i jako taki stał się relikwią kontaktową. Aczkolwiek są też teorie, że wygląda on zupełnie jak tasak do ryb z czasów rzymskich i to jeszcze ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No, a biorąc pod uwagę to, że święty Piotr przecież był rybakiem, a Żydom nie wolno było nosić w owym czasie broni takiej konkretnej, czyli miecza czy innej broni służącej typowo do walki, no to właśnie coś, czego mógł użyć jako miecza. Pamiętajmy, że to jest ten miecz, który miał odciąć ucho słudze arcykapłana na górze Oliwnej, w Ogrodzie Oliwnym. No to właśnie mógł to być taki tasak do ryb, który zawsze miał przy sobie jako też element swojego to rynsztunku zawodowego. Tak więc teoria ciekawa bardzo, można by ją rozwinąć, ona nas łączy i z Bliskim Wschodem, i z Ziemią Świętą, i z Rzymem w ten sposób, więc jest to bardzo, bardzo odległa podróż.
1: No ale my skupmy się jednak na tych włoskich akcentach.
0: Na tych włoskich akcentach, tak, tutaj trochę żeśmy odpłynęli od tematu. Ja myślę, że możemy, kontynuując wątek poznański, wspomnieć chyba o najważniejszym Włochu w historii Poznania, czyli Janie, czy też Giovannim Baptyście Quadro i to nazwisko myślę, że poznaniacy wszyscy dobrze kojarzą. Chodzi oczywiście o architekta i budowniczego poznańskiego ratusza, ale co ważne, nie tylko ratusza, bo my go kojarzymy głównie właśnie z budowlą chyba najpiękniejszego ratusza w Polsce, powiedzmy sobie to otwarcie. No ale przecież jego dziełem jest też Waga Miejska, fantastycznie odbudowana po wojnie. Są miejskie kamienice przy rynku, w tym jedna, która należała do niego, to jest ta narożnikowa, gdzie jest dzisiaj Muzeum Sienkiewicza, tak jak się idzie w kierunku Zamku Królewskiego. Zresztą tam na tej kamienicy jest pomnik, jest figura Jana Baptysty Quadro, ale też na przykład on zbudował sukiennice poznańskie, niestety nieodbudowane po wojnie, tam jest ten pawilon arsenału oraz ratusz w Krobi, o którym się bardzo często zapomina, że to też jest przecież dzieło Jana Baptysty Quadro. XVI wiek, dojrzały renesans, Poznań jest arcybogatym miastem, wtedy rajcy miejscy podpisują kontrakt z pochodzącym z pogranicza Włoch i Szwajcarii architektem, który...

0: Same nazwiska wskazuje z Lugano.
1: Z Lugano, tak. Tak, oczywiście, oczywiście z Lugano to jest okolice właśnie, no, pogranicze, już takie alpejskie mocno między Szwajcarią a Włochami. On przybywa do Poznania, ten kontrakt bierze, zaczyna budowę 1550 rok, startuje przebudowa ratusza, rozbudowa jego w znacznym stopniu, ustabilizowanie konstrukcji. On się z tego oczywiście wywiązuje, aczkolwiek po drodze gdzieś ma też jakiś proces z rajcami miejskimi, który się przed sądem odbywa, ale robi całkiem dobrą karierę w Poznaniu, o czym świadczy to, że kolejne zlecenia dostawał, zresztą nie tylko z Poznania, bo też z innych miast, no i tutaj jak gdyby z tym naszym miastem jest bardzo, bardzo blisko związany.
0: No to dzisiaj zrobimy kropkę i do tematu wrócimy w kolejnym odcinku, bo tych wątków poznańsko-włoskich jest jeszcze dużo, dużo więcej.
1: Poznańsko-włoskich wątków jest bardzo dużo, przecież tutaj mieszkało dużo Włochów, tak naprawdę też przyjeżdżali tutaj kupcy weneccy, genueńscy, którzy robili biznes w naszym mieście, bardzo.
2: Audycja sponsorowana Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków, prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światu Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
2: Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
2: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
1: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
2: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowej Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
1: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
2: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
1: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
3: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok, naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą, niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Okay. Das ist Radio
1: Emaus. Na dobry dzień. Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
2: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji Fundacji Mater Maria i Radia Emaus, Wyrwani z niewoli. Przed mikrofonem Robert Zachert. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Więckowicz. Pan Piotr jest zastępcą kierownika ośrodka terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Strychach w województwie lubuskim. Jest już po raz kolejny naszym gościem, więc dzisiejszym tematem nie będzie żadne świadectwo, nie będzie rozmowy o sobie, a chcielibyśmy poruszyć inny temat. Wymyśliłem taki, mianowicie hejt, relacje, uzależnienia, próby samobójcze. Jest to troszkę inny temat, ale myślę, że również uzależnienia są bardzo z nim powiązane. A mnie osobiście szczególnie poruszył w ostatnich dniach problem i sprawa samobójstwa 14-letniego chłopca, który rzucił się pod pociąg i zostawił ten długi, dojrzały list. List, w którym właśnie powiedział o tym wszystkim, co się działo, o tym, że nawet rodzice nie mogli mu pomóc, że wszystko po prostu sam zdecydował o swoim losie. Jest to taki tragiczny przykład, ale chciałbym porozmawiać o tym, co zrobić, żeby takich tragicznych przykładów było jak najmniej, bo to nie musi być próba samobójcza, to są właśnie też między innymi uzależnienia, które są spowodowane hejtem, relacjami i brakiem pomocy. Panie Piotrze, takie pytanie na początek. Czy mimo wszystko można było coś zrobić?
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. No tak z grubej rury to pytanie, bardzo trudne. Myślę, że ciężko w ogóle jakkolwiek ocenić tą sytuację, ponieważ no jest ona dramatyczna dla tej rodziny, ale też nie mamy jakiejś większej ilości danych tego, co się działo. Na pewno myślę sobie, że na dzień dzisiejszy życie w ogóle młodych ludzi, nastolatków w naszym świecie, w aktualnym świecie jest bardzo trudne. Jest też w jakiś sposób szufladkowane poprzez media, poprzez różnego rodzaju aplikacje, nie wiem, TikToki, mody, trendy. Te dzieci są bombardowane z każdej strony jakimiś wytycznymi, jakimiś ramami, w jakich powinny się znajdować, bo jeżeli nie, no to wtedy właśnie może powstać jakiś problem. Na pewno ta sytuacja to jest taka sytuacja, która wybrzmiała też medialnie. Zrobiło się o niej głośno, poruszyła też na wielu platformach czy w wielu mediach właśnie temat tego, jak dzieci cierpią w dzisiejszych czasach. Ale myślę, że nie poruszyła tego, że no jednak większość tych dzieci cierpi w milczeniu, w samotności. Nikt o nich nie nagra podcastu, nie zrobi programu. No i te dzieci cały czas są, cały czas żyją. Czy to w szkołach, możliwe nawet, że obok nas. Dzisiaj przy okazji prowadzenia takich zajęć profilaktycznych właśnie rozmawiałem z młodymi ludźmi o tym, że tak naprawdę oni mają największy wgląd w siebie nawzajem. Że wiadomo, ta grupa rówieśnicza może działać bardzo destrukcyjnie, może powodować, że ten młody człowiek będzie czuł się cały czas oceniany, że będzie czuł się niepotrzebny, że będzie alienowany i wtedy będzie przeżywał bardzo, bardzo nieprzyjemne i bardzo trudne emocje, ale też może działać w taki sposób pozytywny. Może zareagować, jeżeli zauważy, że ktoś na przykład stosuje jakąś formę przemocy wobec innego ucznia, może to zatrzymać, może to zgłosić, może to powiedzieć, że no stop, ja się na to nie zgadzam. Więc no, bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy ja w ogóle odpowiedziałem na to twoje pierwsze pytanie. Chyba nie za bardzo.
2: No bo to jest problem złożony, ale ja myślę, że jak już sobie ustaliliśmy, poświęcimy na to, jeżeli będzie nawet trzeba, dwa kolejne odcinki. Jasne. Bo chyba warto się pochylić. Ale mam nadzieję, że może wyjdzie to tak, że my jakby porozkładamy to na czynniki pierwsze. Ciekawą rzeczą jest to, co powiedziałeś właśnie o tej grupie rówieśników, że to tam zaczyna się problem. tam zaczyna być ten hejt, prawda? Mhm. Bo te dzieci... No właśnie, ja nie wiem dlaczego. Dlaczego te dzieci bardzo szybko przyjmują postawy negatywne, tak? Bardzo szybko potrafią kogoś tak jakoś wyalienować, wyśmiać, bo jest, nie wiem, inaczej ubrany, bo nie nosi długich paznokci dziewczyna. Powodów mogą być dziesiątki. A dlaczego tak trudno? Bo ja mam wrażenie, że kiedy było ogólnie życie trudniejsze, biedniejsze, to tym dzieciakom łatwiej było znaleźć pomiędzy sobą te pozytywne relacje, tak? Łatwiej stworzyć grupę. Dzieciaki razem się bawiły. A dzisiaj właśnie, jeżeli jest grupa, to najszybciej po to, żeby wyłapywać jakieś dziwne, inne rzeczy i hejtować.
3: Ja może powiem troszkę kontrowersyjną rzecz, bo no, a może nie kontrowersyjna, może właśnie normalna. No jeżeli na przykład mamy takiego młodego człowieka, który, no wiadomo, ma jakiś dom, ma jakiś system rodzinny, gdzieś mieszka, z kimś mieszka, komuś się przygląda, jakiejś dorosłym osobom, które ma dookoła siebie i widzi, że na przykład ten rodzic nie ma problemu z tym, żeby ocenić na przykład jakiegoś sąsiada albo kogoś tam innego, a wiesz, bo ten Nowak to... Zobacz, jak on się zachowuje, co to jest tam za taki czy owaki. Są jakieś oceny, jest jakieś takie napiętnowanie tego drugiego człowieka.
2: Na przykład nauczyciela w szkole?
3: No na przykład, że ktoś się mnie czepia i no i właśnie gdzieś ten rodzic jednak przejmuje tą narrację, że no kurczę, no czemu w ogóle on się czepia? No to wtedy po prostu ten młody człowiek też przejmuje pewne schematy, pewien sposób oceniania tego świata. Właśnie od tych rodziców, tych swoich opiekunów, bo oni są najważniejszymi osobami w jego życiu. Też wiemy o tym, że przecież dzieci większość jakiegoś takiego komunikatu, który wpływa na wychowanie, nie biorą z przekazu słownego, czyli z tego, że my możemy dziecku mówić, wiesz, nie rób tego czy tamtego, tylko dziecko się przygląda bardzo skrupulatnie temu, co robi rodzic. Jeżeli rodzic mówi, wiesz, nie wolno oceniać, nie wolno wyśmiewać, ale potem na przykład jak przychodzą jacyś koledzy albo znajomi i to dziecko widzi, że ten rodzic jednak to robi, no to on sobie myśli, a okej, trzeba mówić, że to jest niedobre, ale można to robić, bo nie ma w tym nic złego. No i myślę, że to gdzieś stąd się bierze, bo no przecież dzieci też przychodzą do szkoły. Można powiedzieć, że od tamtej powiedzmy czwartej klasy są nowymi grupami, te 1-3 to jest inne nauczanie. Od czwartej klasy są też nową grupą. Często, no wiadomo, że też chodzą ze sobą ileś lat od tej pierwszej klasy, ale jednak jest to jakaś nowa karta w ich życiu, więc mogą tam też w jakiś sposób budować te nowe relacje, rozwijać się. Ja tak porównałeś to do czasów kiedyś, jak było, że one może trochę były biedniejsze i że to miało jakiś taki wpływ. Ja myślę, że w ogóle czasy były inne, ze względu na to, że nie było aż tak dużo technologii, że jednak dziecko, żeby spotkać drugie dziecko, coś zrobić ciekawego, fajnego, musiało wyjść na dwór, tak musiało jest. Się z tym dzieckiem spotkać, wiesz, zbudować jakiś tam domek, wykopać dziurę, pogonić jakiegoś tam, nie wiem, zwierzaka, czy
2: po prostu pograć w piłę.
3: Tak, pograć w piłę, czy nie wiem, iść na jabłka do sąsiada życzliwego bardzo, który chętnie się dzieli. Więc wiesz, i to budowało też te więzi między tymi ludźmi, między tymi dzieciakami, między nami też, naszymi kolegami czy koleżankami w okresie, kiedy my dojrzewaliśmy. Wiadomo, że też jakby mam takie poczucie, że w tamtych czasach dużo rzeczy takich, które były niewłaściwe, było jasno określone, że one są niewłaściwe, że słuchaj, jest granica i ta rodzina wyznaczała tą granicę. No jeżeli ktoś przekracza tą granicę, nie wiem, nadużywa alkohol w bardzo młodym wieku, nie jest to dobre zachowanie. Dzisiaj, no myślę, że wielu młodych ludzi, nawet takich, którzy trafiają do nas do ośrodka, mówią o tym, że pierwszy kontakt z alkoholem mieli na przykład na Sylwestra, bo gdzieś tam rodzic czy opiekun pozwolił wypić tą lampkę szampana i albo że na przykład, nie wiem, dał się napić piwa gdzieś tam na jakimś grillu, na jakieś wakacje, no bo pomyślał sobie, że lepiej, żeby to dziecko spróbowało przy mnie ten alkohol, niż żeby wpiło gdzieś tam same po krzakach.
2: Tak, takie jest częste tłumaczenie.
3: Tak, a to jest, wiesz, takie jakby...
2: Legalizowanie.
3: Tak, to jest takie niebezpieczne, ponieważ ten młody człowiek, on później, jak będzie sam w jakiejś sytuacji z rówieśnikami, będzie mógł z tego skorzystać no, do takiej bardzo niedobrej, niezdrowej rzeczy, mianowicie do tego, że on został wzmocniony pozytywnie tego używania alkoholu przez samego rodzica, przez samego opiekuna, więc w sumie jeżeli mama czy tata nie miała nic do tego, że ja wypiję sobie te pół piwa razem z nimi, no to czemu teraz miałoby mieć coś przeciwko temu?
2: A przy okazji inny dzieciak, który nie ma pozwalane, mówi sobie, no przecież jego rodzice pozwolili. Dlaczego ja nie mogę?
3: No oczywiście, grupa rówieśnicza naprawdę ma ogromny wpływ na młodego człowieka. Każdy młody człowiek potrzebuje akceptacji, potrzebuje towarzystwa, potrzebuje właśnie też czasami poczuć się, że jest lubiany, że jest akceptowany przez daną grupę. I tak jak właśnie mówiłem wcześniej, jeżeli ta grupa jest pozytywna i ma taki dobry wpływ i jest tam jakiś system wartości w tej grupie, że no chronimy swoich, jeżeli ktoś będzie robił coś nie tak, to reagujemy, to nawet jeżeli ta jednostka powie, słuchajcie, chodźcie, idziemy się napić alkoholu, to reszta powie, aj wiesz co, daj spokój, kurde, alkohol, jakieś kłopoty, po co mamy to robić, nie? Idziemy, nie wiem, właśnie pograć w tą piłę czy porobić coś razem. Więc ma to ogromne znaczenie, gdzie dane dziecko na przykład trafi. Wiadomo, że no dzieci jak trafiają do szkoły, to też nie są czyste kartki, że no te dzieci już mają jakieś swoje doświadczenia, one coś przeżyły. Niektóre mają naprawdę trudne historie związane na przykład z jakąś ciężką sytuacją rodziny, z jakimiś na przykład, nie wiem, właśnie chorobami w rodzinie, gdzie ta uwaga była skupiona na kimś, a to dziecko w tym momencie potrzebowało tej uwagi. Druga strona, że właśnie na przykład, nie wiem, znam takie historie, w których dziecko było jedynakiem, ale rodzina starała się wcześniej o dziecko, nie udało się, więc cała uwaga była skupiona tej rodziny na to dziecko, więc ono naprawdę czuło się z każdej strony kontrolowane, jakby nie mogło samo podejmować decyzji, tylko wszystko to, co ci rodzice, opiekunowie, co ta rodzina mówiła, to było najważniejsze, co też przytłaczało to dziecko i nie pozwalało mu na to, żeby mogło w takim normalny sposób dojrzewać, a no wiemy, że dojrzewanie, no to jednak ten bunt i te czasami pieruny muszą tam strzelić.
2: No dobrze, ale to teraz, jak sam mówisz, te dzieciaki z najróżniejszych powodów, nawet całkowicie, wiesz, niezależnych od rodziców, znaczy niezależnych od wychowania rodziców, tak? Bo sam mówisz, że to na przykład może być choroba kogoś innego. No i ci rodzice no muszą po prostu poświęcić tą uwagę. Ten dzieciak jako wrażliwa jednostka, czy bardziej wrażliwa jednostka, będzie to bardzo mocno odbierał. Z jednej strony rozumie, tak? Że jest taka sytuacja w domu, ale z drugiej strony strasznie go to boli. I może właśnie tu jest gdzieś jakaś, nie wiem, dziura, pustka, że te dzieciaki wśród rówieśników też może wstydzą się przyznać, tak? Słuchajcie, no nie wiem, jak to wam powiedzieć, ale na przykład moi rodzice poświęcają całą uwagę mojemu bratu, no bo on jest chory. Ja to rozumiem, ale ja też bym chciał. Mhm. Ale głupio mi o tym powiedzieć, nie? I on może przed kolegami też tego nie powiem, więc co zrobić? Nie wiem, jak zrobić? Gdzie takie miejsce powinno być, żeby ten dzieciak mógł iść i się otworzyć? Ja wiem, że są psychologowie. No. Ja wiem, że jest szkoła, ale rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że te dzieci z doświadczenia swojego czy kolegów wiedzą, że niestety ten psycholog, który z początku jest uważany za osobę, czy tak mu się mówi temu dziecku, że to, co będziecie mówić, zostaje między wami. Ale okazuje się, że nie. Że po 2-3 dniach w sprawę zaangażowana jest pani dyrektor, jest, nie wiem, jakiś kurator, nie daj Boże, ośrodek pomocy społecznej. I co ten dzieciak? Ten dzieciak siebie zamyka i jeszcze innych przy okazji dookoła, bo oni mówią, przecież ja nic nie powiem, bo za chwilę będzie ambaras.
3: No wiesz, tak.
2: Czy tu nie ma też błędu właśnie?
3: No kilka takich rzeczy. To myślę, że to tak fajnie by było dobrze podzielić na takie dwie rzeczy. No pierwsza to, co w szkole. Wydaje mi się, że są jakieś procedury, nie wiem, może powinno być informowane też te dziecko. Słuchaj, ja z tobą rozmawiam, ale wiesz, jakby no też jesteś w instytucji pewnej, jeżeli coś będzie dla ciebie niebezpieczne albo będzie ci zagrażało, to ja będę musiała, czy musiał też poinformować dalej komuś o tym powiedzieć, nie?
2: No ale ten dzieciak w tym momencie się zamyka, bo on nie chce skrzywdzić rodziców.
3: No, wiesz co, no myślę, że jeżeli ktoś już w ogóle odważy się na to, żeby przyjść do psychologa czy pedagoga i powiedzieć, że jest jakiś problem, no to gdzieś czuje taką potrzebę, że gdzieś może coś już faktycznie jest za dużo tych emocji w środku. Ja na przykład miałem taką sytuację, też wiesz, no prowadzę, jeżdżę po tych szkołach już długo i ostatnio miałem taką sytuację, naprawdę, pierwszy raz od naprawdę długiego czasu, że podeszła do mnie dziewczynka na koniec i powiedziała, że jej tata nadużywa alkohol i co ona może zrobić takiego w tej sytuacji, bo on uważa, że nie ma problemu. Więc wiesz, to jest takie, może właśnie to jest strona taka, jednak niech to będzie ktoś z zewnątrz w szkole, który raz na jakiś właśnie czas będzie i wiesz, nie wiem, powie nawet, że słuchajcie, ty możesz iść, są punkty konsultacyjne, możesz poszukać tej pomocy. Wiesz, tam nie musisz płacić, tam możesz nawet powiedzieć, że nazywasz się, nie wiem,
2: Stefan, Batory.
3: Tak, dokładnie, na przykład, cokolwiek, nie? Że nie musisz, tam nikt cię nie będzie legitymował i możesz być anonimowy i się dowiesz po prostu, co możesz zrobić, żeby temu członkowi rodziny pomóc, który akurat gdzieś tam trawi go uzależnienie albo jakiś inny problem, nie? A druga sprawa,
2: tak.
3: No to właśnie te dziecko, no wiesz, no jeżeli na przykład... No większość dzieci nie ma takiej gotowości, żeby swojemu rówieśnikowi powiedzieć, że jest w domu jakiś problem. No, no po prostu nie ma. No to jest tak bardzo wewnętrznie bunkrowane przez to dziecko, tak mocno zakopywane, obarczone jeszcze dodatkowo ogromnym wstydem, lękiem przed tym, że będzie odrzucone, że będzie napiętnowane, wyśmiane, że no strasznie to paraliżuje. Ja nie wiem, ja myślę, że wiesz, dzieci, nie wiem z jakiego powodu, bo też nigdy nie prowadziłem żadnych badań, ale mają jakąś taką trudność w tym, żeby budować relacje gdzieś oparte na jakimś takim zaufaniu, wiesz, tak jakby gdzieś systemowo mieli problem w ogóle z tym, żeby zaufać, że nawet, wiesz, często rodzice mówią dzieciom, pamiętaj, możesz z wszystkim, możesz ze mną porozmawiać naprawdę o wszystkim, ja ci we wszystkim pomogę. A jednak te dzieci i tak, wiesz, no nie korzystają z tej pomocy tych rodziców, nie? Że jakby nie na wszystko mamy wpływ, że to dziecko, jakby ono podąża też swoją drogą, będzie podejmować swoje decyzje. Wiesz, co możemy zrobić? No, myślę sobie, że być właśnie takim uważnym, żeby przyglądać się, że jeżeli na przykład dziecko faktycznie coś się dzieje, na przykład spędzało czas z rodziną, nagle mniej go spędza, woli troszkę więcej czasu spędzać w pokoju, to się zainteresować czemu, co ono tam robi, bo może robi coś takiego dla siebie konstruktywnego, może jest w tym okresie dojrzewania i jakby potrzebuje trochę też tej samotności, tego wytchnienia od tej rodziny i nie robi nic złego jakby w tym czasie, nie?
2: Tak jak mówisz, zainteresować by się trzeba było właśnie chociaż z tego względu, żeby utwierdzić się, że jest okej. Okay.
3: Tak, właśnie i ta czujność. To jest chyba coś takiego, co wydaje mi się, że jest najważniejsze, żeby, no wiesz, są różne sytuacje. Naprawdę, no czasami spotykam się z takimi sytuacjami, w których nie ma żadnych jakby sygnałów takich zewnętrznych. Nie widać ich bynajmniej na początku, że coś się dzieje z dzieckiem, a później dochodzi do jakiejś tragedii. Czy z dzieckiem, czy z dorosłym. Więc no czasami, wiesz, no nawet jak się starasz, to ciężko cokolwiek zrobić.
2: No tak, bo to jest tak podobnie jak tutaj jedna z dziewczyn, która opowiadała o swoją historię, kiedy sama przyznała, że ona nie miała żadnych powodów, żeby wejść w destrukcję, tak, w nauk. Po prostu czysta ciekawość. Mhm. Po prostu. Zażyła, bo koleżanka zapytała, czy by nie chciała, niby nie, ale potem dlaczego nie? Zażył raz drugi i był koniec, tak? No bo tak niektóre narkotyki potrafią działać. I może tu faktycznie jest podobnie, nie? Że może nie być nic. Po prostu, nie wiem, słaby dzień, wrażliwy dzieciak, nie takie towarzystwo i może wejść, może dojść do tragedii. No dobrze, czyli relacje między dzieciakami, relacja rodzic-dziecko, ale my jako rodzice, co jeszcze? Bo ja sobie tak myślę, czy... Wspomniałeś o procedurach, tak? Że istnieją takie procedury i tego dzieciaka...
3: Tak należy... myślę.
2: Nie, dobrze.
3: Nie
2: ja po prostu dążę do takiego pytania trochę przewrotnego. Ja w ogóle też zauważyłem, że wszystko staramy się sankcjonować prawnie. Mówię ogólnie o naszym kraju, powiedzmy. Nie, pewno to jest dzień dzisiejszy tak samo, ale mówimy tu o nas. Staramy się sankcjonować prawnie. Powstają ustawy, typu ustawa Kamilkowa, różne inne, które... naprawdę obarczają różnych ludzi różnymi obowiązkami. Komuś dają prawa, komuś dają obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w tym wszystkim zapomina się o właśnie relacjach, o uczuciach, o emocjach. To wszystko ma być według litery prawa i jakby tu emocje i to wszystko nie są brane pod uwagę, że na przykład nikt nie w tych ustawach nie mówi o tym, że dobrze by było, gdyby na przykład rodzice z nauczycielami, zamiast właśnie tak jak mówisz, oceniać się nawzajem, tak, bo to jest taki nauczyciel, bo to jest taki nauczyciel, zaczęli rozmawiać właśnie na poziomie opiekunów, bo ten nauczyciel w szkole też jest opiekunem, prawda?
3: No tak, to dziecko
2: i ja
3: tam.
2: Tak powiem, już nie wiem, jak to nazwać przewrotnie czy nie, jak rodzic z rodzicem tego samego dziecka, tak, przez 16 godzin jest jeden rodzic, przez 8 godzin jest drugi rodzic, w cudzysłowiu. I może tu jest problem, że te rodziny z tymi nauczycielami nie mają takiej relacji partnerskiej. Ja już to dzisiaj wspominałem, ale powiem to jeszcze raz. Kiedy mnie mama zaprowadzała do szkoły podstawowej, nie, do pierwszej klasy, pokazała mi moją panią wychowawczynię, panią Krysię, i powiedziała tak: zobacz, Robert, ta pani tu w szkole jest twoją mamą. I jak moja mama mi to powiedziała, dla mnie to było święte, prawda? Miałem 7 lat, dlaczego mam nie zaufać temu, co mówi mi moja mama? I tak ją traktowałem, i chyba tak większość traktowała. Czy nie brakuje właśnie czegoś takiego, że żeby ci rodzice stawiali nauczycieli, a nauczyciele rodziców stawiasz na takim poziomie, że to dziecko nie zauważa tej różnicy. Jest w domu, jest rodzic właściwy, nazwijmy to, nie wiem, prawdziwy, jest w szkole, jest też jakaś kontrola rodzicielska ze strony mojego wychowawcy. Czy to nie powinno pójść bardziej w tą stronę?
3: Ale wiesz, ja myślę, że to naprawdę, no, taki szeroki teraz temat wrzuciłeś, że nie, po pierwsze...
2: relacja rodzic-nauczyciel. Znaczy, to jest
3: relacja
2: skrótowo.
3: Rodzic-nauczyciel. No, ja powiem szczerze, że wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, że są tacy nauczyciele, którzy mają takie podejście do dzieci, którzy faktycznie gdzieś podchodzą sercem, z jakimś zainteresowaniem i zależy im na tym dziecku, bo też miałem przyjemność spotykać takich nauczycieli. No wiesz, ja jeżdżę do szkół właśnie na zaproszenie też tych nauczycieli między innymi, więc to znaczy, że no im zależy też, nie? Żeby...
2: Ja rozumiem, ale czy to, że nauczycielowi zależy, bardzo dobrze, że tak jest, nie musi być równoznaczne z tym, że on ma dobre relacje z rodzicami tych dzieci. Bo ja nie mówię, że nauczyciel jest zły. No, może w wielu przypadkach po prostu to, o czym wspomniałeś na początku, ocenianie nauczycieli przez rodziców powoduje, że te relacje nie powstają po prostu. No bo jak ma powstać, skoro, nie wiem, pani Marysia ze szkoły jest taka i owaka, to dlaczego ja mam z nią rozmawiać na poziomie, wiesz, partnerskim rodzica z nauczycielem, jasne, skoro oceniłem ją za...
3: No ale wiesz, bo zobacz, bo teraz tak, no, generalizujesz i wrzucasz wszystko...
2: Nie, nie, wiesz. Nie chodzi o to, że... Czy takie powody są?
3: Jasne, słuchaj, moglibyśmy teraz wymyślać różne rzeczy, które by można było wprowadzić albo które by dobrze zrobiły. Mhm. I możemy sobie tak rozmawiać, wiesz, teoretyzować o tym, że to by było fajne, jakby właśnie ci nauczyciele jednak mieli ten kontakt z rodzicami. Ale z drugiej strony przecież ta szkoła nie jest zamknięta. Ten rodzic może z tym nauczycielem mieć tą relację, nie?
2: No, po to rozmawiamy. Może właśnie komuś, jakiemuś rodzicowi obudzimy w głowie coś, że ej, może faktycznie powinienem iść pogadać. No, po to jesteśmy.
3: No, właśnie
2: dzisiaj,
3: o to
2: nie?
3: chodzi, nie? Że wiesz, że jakby, no, jak można powiedzieć, że każdy kij ma co najmniej, no,
2: dwa końce.
3: No, zawsze dwa końce, tak? No, bo tak już mówię, może jakiś taki z rozwidleniem, to miałby trzy i bym powiedział, że tylko dwa, a jednak są takie, co mają trzy, ale co najmniej te dwa. Więc wiesz, zawsze jest jakaś ta druga strona. Mhm. Jeżeli na przykład, ja myślę, że są też rodzice, którzy mają ten kontakt dobry z nauczycielem, dla których na przykład, a są w tej

0: nauczyciel i ten rodzic współpracowali ze sobą.
1: Tak, tak, o tym mówię.
0: Obustronnie, nie?
1: Że nie sankcjonujmy wszystkiego prawnie, nie mówmy, że musisz iść odcinka od A do B, od B do C i tak dalej. Nie, no po prostu pomyślmy, jak to zrobić.
0: Jasne.
1: Między sobą.
0: Widzę, że coś się dzieje z dzieckiem, zauważam sygnały w domu, idę do nauczyciela, żeby sprawdzić, czy też to się samo dzieje, on ma podobne spostrzeżenia w szkole, tak?
1: Dokładnie.
0: Czyli już są jakby dwie strony zainteresowane tym, że u tego dziecka występują jakieś sygnały, że coś się dzieje, więc na pewno dużo łatwiej wtedy też coś wyłapać, wychwycić, nie?
1: Przed następnym pytaniem zróbmy chwilę przerwy.

0: Wyrwani z niewoli.
1: Witamy ponownie po przerwie. Naszym gościem jest Piotr Więckowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień dla Młodzieży w Strychach.

0: dość trudny temat, właśnie hejt, relacje, próby samobójcze, nałogi. Poruszyliśmy dość szeroki spektrum właśnie tych powodów, jakie mogą być, co się może dziać u dzieciaka, co możemy, czy jak powinniśmy te relacje z dzieckiem i ze szkołą budować. A teraz może właśnie takie pytanie, do czego to prowadzi, bo jak zacząłem na początku o tym tragicznym liście, nie zawsze tak jest, bo często gęsto są to problemy typu nałogi, tak? Bo te relacje, może właśnie dlaczego te relacje tak wpływają mocno i są tak ważne, że do dzieciaków doprowadza to do pójścia w nałogi, do destrukcji.
1: Mhm. To jest, można też popatrzeć na nas samych. Kiedy czujemy się, co musi się wydarzyć, jakie muszą się zostać spełnione okoliczności, żebyśmy mogli komuś powiedzieć coś bardzo trudnego dla nas. Musimy tej osobie ufać, musimy czuć się bezpiecznie. Musimy wiedzieć, że ta osoba tego nie wykorzysta, że ona nas nie oceni, nie odrzuci, nie wyśmieje. Podobnie jest z dziećmi. Żeby dziecko mogło nam coś powiedzieć, to no, musimy jakoś starać się stworzyć takie warunki, żeby ono się tak czuło. Jeżeli się tak nie czuje, no to jednak tłumi te emocje w sobie. Zamyka się, czuje jakieś przygnębienie, czuje jakiś smutek. Idzie do szkoły, gdzie na przykład też jest jakaś presja, jakiś stres, jakieś takie nieprzyjemne emocje, z którymi się mierzy. Może właśnie z jakąś formą alienacji, odsunięcia od grupy, wyśmiania przez tą grupę, bo nie wiem, bo ma gorsze buty, bo jest inaczej ubrane, bo jest z mniejszej miejscowości, albo nie wiem, nie potrafi jakoś towarzysko zaistnieć w grupie. I no wtedy w tym dziecku naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Zazwyczaj są to najpierw emocje, które ono przeżywa w środku, takie bardzo duże napięcie wewnętrzne, a potem myśli, jak sobie z tym napięciem poradzić. No bo jeżeli ja nie mam w domu kogoś, komu mogę o tym powiedzieć, bo się nie czuję bezpiecznie, i to też jeszcze dodam i podkreślę, nie zawsze z winy rodzica. Po prostu no, czasami tak jest, że dziecko nie ma takiej umiejętności, gotowości, żeby się otworzyć, no to ja muszę coś z tym napięciem zrobić, ja muszę sobie w jakiś sposób poradzić. Bardzo takim częstym zjawiskiem na dzień dzisiejszy jest też samookaleczanie, że dzieci, jest dostęp do internetu 24 godziny na dobę. Jeżeli nie ma kontroli właśnie tego rodzica, tak jak mówiłem na początku, tego zainteresowania, co to dziecko ogląda, nie ma wglądu, to niestety dziecko może trafić na treści, które no, będą wręcz promować.

0: I mając też taką bliską osobę, która z tym problemem się borykała, no właśnie dowiedziałem się, że tak, są seriale, które promują tą formę odreagowania emocji. Są jakieś TikToki, jakieś strony, na których ludzie wstawiają jakieś zdjęcia pociętych rąk, jakiś ran na nogach, na udach.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo mnie trudno jest to pojąć, że mówisz, że są strony, filmy i tak dalej, które promują i mówią dzieciakowi, że to im pomoże w upuście emocji, w poczuciu się lepszym?
0: No jeżeli na przykład, powiedzmy, jest taka platforma TikTok, tak? Czy Snapchat, no i ktoś tam wrzuca swoje zdjęcie z rozciętą ręką, z krwią, no to to dziecko się zaczyna też, to jest coś, co wzbudza zainteresowanie.
1: No dobrze, ale każdy normalny człowiek, no przepraszam, bo ja nie mogę tego pojąć. Każdy normalny człowiek, nawet dziecko, kiedy widzi rozciętą rękę, dla niego to się kojarzy z bólem, strachem, czymś złym. I teraz chcesz mi powiedzieć, że ktoś potrafi to przedstawić tak, że to dziecko poczuje, że to może być fajne dla niego w tym momencie?
0: Tak, uważam, że jeszcze muszę tutaj troszkę jakby sprecyzować, że to też każde dziecko normalne, tak? Bo tak jakby ciężko, wszystkie dzieci są normalne, każdy człowiek. I nie chciałbym też jakby dzielić na normalne, tak, tak. Czy ktoś jest tam, czy coś jest normalne, czy nienormalne. Ale rozumiem jakby twój sposób patrzenia, nie? Że jakby no jak, może to być jako jakaś norma, bardziej w tych kategoriach.
1: Dokładnie.
0: Wiesz, no to nie jest norma. To nie jest norma, ale to dziecko jest same. Ono przeżywa głęboką samotność w środku. Ono się zapada do środka i wiesz, czuje taki ból i takie cierpienie, że tak naprawdę ono jest niczym dla tego świata. Więc jeżeli usłyszy od kogoś podobną historię, że ktoś też tak się czuł właśnie jak nikt, aha, że jest nic nie warte i że jak coś zrobi, to mu daje chociaż trochę ulgi, no to po prostu wiesz, ono chce przez chwilę nie czuć tego cierpienia. I dlatego to robi, nie? Nie dlatego, że jest nienormalny, czy że...
1: Bo tak jak mówisz, może to moje myślenie specyficzne i powiem może coś strasznego, że w tym momencie rozumiałbym, tak, to dziecko, że ono sięga po narkotyk, tak? Bo jest dopamina, bo ktoś mu powiedział, że po tym się poczujesz super, zapomnisz o tym problemie chociaż na chwilę i wiadomo, że to nie jest dobre, nie? Ale rozumiałbym tok myślenia tego dziecka, ale... No to, co mówisz, jest przynajmniej przygnębiające, nie?
0: No wiesz, słuchaj, samo okaleczenia to jest też bardzo duży wyrzut adrenaliny. Wiesz, w momencie, kiedy dziecko to robi, no to wiesz, uwalniana jest adrenalina, czyli jakby skok ogromny tego napięcia, ale potem te napięcie opada i właśnie to jest to uczucie, które często, wiesz, dzieciaki, które się tną, mówią, że właśnie to jest ten moment tej przyjemności. Wiesz, z drugiej strony, są takie osoby, które mówią, że wiesz, no wręcz jakby szczyciły się tym, to byłyby dumne z tego, że mają jakieś blizny. Tam te blizny. I jeszcze wiesz, wyobraź sobie, że takie dziecko zagubione, samotne, spotyka kogoś, to mówi, ej, no ale super to wygląda, nie? I że jeszcze to wzmacnia. No to wiesz, dziecko jest odseparowane od rówieśników, bo one je w jakiś sposób alienują. Z rodziną za bardzo nie może porozmawiać, bo boi się właśnie oceny, odrzucenia, albo że zranienia nawet, że ja nie powiem właśnie rodzicom, bo po prostu oni będą cierpieć przez to, jak ja się przyznam, nie?
1: I nagle jest sznyta na ręce i jesteś gość.
0: Tak, i nagle jest, wiesz, jakaś tam rana, ktoś to zauważy i jeszcze to wzmocni pozytywnie, że wiesz, no to jest ta naprawdę niebezpieczna pułapka dla młodych osób, więc ja mówię, naprawdę, no tak jak powiedziałem wcześniej, no nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale jednak ta czujność, ostrożność, uważność, wiesz, jeżeli to dziecko unika lekcji WF-u, albo wiesz, w długich rękawach chodzi po domu, jest ciepło, albo w długich spodniach cały czas, no wiesz, zwrócić na to uwagę, że no ale czemu, nie? Wziąć to dziecko nawet na basen, wiesz, takie, zrobić taki, niekoniecznie, że wiesz, w tym celu, żeby sprawdzić, ale wziąć, czy ono nie będzie miało problemu założyć stroju, czy jakiś tam kąpielówek i żeby wskoczyć do tej wody,
1: tak,
0: nie?
1: Słuchaj, dawno nie byliśmy na basenie.
0: Na przykład.
1: Kurczę, pojedźmy.
0: Więc no to nie od razu musi być jakieś śledztwo, nie? Jakaś inwigilacja, tylko po prostu normalny czas z dzieckiem, przy którym możemy też właśnie być bardziej uważnym i poobserwować i posłuchać też to dziecko, nie?
1: No właśnie, wszystko tak widzę, wiesz co, krąży wokół tego, że jest mało rozmów, mało relacji, nie? Że ta technologia zabiera nam dzieci i... No właśnie, co robić? To jest takie pytanie w ogóle, jak zauważać, jakie są symptomy, ale ja myślę, że jest tego na tyle dużo, że poświęcimy temu kolejny odcinek. Wiesz co, tak, bo już czas nas goni po takim natłoku, wiesz, tej informacji o naprawdę negatywnych rzeczach. Co na koniec chciałbym

0: Byś, czy mógłbyś powiedzieć, żeby jednak, nie wiem, mimo wszystko spróbować pozytywnie do tych rodziców czy do tych dzieciaków przemówić, bo byłem z tobą dzisiaj na tym spotkaniu w szkole podstawowej i powiem ci, że bardzo mi się podobał ten przykład z tymi patyczkami i to jest chyba ważne, żeby te dzieciaki namówić do tego, żeby były grupą i to grupą pozytywną. Może tu coś, tą stronę byś mógł poradzić do tych dzieciaków tym razem.
1: Wiesz, no na pewno co mogę powiedzieć, to to, że zawsze warto poszukać tej pomocy, poprosić o tą pomoc, że nawet jeżeli ktoś robi już jakieś sznyty, okalecza się, czy wchodzi na drogę związaną z jakimikolwiek uzależnieniami, że to jest tylko efekt na chwilę, że to jakby nie rozwiązuje żadnego problemu, a tylko takie zgłoszenie się o pomoc, wiesz, takie naprawdę danie takiej możliwości zaopiekowania się sobą, no też stwarza warunki do tego, że można właśnie z tymi problemami, które są no właśnie przyczyną tego, że to dziecko robi sobie krzywdę, można naprawdę sobie z nimi poradzić, można je rozwiązać, poszukać jakiegoś innego wyjścia. A do rodziców właśnie, że to też, no te dziecko tak naprawdę wewnętrznie też potrzebuje bardzo tego rodzica, bardzo potrzebuje tej bliskości, bardzo potrzebuje tego zainteresowania, troski. Nawet jak nastolatek mówi, nienawidzę cię, jesteś najgorszy, najgorsza, daj mi spokój, już niedługo się wyprowadzę i będę mieć święty spokój. Tak naprawdę wewnętrznie, no to jest...
0: On krzyczy, jak bardzo nas potrzebuje.
1: Tak, to jest takie, no nie można tego brać 1:1. Bo to jest najgorsze, co może zrobić rodzic, to właśnie wziąć te słowa nastolatka w okresie buntu 1:1, tylko trzeba wiedzieć, że to są jakieś emocje, że to są hormony, że to jest taki specyficzny etap życia, gdzie to dziecko musi się buntować przeciwko tym autorytetom, a że wewnętrznie tak naprawdę i tak nas potrzebuje bardzo, no bo jesteśmy po prostu najważniejszymi osobami w życiu tego młodego człowieka.
0: Musimy już kończyć. Bardzo ci dziękuję za te słowa, ale jeśli pozwolisz, to ja to wszystko spuentuję znowu twoimi słowami, które ja sobie wziąłem bardzo do serca. Też mam nastolatków w domu, też były problemy, sam o tym dobrze wiesz. I ty przy naszym pierwszym spotkaniu tutaj w radiu powiedziałeś taką fajną rzecz. I ja nieraz nawet jak jestem zły, to staram się ją sobie przypominać i może zakończmy to takimi właśnie twoimi słowami, że nawet jeżeli ten dzieciak w ciągu dnia dał nam się tak mocno we znaki i 95% tego dnia to był zły dzień w jego wykonaniu, ale jeżeli znajdziemy chociaż te 5% tej dobrej rzeczy, to na koniec dnia powiedzmy mu o tym.
1: Dokładnie tak.
0: Że dla tych 5% ja cię właśnie kocham. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na następne. Przypominam, była to audycja Radia Emaus i Fundacji Mater Maria, Wyrwani z niewoli.
2: Wyrwani z niewoli. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Słuchajcie, dzisiaj z wami chcemy i pośpiewać, i potańczyć, ale też chcemy z wami polatać. A jeżeli latać, to za wysoko i za daleko.
1: Ale musi nam pomóc.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Now, when you're gone, I forget to... Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Polska to Allegro.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Sakowicz rzeczywiście nieszczerze tego wilka wywoływał, bo Lubo był człowiekiem niezrównanej odwagi, jednakże przed Babiniczem czuł on jakiś strach, prawie zabobonny, tak okropne zostały mu po nim z ostatniej wojny wspomnienia. Nie wiedział przy tym, jak prędko już to groźne nazwisko usłyszy. Nim jednak rozebrzmiało po całej Żmudzi, przyszła w czas jakiś inna, dla jednych najradośniejsza z radosnych, dla Sakowicza zaś straszliwa wieść, którą w dwóch słowach powtarzały wszystkie usta w całej Rzeczypospolitej. Warszawa wzięta! Zdawało się, że ziemia rozstępuje się pod nogami zdrajców, lub że całe niebo szwedzkie wali się na ich głowy wraz ze wszystkimi bóstwami, które na nim świeciły dotychczas jako słońca. Uszy nie chciały wierzyć, że kanclerz Oxenstierna w niewoli, Erskine w niewoli, Löwenhaupt w niewoli, Wrangel w niewoli, Wittenberg, sam wielki Wittenberg, który całą tę Rzeczpospolitę krwią oblał, który połowę jeszcze przed nadejściem Karolowym podbił w niewoli, że król Jan Kazimierz triumfuje, a po zwycięstwie sąd będzie czynił nad grzesznymi. A wieść biegła jakby na skrzydłach, huczała jak grzmot nad całą Rzeczą Pospolitą. Szła przez wsie, bo chłop powtarzał ją chłopu. Szła przez pola, bo łan zbożowy nią szumiał. Szła przez lasy, bo sosna powtarzała ją sośnie. Orły krakały o niej w powietrzu. I tym bardziej kto żyw chwytał za broń. W mig zapomniano koło Taurogów o girlakolskiej klęsce. Straszny niedawno Sakowicz zmalał we wszystkich, ba nawet we własnych swoich oczach. Partie poczęły na nowo wpadać na oddziały szwedzkie. Bilewicze, ochłonąwszy po ostatnim pogromie, przeszli znów Dubisę na czele swych chłopów i resztek szlachty laudańskiej. Sakowicz sam nie wiedział, co począć, gdzie się obrócić, skąd wyglądać ratunku. Od dawna nie miał wieści od księcia Bogusława i próżno łamał sobie głowę, gdzie on, przy jakich wojskach może się znajdować. I chwilami niepokój ogarniał go śmiertelny. Czy książę nie dostał się także do niewoli? Z przerażeniem przypominał sobie, iż książę mówił mu, że tabor skieruje ku Warszawie i że jeżeli uczynią go komendantem nad załogą w stolicy, to woli tam być, gdyż łatwiej się stamtąd na wszystkie strony oglądać. Nie brakło też ludzi, którzy twierdzili na pewno, że książę musiał wpaść w ręce Jana Kazimierza. Gdyby księcia nie było w Warszawie, mówiono, po cóż by miłościwy pan nasz z amnestii, którą wszystkim Polakom przy załodze zostającym z góry udzielił, jego jednego wyjmował. Musi on już być w mocy królewskiej, a że wiadomo, iż głowa księcia Janusza na pień była przeznaczona, przeto i Bogusławowa pewno spadnie. Skutkiem rozmyślań doszedł Sakowicz do tego samego przekonania i borykał się z rozpaczą, bo raz, że księcia kochał, a po wtóre wiedział, że w razie śmierci tego potężnego protektora łatwiej najdzikszy zwierz zdołał chronić głowę w tej Rzeczypospolitej niż on, który był prawą ręką zdrajcy. Zdawało mu się, że pozostaje tylko jedno – nie zważać już na Anusinopór i uciec do Prus, tam szukać chleba, służby. Lecz co będzie? – pytał się nieraz sam siebie starosta – gdy elektor ulęknie się gniewu polskiego majestatu i wszystkich zbiegów wyda. Nie było wyjścia, a schronienie chyba za morzem w Szwecji samej. Na szczęście po tygodniu tych niepewności i męki przybył od księcia Bogusława goniec z długim listem własnoręcznym. Warszawa odjęta Szwedom, pisał książę, tabor mój rzeczy przepadły. Recedere już za późno, bo taka tam na mnie zawziętość, żem był od amnestii wyłączon. Ludzi moich u samych bram Warszawy poszarpał Babinicz. Ketling w niewoli, król szwedzki, elektor i ja, razem ze Steinbockiem i wszystkimi siłami, idziemy pod stolicę, gdzie walna bitwa niebawem nastąpi. Karolus klnie się, że ją wygra, chociaż biegłość Kazimierzowa w prowadzeniu wojny konfuduje go niepomału. Kto by się spodziewał, że w eks-jezuicie tak wielki strateg siedzi? Ale jam to poznał jeszcze pod Beresteczkiem, bo tam wszystko się działo jego i Wiśniowieckiego głową. Mamy nadzieję w tym, że pospolite ruszenie, którego przy Kazimierzu było nad kilkadziesiąt tysięcy, rozlezie się do domów albo że pierwszy zapał ostygnie i bić się tak dobrze nie będzie. Daj Bóg popłoch jakowy między tą hasą, wówczas Karolus walną może klęskę zadać. Choć co po niej będzie nie wiadomo i sami generałowie powiadają sobie po cichu, że ta rebelia to hydra, której coraz nowe głowy rosną. Mówi się, naprzód odebrać znów Warszawę. Gdym to z ust Karola usłyszał, pytałem co potem. Nie rzekł nic. A tu siły nasze kruszeją, ich zaś rosną. Nowej wojny zaczynać nie ma z czym. I animusz już nie ten i nikt się z naszych nie schwyci tak Szwedów jak na początku. Wuj elektor milczy jak zwykle, ale to widzę dobrze, że jeśli bitwę przegramy, pocznie Szwedów na zajutrz bić, aby się w łaski kazimierzowe wkupić. Ciężko uderzać w pokorę, ale musimy. Daj tylko Bóg, żeby mnie przyjęto i żebym cały wyszedł, substancji wszystkiej nie straciwszy. W Bogu tylko ufność, ale bojaźni trudno się uchronić i trzeba zło przewidywać. Dlatego co można z majątności za gotowy grosz zastawić albo i przedać, to uczyń, choćby z konfederatami po cichu w praktyki wejść. Sam z całym taborem jedź do Birsz, jako że stamtąd do Kurlandii bliżej. Radziłbym ci do Prus, ale tam wkrótce przed ogniem i mieczem nie będzie bezpieczno, bo zaraz po wzięciu Warszawy ordynowano Babinicza, aby przez Prusy na Litwę szedł rebelii ekscytować, a po drodze palił i ścinał. A wiesz, że on to potrafi? Chcieliśmy go złowić u Bugu i sam Steinbock wysłał nań znaczny podjazd, z którego ni zwiastun klęski nie wrócił. Nie bierz tego na się, abyś miał się z Babiniczem mierzyć, bo nie zdurzasz, jeno do Birsz pospieszaj. Febris opuściła mnie zupełnie, ile że tu wszędy wysokie i suche równie, nie takie paludes jako nasz Żmudzi. Bogu cię polecam, etc. O ile pan starosta uradował się, iż książę żyw i zdrowy, o tyle zatroskały go wielce nowiny. Jeżeli bowiem książę przewidywał, że nawet wygrana walna bitwa nie zdoła zbyt poprawić zachwianej fortuny szwedzkiej, to czego należało się spodziewać w przyszłości? Być może iż książę zdoła się uchronić od zagłady pod płaszczem chytrego elektora, a on pan Sakowicz pod książęcem. Lecz co czynić tymczasem? Iść do Prus? Pan Sakowicz nie potrzebował rad książęcych, aby nie wchodzić w drogę Babiniczowi. Brakło mu do tego zarówno sił, jak chęci. Pozostawały Birże, ale i to zbyt późno. Na drodze do nich leży partia Bilewiczowska. Leży kopa innych szlacheckich, chłopskich i księżych i Bóg wie niejakich, które na samą wieść połączą się i rozniosą go jak wicher suche liście. A choćby się nie połączyły, choćby uprzedzić je szybkim, a śmiałym pochodem, trzeba po drodze w każdej wsi, na każdym bagnie, w każdym polu i lesie staczać nową bitwę. Jakież by siły należało mieć, by choć w 30 koni dojść do Birsz, więc zostać w Taurogach? I to źle, bo tymczasem przyjdzie na czele potężnego tatarskiego zastępu straszny Babinicz. Wszystkie partie zlecą się do niego i zaleją Taurogi jak powódź. I zemstę taką wywrze, o jakiej ludzie dotąd nie słyszeli. Pierwszy raz w życiu poczuł zuchwały do niedawna starosta, że brak mu rady w głowie, mocy w przedsięwzięciu, wyboru w niebezpieczeństwie. I na drugi dzień zwołał na radę Bycowa, Brauna i kilku znaczniejszych oficerów. Postanowiono zostać w Taurogach i czekać na nowiny spod Warszawy. Lecz Braun z tej narady udał się wprost na inną, mianowicie do Anusi Bożobochatej. Długo, długo naradzali się ze sobą. Na koniec Braun wyszedł z twarzą wielce poruszoną. Anusia zaś wpadła jak burza do Oleńki. Oleńka, przyszedł czas! Krzyknęła zaraz w progu. Musimy uciekać. Kiedy? Spytała dzielna dziewczyna, blednąc nieco, lecz wstając zaraz na znak natychmiastowej gotowości. Jutro. Braun ma komendę, a Sakowicz będzie spał w mieście, bo go pan Dzieszuk na ucztę zaprosi. Pan Dzieszuk dawno namówion i do wina czegoś mu namiesza. Braun powiada, że sam pójdzie i 50 koni wyprowadzi. Oj, Oleńka, Oleńka, jaka ja szczęśliwa, jaka ja szczęśliwa! Tu Anusia rzuciła się na szyję Bilewiczówny i poczęła ją ściskać z takim wybuchem radości, że aż ta zdziwiona spytała, co ci jest, Anusiu? Wszakże mogłaś dawno Brauna do tego skłonić. Mogłam skłonić? Tak, mogłam. To ja ci jeszcze nic nie mówiłam? O Boże, Boże, nic nie wiesz. Pan Babinicz tu idzie. Sakowicz ze strachu umrze i wszyscy oni. Pan Babinicz idzie. pali, ścina, podjazd jeden zniósł ze szczętem. Samego Steinbocka poraził, idzie wielkimi pochodami, jakby się śpieszył. A do kogóż on się tu może śpieszyć? Powiedz, czy ja nie głupia? Tu łzy błysnęły w Anusinnych źrenicach. Oleńka zaś złożyła ręce jak do modlitwy i wzniósłszy oczy rzekła: do kogokolwiek się spieszy, niech Bóg prostuje drogi jego, niech go błogosławi i chroni.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

0: reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i chyba dalej będziemy realizować nasze zamierzenia.
1: Psalmów, tak, cały czas, ale tak sobie spojrzałem do mojego kalendarza. 554 spotkanie.
2: O Boże.
1: Oto za tydzień będziemy mieli trzy piątki.
2: No to ładnie.
1: Tak, czyli jeszcze w maju trzy piątki, proszę Państwa.
2: To już drżę, kiedy będziemy spotykać się za 111 odcinków. O Boże, mam nadzieję, że szybko ten odcinek przeminiemy, albo w ogóle tę cyfrę...
1: Możemy zawsze go pominąć w numer.
2: Tak, w numer od razu
1: ale
2: przejdziemy.
1: Ale wtedy okażemy się przesądni po prostu, zupełnie
2: no,
1: bez sensu.
2: Miejmy nadzieję.
1: Komuś tutaj na rękę, więc może jednak będzie normalnie.
2: Będzie normalnie, tak.
1: Psalm 29, pierwsze dwa wersety już omówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. To jest psalm omawiający majestat Boga wśród burzy, czyli taki jeden z tych psalmów mocno przyrodniczych. I dzisiaj będziemy kontynuowali ten psalm. Co czytamy?
2: Wie pan co? Ja bym chyba dał aż od 3 teraz do 8, bo to jest chyba jeden temat, który jest w sumie dosyć prosty, bo myślę, że się Państwo od razu domyślicie, o co chodzi, co zresztą pan Hubert już przed sekundą podał.
1: Burza.
2: Burza, tak jest.
1: Ja czytam, proszę Państwa. Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg Majestatu, Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi, głos Pana pełen dostojeństwa, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół, głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
2: Tak.
1: Nie wiem, czy to nie jest psalm czytany albo podczas chrztu pańskiego, albo którejś takiej uroczystości, tak mi się wydaje, że to jest coś...
2: No też by mi się wcale nie zdziwiło, gdyby rzeczywiście coś takiego tam no, występowało, bo proszę Państwa, od razu zauważacie, że chodzi o to, co określamy mianem potęgi samego Boga, tej potęgi, która najbardziej jest widoczna w przyrodzie.
1: Właśnie tak, przyrodzie. Oczywiście. Psalm 29 to psalm na uroczystość chrztu pańskiego.
2: Chrztu pańskiego, tak.
1: Święto właściwie, nie uroczystość.
2: Tak, bo to jest też Pan, który korzysta, czy wykorzystuje przyrodę, czyli w postaci rzeki, jeżeli chodzi o uświęcenie tejże przyrody, poprzez rzekę Jordan. Natomiast tutaj mamy to właśnie, co do dzisiaj, proszę Państwa, wywołuje w nas wszystkich lęk. Lęk, i to dwojaki lęk, zawsze z powodu tego, co widzimy, czyli błyskawicy, oczywiście bardziej na podstawie tego, co już wiemy naukowo, że błyskawica czy piorun, jeżeli w coś uderzy, no to rzeczywiście rozwala to. Tego się bardzo boimy, w zależności od tego, w co uderzy, a zawsze wiemy, że w coś musi uderzyć. Jeżeli gdzieś tam uderzyłby w człowieka, no najczęściej kończy się to niestety śmiercią, ale też i potem huku, czy tego gromu, który rzeczywiście się rozlega i człowiek no nieraz naprawdę głuchnie. Ja zawsze tak wspominam te nasze biedne czworonogi, które mając słuch o wiele bardziej czuły niż my, rzeczywiście na burzę reagują bardzo nerwowo, tak przynajmniej w większości, i trzeba je porządnie wytresować, żeby jakoś tak zachowywały się spokojnie, żeby miały świadomość, że nic im mimo wszystko nie grozi, natomiast sam huk powoduje właśnie, że gdzieś tam zarówno właśnie błyskawica, jak i huk, to do tej pory wywołują one w nas strach, chociaż nauczyliśmy się tego, żeby tego z Bogiem nie wiązać, bo my już to właśnie z powodu wiedzy naukowej potrafimy interpretować już nie oczami wiary, ale ja, proszę Państwa, chciałbym no, nie przestrzegać tylko tych kwestii naukowych, czy nie ograniczać może bardziej tylko do tego, co nam serwuje nauka, ponieważ w końcu te prawa naukowe ktoś ustanowił. I tutaj odnosimy się już ewidentnie do wiary, że te prawa ustanowił Bóg. Jeżeli mamy do czynienia, bo o ile się nie mylę, panie Hubercie, z plusem ziemskim i minusem chmurowym, chyba to wtedy następuje wyładowanie, bodajże tak chyba działa.
1: Bardzo burza. Możliwe, ja tutaj nie pomogę, bo nie pamiętam.
2: Ja też właśnie bardzo słabo, ale wiem, że to chodzi o ładunki elektryczne dodatnie i ujemne. I widzimy, że owszem, ktoś by mógł to powiedzieć, no co ma Bóg z tym wspólnego? No ktoś to właśnie tak ustanowił, że te ładunki ujemne i dodatnie się przyciągają. A więc mamy w tym momencie wyładowanie elektryczne i dlatego to stwierdzenie, które wynika właśnie z psalmu starożytnego, które oczywiście nie znając tychże zasad działania nauki, tenże autor przypisał istnienie burzy bezpośrednio działaniu Bożemu. My możemy powiedzieć, że wcale się nie pomylił, my tylko możemy bardziej powiedzieć z tytułu, no może pośredniego działania, że to Bóg jest ostatecznym źródłem tego, co następuje we wszelkich procesach światowych, czy działania, czy funkcjonowania praw przyrody, no bo On je takie ustanowił. One w tej chwili działają już samodzielnie. Bóg w to nie ingeruje, ale generalnie biorąc mamy do czynienia właśnie z tym, co i tak pochodzi od Pana Boga. Więc tutaj autor biblijny wcale nie stosuje żadnej przesady, tylko właśnie uczy nas, gdzie jako ludzie wierzący mamy szukać tych ostatecznych fundamentów działania praw przyrody i to te fundamenty odnajdujemy w Panu Bogu. To, jak one działają, to jest rzecz nauki, która potrafi je wyjaśnić, która potrafi nam je przybliżyć. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie tego, no to jest ewidentnie Bóg. To jest taka pierwsza sprawa. Druga, mamy opisaną potęgę Boga. To już trzeba rzeczywiście, znaczy pięknie, że tego typu psalmy się nam pokazują, ponieważ owo przypomnienie potęgi Boga jest nam wszystkim bardzo, a bardzo potrzebne. Po pierwsze po to, by wiedzieć, kto ostatecznie rządzi wszelkimi aspektami istnienia tego świata, również nauką, również działaniami czy prawami przyrody, kto je powołał do życia i kto się przez nie wyraża. I to wszystko jest w ręku Pana Boga. To jest ta pierwsza sprawa, a druga, proszę Państwa, byśmy właśnie nawet w naszych czasach dzisiaj nie ograniczali te obrazu Pana Boga tylko do właśnie takiego Boga miłosiernego, wybaczającego, Boga ciepłego, litującego się. To jest wszystko przepiękne, to jak najbardziej ma to znaczenie. Ale ten Bóg nie przestaje być także Bogiem potęgi, majestatu, ogromu, również straszliwości, co zresztą widać tutaj w tych działaniach przyrody, bo w końcu ta przyroda jest tylko wykonawczynią Jego woli. I oczywiście nie posuniemy się do tego, żeby stwierdzić, że za każdym razem w jakąś burzę ingeruje specjalna wola Boża, ale też wcale tego nie odrzucamy, że Pan Bóg może tak działać również, że poprzez burzę może wywołać wpływ na życie człowieka. Nie tylko, znaczy, no, tak może to wytłumaczę, z samego faktu tylko, że działa burza, ale poprzez burzę Bóg może mieć specjalne intencje wobec tych czy innych ludzi. Nikt z nas nie jest w stanie tego stwierdzić ani za, ani przeciw, bo Pan Bóg się posługuje swoimi prawami. Natomiast odrzucamy właśnie jako ludzie wierzący to, że w przyrodzie może cokolwiek dziać się zupełnie przypadkowo. Nie. Nie, nie. Jeżeli się dzieje tak, to dlaczego? To dlatego, że takie są akurat ustanowienia praw przyrody, ale z drugiej strony Bóg może te prawa przyrody wykorzystać w jakimś konkretnym celu, którym chciałby cokolwiek zakomunikować również ludziom. I dlatego też to, co tutaj autor nam opisuje, to jest jak najbardziej spójne, jak najbardziej dzisiaj na nasze czasy, właśnie po to, byśmy my również tego zjawiska, jakim jest burza, jakim są błyskawice, jakim są grzmoty i tak dalej, no nie traktowali w zupełnym oderwaniu od jego źródła, którym jest Bóg ustanawiający te właśnie prawa. Głos Pana więc pełen potęgi, głos Pana pełen dostojeństwa, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, cedry, czyli najwyższe drzewa, taki powiedzmy symbol tej potęgi przyrody ożywionej. Doskonale wiemy, że gdy piorun trzaśnie w drzewo, to je po prostu roztrzaskuje. Autor biblijny był tego świadkiem, co znowuż pozwala mu tak wnioskować, że Bóg jest potężniejszy nawet od największych cudów przyrody, czy tych części przyrody, którą są potężne drzewa, i Bóg potrafi je złamać jak zapałeczkę zupełnie właśnie poprzez wysłanie takiego pioruna, nie? Sprawia, że Liban skacze niby cielec, Syrion niby młody bawół. To są takie pasma wyżynno-górskie akurat w Libanie, gdzie ziemia gdzieś tam trzęsie się z tego potężnego uderzenia pioruna. Znaczy trzęsie w sensie, no nie chodzi oczywiście o trzęsienie ziemi, ale gdzieś tam jakiś odgłos tego pozostaje. Autor biblijny z pewnością był wystraszony, tak jak każdy z nas jest wystraszony wtedy, kiedy gdzieś tam piorun uderzy i mamy ten potężny huk i tak dalej, nie? Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, to już tutaj nic nie musimy mówić. Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Bardziej chodzi o południe Izraela, ponieważ Kadesz znajduje się już na pustyni judzkiej, tam w jeszcze nawet w południowej części, czyli widać, że z jednego krańca Izraela przenosimy się na drugi krańc, co znów nam pozwala myśleć o tym, że Bóg rządzi po prostu całą ziemią. Raz uderzy tu, raz uderzy tu. No i kiedy człowiek ma okazję to zaobserwować, to widzi przede wszystkim tę potęgę działania Bożego dosłownie wszędzie. Nie? Dziewiątka do jedenastki możemy już
1: czyli końcówka psalmu.
2: Kontynuować, tak.
1: Głos Pana zgina dęby, ogołaca lasy, a w jego pałacu wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako król na wieki. Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.
2: O właśnie. Ta dziewiątka, ona tak właściwie jeszcze trochę przynależy do
1: tego opisu burzy.
2: Do tego opisu burzy, bo widzimy, co jest również skutkiem. Bolesny poród kozic i ronienie owiec, oczywiście te, które są samicami ciężarnymi z powodu strachu po prostu, czyli przerażenia, kiedy Bóg uderzy nagle właśnie takim piorunem, no to może ze strachu spowodować poronienia zwierząt i autor też to wyraźnie widział, nie? Bolesny poród kozic, po prostu samice są tak przestraszone, przerażone wręcz, że powoduje to właśnie taki skutek. To jest akurat to, co należy do przyrody. Natomiast ta druga część jest piękna, że wszystko w jego pałacu, czyli w świątyni, woła chwała. Czyli ludzie, którzy uwielbiają Boga za tę potęgę, za ten majestat, i Bóg poprzez tę burzę straszliwość swojego majestatu ukazuje. No i to wywołuje oczywiście u ludzi, którzy są wiernymi czcicielami Pana Boga, wywołuje taki podziw, który zamienia się na oddawanie chwały Panu Bogu. To jest zresztą, proszę Państwa, bardzo nam wartościowe, ponieważ człowiek, który żyje w bliskości Boga, w ogóle nie musi obawiać się jakiejkolwiek kary Bożej, bo nie żyje w stanie grzechu, no to oczywiście widząc coś takiego, widząc to zjawisko, no swoją drogą piękne, no co by nie powiedzieć, jest to piękne zjawisko, mówi: bądź uwielbiony Boże za ukazanie w taki sposób Twojego majestatu. A więc człowiek z definicji religijny, człowiek, który żyje bliskością Boga, to od razu swoją myśl skieruje właśnie ku niebu. Właśnie z tego tenże piorun się dobywa w kierunku ziemi. I to jest coś, co może budzić w nas również tęże w taki naturalny sposób wypowiadaną chwałę. No i potem mamy to, że Pan zasiadł nad potopem, Pan zasiada jako król na wieki. To ten werset przenosi nas już z burzy ku, no normalnie, czemu mamy akurat tutaj ten motyw potopu? No bo burzy towarzyszą deszcze. z reguły i to wielkie, potężne ulewy. U nas, proszę Państwa, ponieważ Ziemia jest płaska, to te ulewy, one się jakoś po Ziemi rozejdą. Natomiast cały Izrael tak de facto, poza północą, gdzie mamy odrobinę ziem nizinnych, to są jednak góry, to są wyżyny. I to są wyżyny skaliste, gdzie ta woda nie może wsiąknąć od razu w ziemię, tylko spływa potężnymi, bardzo szybkimi strumieniami, które nazywają się wadi czy wadi, jak tam byście chcieli, to już jest nazwa arabska, ale ona istnieje, krótkotrwałe, ale bardzo rwące strumienie wód, które powstają właśnie w wyniku ulewy, jaka nieraz spadnie na tamten rejon i ta ulewa, mówię, ta woda nie mając gdzie, znaczy nie mając czasu, by się wchłonąć, ona po prostu spływa gwałtownymi strumieniami, co powoduje, czy może powodować w przypadku dużej ulewy, nawet jakieś podtopienia, wręcz zalanie jakiegoś tam terenu, albo wodę tak gwałtowną, że ona potrafi, jak to zwykle bywa, zwłaszcza w górach, zmywać wszystko, co napotka na swojej drodze. I tu to stwierdzenie, że Pan zasiadł nad takim potopem, to oznacza, że wszystko, co jest związane z burzą, z ulewą, no jest dziełem Boga i dlatego Pan jako król nad tym panuje. I stwierdzenie, że Pan jako król zasiada na wieki, no to jest ewidentnie związane z wiecznością Boga, bo tu już nikt nie ma wątpliwości, że Bóg nie przemija i zjawiska te tak długo jak Ziemia będzie trwała, zjawiska te będą się powtarzały, a więc autor, ponieważ nie wie jak długo ona będzie trwała, pisze, że Bóg i tak będzie zasiadał na wieki, tak długo jak ten świat będzie istniał, Pan będzie nad tym światem panował. A werset 11 to już jest właśnie taka prośba związana właśnie ze specjalną relacją tegoż potężnego, majestatycznego, straszliwego Boga ze swoim ludem. A więc ten Bóg, który tak straszliwie wstrząsa całą pustynią czy całą ziemią, okazuje łaskawość oczywiście swojemu ludowi i to znowuż Państwo wiecie, bo już naprawdę tysiące razy chyba powtarzaliśmy, że to się dzieje wszystko na fundamencie przymierza, tego przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Ostatnim przymierzem było przymierze z Mojżeszem, czy przez pośrednictwo Mojżesza, i to Państwo pamiętacie, że to przymierze domagało się wierności ludu jego Bogu, czyli posłuszeństwa. Jeżeli ten lud jest posłuszny, to Pan zawsze będzie miał wobec tego ludu postawę życzliwości, pomagania, ochrony, prowadzenia, nauczania, czyli wszystko to, co jest potrzebne w tej prawdziwej relacji Boga do swojego narodu. Widzicie Państwo, że nie jest on tutaj nazywany ojcem narodu, czyli tym, który się ściśle opiekuje, jednak Panem. To poczucie majestatu Boga u autora tym razem przeważa, ponieważ on był, zdaje się, pisząc ten psalm, mógł być świadkiem minionej dopiero burzy. A więc Pan da siłę swojemu ludowi, no bo ta wielkość burzy, straszliwość burzy, pioruna czy grzmotu pokazuje, jak wielki jest Bóg, a więc ten Bóg tej siły swojemu ludowi udzieli i ten Bóg będzie błogosławił twój lud, darząc go pokojem. Co to oznacza, proszę Państwa? Że autor chce powiedzieć, Boże, twojego straszliwego majestatu nam wystarczy, żadnej wojny już nie potrzebujemy, również ze strony człowieka. A więc ten Bóg, który jest Bogiem majestatu niezwyciężonego, majestatu, który nie ma sobie równych, będzie życzliwy i łaskawy dla swojego ludu. To jest bardzo, a bardzo wartościowe, bo przecież ten werset 11 jest po prostu wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary, Bóg, który przed chwilą okazał swoją potęgę i straszliwość w przyrodzie, czy poprzez przyrodę, jest zarazem Bogiem życzliwym, łaskawym, dobrym dla ludu, który wybrał na mocy przymierza i oczywiście do ludu, który okazuje mu przez to wierność. Proszę Państwa, to posłuszeństwo ludu nie jest zbyt trudne, jeżeli lud jest przerażony potęgą Boga, siłą rzeczy, bo nawet, proszę Państwa, sami to po sobie widzimy, że kiedy gdzieś tam człowiek trafi na burzę, no to wtedy rzeczywiście myśli mu naprawdę pobożnieją, bo wtedy, kiedy gdzieś tam przeżywamy te potężne grzmoty, te błyskawice i tak dalej, no to człowiek rzeczywiście czuje się bardzo, a bardzo mały. mały, zupełnie bezbronny wobec potęgi tego, co jest udziałem danej chwili. I dlatego wtedy człowiek pobożny pomyśli od razu o tym: Boże, jak to dobrze, że oprócz majestatu i potęgi straszliwości jesteś jeszcze Bogiem dobra, Bogiem życzliwości, łaskawości, i my wierzymy, że jako taki będziesz obdarzał swój lud właśnie tym, co jest najważniejsze, czyli zarówno siłą, pokojem, no i trzeci wyraz to jest błogosławieństwem. Tyle chyba możemy powiedzieć.
1: Tyle o tym psalmie 29 rzeczywiście. Zaraz przejdziemy do psalmu 30, ale zróbmy sobie krótką przerwę w międzyczasie.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Psalm 29 omawialiśmy przed przerwą. Teraz przechodzimy do psalmu 30, czyli psalmu, który jest podzięką za wybawienie od śmierci. Psalm, pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni Dawidowy. To jest ten pierwszy werset taki techniczny, od razu go przeczytałem. A omawianie tego psalmu, co będziemy teraz czytać? Które wersety?
2: No, od wersetu sądzę, że drugiego do czwartego, bo to jest 2-4, Państwo od razu zauważycie, że to jest chyba ten zwrot autora taki indywidualny, podczas gdy od czwórki mamy zachętę już skierowaną do jego współziomków. Także 2-4 spróbujmy.
1: Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. Panie mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
2: Oczywiście, widzicie Państwo.
1: Piękna modlitwa.
2: Tak,
1: też tutaj.
2: Jedno słowo, którym te trzy wersety można by spiąć, to jest...
1: Dziękuję. Podziękowanie,
2: wdzięczność. Tak jest, wdzięczność za to, co gdzieś tam autora spotkało. Autor nam nie mówi, o co chodzi, no chociaż możemy po wersecie drugim spodziewać się, że to był jak zwykle bardzo częsty i w starożytności, a także dzisiaj, proszę Państwa, napaść, taka, napad wrogów, nieprzyjaciół. Każdy z nas ich, zdaje się, ma, nawet możemy o tym nie wiedzieć. Zawsze targają ludźmi uczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne, i nawet tym z nas, którym się wydaje, że żyją na tyle spokojnie, na tyle cicho, że naprawdę wrogów nie mają, proszę Państwa, zawsze pozostaje ten wróg ostateczny, którym jest szatan, nasz odwieczny nieprzyjaciel, i którego zadaniem jest podjudzić inne osoby właśnie do tego, żeby gdzieś tam przeszkadzały tym, którzy chcą prowadzić spokojny żywot, wierny Panu Bogu poprzez posłuszeństwo. I tak nam się wydaje, że my to już jesteśmy tacy mali, tacy nic nieznaczący, że naprawdę wrogów nie mamy. Jest to prawda, że im człowiek wyżej pnie się w tej drabinie społecznej, czy to poprzez władzę, czy to poprzez majątek, czy to poprzez popularność, to zdecydowanie wzrasta liczba tych, którzy z jakichś powodów są mu przeciwni. Każdy z nas tego doświadcza. Ja, proszę Państwa, jestem przeszczęśliwym człowiekiem właśnie z tego powodu, chociażby, że stoję na samym dole. To znaczy, nie mam już żadnych apetytów, by się starać o cokolwiek. To znaczy, jeżeli chodzi o zasoby materialne, mam tyle, że się mogę cieszyć, bo mam już emeryturę. Po drugie, apetytów na władzę żadną nie mam, na popularność też nie, bo jeżeli już, powiedzmy, gdzieś tam człowiek jest znany, co akurat być może teraz wykorzystam tę chwilę, by bardzo Państwu podziękować za wszystkie wyrazy naprawdę takiej życzliwości, dobroci, jakie czasami spotykam. Bo właśnie ktoś mi tam powie, słucham księdza audycji i tak dalej, tu mi pomagają, tu się akurat to sprawdza, czyli to czy tamto, to już jest ta popularność, która, proszę Państwa, nie jest przeze mnie chciana. Ja specjalnie nie dbam o to, bo naprawdę cenię sobie taki spokój życia codzienny, który mam, i jeżeli, powiedzmy, gdzieś tam jestem rozpoznawalny, to ja się mogę o tyle z tego cieszyć, że poprzez to, co człowiek czyni, właśnie poprzez to, że może komuś pomóc, że tam jakieś jedno, drugie, trzecie zdanie gdzieś tam wpłynie na co, że, no powiedzmy na to, że gdzieś tam człowiekowi to w takiej czy innej sprawie pomoże, albo wpłynie na może lepsze jego samopoczucie, albo może umocni wiarę, co by było najlepsze, to zupełnie, proszę Państwa, wystarczy. Tymczasem człowiek ma świadomość tego, że szatan nie zasypia gruszek w popiele i zawsze gdzieś tam będzie ktoś, kto albo będzie, powiedzmy, może nie tyle knuł nawet, bo naprawdę sprawdza się to zupełnie. Im mniej mniejsze mamy ambicje, tym naprawdę człowiek żyje o wiele spokojniej, ale też właśnie tak tytułem samego wypróbowania tej wierności nieraz znajdą się również tacy, którzy gdzieś tam właśnie będą chcieli czy to szkodzić, czy nawet chociażby skrytykować, czy obmówić, czy cokolwiek innego. Każdy z nas, proszę Państwa, coś tam czy kogoś takiego ma. Autor biblijny też oczywiście ma. My nie wiemy tak de facto, kim on jest. No, do tytułu wskazywałby, jeżeli chodzi o psalm Dawidowy, jeżeli byłby to król, no to już jest ten, który jest w ogóle na wierzchu struktury społecznej, dlatego ten tych wrogów może mieć ewidentnie więcej. My, proszę Państwa, też to widzimy, kiedy patrzymy odrobinę, co Wam odradzam, jak tylko mogę, patrzenia na świat naszych polityków, no to jedni są wrogami drugich i dlatego też, znaczy wrogami w sensie takim, no że to jest, no to są tacy przeciwnicy i tak dalej, no każdy usiłuje bronić swojego stanowiska i tak dalej, więc są napastliwi, atakują siebie wzajemnie i tak dalej, więc ja mówię, że szczęśliwi są naprawdę ci, którzy mogą żyć spokojnie. Ja, daj Boże, do takich szczęśliwców się zaliczam i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że jestem na samym dole zupełnie, że ostatecznie biorąc już tylko to, co czynię, to już jest dla tego ludu Bożego, który jest ludem bazowym, czyli dla tych ludzi, którzy, tak jak myślę, większość z was, żyją sobie najzupełniej normalnie, pracują, starają się, niekiedy cierpią, poświęcają się dla rodzin, czyli właśnie stanowimy to, ten czy tę część ludu, w której Bóg sobie specjalnie upodobał, ponieważ lubi lud prosty. Lubi lud, który mu ufa właśnie tytułem dziecka. Znaczy tytułem, no, tak jak dziecko, czy na modłe dzieci. A więc uradowałeś, bo nie uradowałeś wrogów moim kosztem, to znaczy nie odegrali się na mnie za coś, albo mnie nie zaatakowali. Cokolwiek by to było, proszę Państwa, to czy mniejsze, czy większe wydarzenie, czy bardziej bolesne, czy mniej, zawsze jednak się czegoś możemy spodziewać. Natomiast Pan Bóg czuwa. Czuwa. I jeżeli uzna, że ktoś może nam szkodzić i to no, byłoby bardzo niepożądane, czy miałoby bardzo niepożądane skutki, to Bóg nas będzie chronił. Proszę pamiętać, to jest to, co zawsze lubię sobie przypominać, a nawet jeszcze, no dzisiaj muszę powiedzieć, miałem w porannym Słowie Bożym

0: relacje was do nich, czy tam ich do was, no niemożliwe jest, żebyśmy my żyli tak zupełnie, zupełnie spokojnie, bo pełen spokój będziemy dopiero mieli w niebie. Natomiast werset trzeci ukazuje nam właśnie to, co jest bardzo ważną i poprawną postawą człowieka w niebezpieczeństwie. To znaczy wołanie do Pana.
1: Wołałem, a Pan nie uzdrowił.
0: Że... Tak. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z jedynym adresatem, który nigdy nie zawodzi, który zawsze jest najsilniejszy. Cokolwiek by się działo, wołanie do Pana Boga zabezpiecza nas przed bardzo wieloma działaniami złymi. Działaniami czy wyborami, które gdzieś tam moglibyśmy nieroztropnie podjąć bez odwoływania się do Pana Boga. Ponieważ człowiek od razu, gdy odwołuje się do Pana Boga, owszem, wyraża swój strach, nawet nieraz panikę czy przerażenie działaniem nieprzyjaciół, ale ostatecznie wie, że Bóg jest tym, który zawsze staje po stronie człowieka sprawiedliwego, zaatakowanego, i człowiek się naprawdę o wiele szybciej uspokaja. A więc wołałem do Ciebie, stwierdzenie Tyś mnie uzdrowił daje nam tutaj, proszę Państwa, sugeruje nam, że autor mógł zachorować. I dlaczego mówimy, tutaj akurat łączymy? Proszę Państwa, w wielu psalmach, jak też i w sytuacjach, działanie wrogów uaktywnia się, zwłaszcza wtedy, kiedy dany człowiek jest chory. Dlaczego? Bo chory człowiek jest słaby i on niewiele może. Poza tym, z teologicznego punktu widzenia, chyba też już kiedyś tam wspominałem Państwu, choroba była w starożytności postrzegana jako dowód niełaski Bożej. A więc jeżeli ktoś jest chory, to znaczy, że Bóg go opuścił. I teraz w tym momencie człowiek jest sam, nie ma tej ochrony Bożej, tak przynajmniej wtedy powszechnie myślano, nie ma tej ochrony Bożej, a więc huzia na juzia, więc możemy go zaatakować, możemy na nim tę zemstę wywrzeć, naszą za cokolwiek, i możemy mu szkodzić, ponieważ Bóg go opuścił, bo choroba jest dowodem na to właśnie, co pokazuje się, że ktoś jest w niełasce Bożej. My oczywiście wiemy, że
1: Że to tak nie działa.
0: Nie działa, ale to dopiero będzie Księga Hioba, która nam o tym wyraźnie powie, że Bóg niekiedy chorobą poddaje, czyli jako próbie, tytułem próby poddaje swoich wiernych, i nie oznacza to, że On człowieka opuszcza, to tak za każdym razem nie jest. Może tak być, proszę Państwa, ja to zawsze podkreślam. To, że nieraz Bóg działa z innych przyczyn, nie oznacza, że rezygnuje z tego, co było od najdawniejszych czasów myśleniem pierwotnym, że choroba jest formą kary Bożej za jakieś grzechy, za jakieś postępowanie niegodziwe, i Bóg przypomina o tym właśnie człowiekowi, żeby zrezygnował z tejże niegodziwości, bo inaczej to może się to pognębić. Choroba jako wyraz upomnienia Bożego, czy właśnie kary Bożej, jest ewidentnie zrozumiała. I to jest, proszę Państwa, znaczy jej sens jest zrozumiały w świetle wiary. I dlatego nie wykreślajmy tego. I nie zawsze mówmy, że Bóg poprzez chorobę poddaje ludzi próbom. Nie. Znaczy, owszem, może to być próba. No, kiedy na przykład weźmiemy małe dzieci, które są chore, no one nie są niczemu winne. I tu ewidentnie może być próba nie tylko dla samego dziecka, ale też dla wiary rodziców. Przykładowo, no z jakich powodów Bóg posługuje się cierpieniem, no to On nam nie będzie wyjaśniał, bo On się nie będzie tłumaczył przed nami. To my staramy się w jakiś sposób zrozumieć sens tego, co się z nami dzieje. Natomiast to, że Bóg ma prawo o tym decydować, tak, choroby pojawiły się jako skutek grzechu, bo wszelkie choroby, które budzą ból, zostały już zaanonsowane przez Pana Boga jako kara, która spadła dokładnie na niewiastę, ale tak de facto na każdego człowieka właśnie z tytułu grzechu. Ponieważ my mamy zawarte w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego, no to podlegamy temu wszystkiemu, co jako skutek grzechu nastało na tym świecie. A to są również właśnie choroby, czyli wszelkie zło, także to egzystencjalne, które może nas dotykać. I proszę Państwa, Bóg jednak działa. A więc Ty mnie uzdrowiłeś w jakikolwiek sposób, nie wiemy. To może być na przykład przez lekarza, jakieś przez medykamenty, przez jakąś kurację, bo Bóg działa tak i tak. Bóg jest, autor tylko pisze, że Bóg jest uzdrowicielem ostatecznym. Natomiast jakimi metodami może się posłużyć? Czy przez człowieka, czy przez odpowiednie leki, czy przez zioła i tak dalej. W starożytności już też tego typu sprawy znano. I stąd też właśnie mówimy, że

0: Tutaj przez tego typu sprawy, właśnie po to Bóg nam dał rozum, żebyśmy my go wykorzystywali. To my niestety w naszych czasach oduczyliśmy się bardzo szybko wszystko dosłownie, co tylko możemy odrywać od Pana Boga i przypisywać to wyłącznie działaniu różnego typu praw, związków i tak dalej, czy fizyki, czy chemii, czy medycyny i tak dalej. Bóg pozostaje zawsze ostatecznym źródłem wszystkiego, bo te prawa, które widzimy w naukach ścisłych, ostatecznie my oczywiście jako wierzący, to my przypisujemy i to bardzo słusznie Bogu. Ta ostateczność to jest Jego sprawa. To już Państwu to mówiłem, tak jak było to w psalmie 29, w przyrodzie reaguje Bóg w taki czy inny sposób. Tak samo reaguje we wszystkich prawach naukowych, bo On je ustala. I stąd też odwołanie się do Pana Boga jest jak najbardziej na miejscu. To, że dzisiaj ktoś tam powie, że miałem okazję gdzieś tam to zaobserwować, że tak ludzie, niektórzy z takim uśmieszkiem traktowali starodawny, bardzo starodawny zwyczaj wystawiania świec w Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego na okna, albo stawiania, o jeszcze lepiej, świec, gdy jest burza. No pomyślą, co ma piernik do wiatraka. Pewnie, że burza działa tak, jak działa dzisiaj. My się odwróciliśmy od tego zupełnie. Ludzie byli wtedy nie tylko bardziej wierzący, ale bardzo mieli takie właściwe podejście właśnie do potęgi przyrody i że wystawiali świece na znak wiary i prośby do Boga, żeby miał w opiece to nasze domostwo. Przecież to wtedy, kiedy to ludzie czynili niemal powszechnie, wtedy jeszcze nie było przynajmniej tak częstych piorunochronów. To, co my mamy dzisiaj. I wobec tego, proszę Państwa, to, co jest bardzo niebezpieczne w naszych czasach, kiedy my poprzez liczne odkrycia naukowe uczymy się kpić z Pana Boga, to znaczy lekceważyć Jego wpływ na przyrodę, zaręczam, że Pan Bóg tego bardzo nie lubi i nieraz doprowadzi z wielką łatwością do takich sytuacji, gdzie człowiek stanie mimo całej potęgi nauki bezradny. Ponieważ gdzieś tam dzieje się to tak, że właśnie my myślimy, że jeżeli już opanowaliśmy wszystko i ta nauka już jest tak daleko posunięta, to my już do niczego Pana Boga nie potrzebujemy. To jest bardzo błędne i to świadczy o pysze ludzkiej i Pan Bóg, tego zapewniam, nie będzie długo tolerował. Ponieważ Bóg nie znosi kłamstwa w życiu człowieka. Jeżeli ktoś za bardzo ufa nauce i w pysze swojej uważa, że Bóg już nie ma tutaj nic do czynienia, bo my odkryliśmy te czy inne prawa, owszem, Bóg nam na to pozwolił, bo dał nam rozum. Natomiast nie może to iść w kierunku właśnie negowania ostatecznej władzy Pana Boga nad wszystkimi przejawami naszego życia, do którego zarówno, znowuż nawiążę do ubiegłotygodniowego psalmu 29, do którego należą te czy inne ewenementy natury, jak też i te choroby, które gdzieś tam się biorą. Zresztą Państwo patrzcie, z iluś chorób potrafimy się wyliczyć i mamy na ich wyleczyć, a na ich miejsce mamy 10 nowych. I tak to życie nam się właśnie tutaj gdzieś tam kołacze. Nie? Chyba już zdaje się...
1: Tak, już przyszedł koniec dzisiejszej audycji. Stawiamy kropkę i będziemy kontynuowali opowieść o tym psalmie za tydzień.
0: Za tydzień, dobrze.
1: A za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy przede wszystkim o festiwalu Misja Talita Kum. Będzie też o zbiórce pieniędzy na świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a także o niezwykłej pielgrzymce śladami świętego Stanisława Kostki. Tej i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Nikt nie ma powołania dla siebie, tylko dla wspólnoty. Chcemy dzisiaj w gronie osób świeckich, którzy stanowią Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, skupić się na modlitwę za pierwsze seminaria, czyli za rodziny. To właśnie dom i rodzina jest miejscem, w którym w szczególny sposób rodzą się i kształcą powołania, mówił 17 maja w uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego arcybiskup Zbigniew Zieliński. W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył mszy świętej dla członków Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i środowisk wspierających powołania do kapłaństwa.
2: Chcemy dzisiaj w tym gronie osób świeckich, które stanowią te Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, także skupić się na modlitwie za, jak mówimy, pierwsze seminaria, czyli rodziny, czyli domy. To właśnie dom, rodzina jest miejscem, w którym w szczególny sposób kształtują się, rodzą się i kształtują powołania. Gdy rozmawiamy z kapłanami, gdy dzielą się swoimi doświadczeniami nie tylko powołania kapłańskiego realizowanego już po przyjęciu święceń, ale też gdy wspominają to, co ich powołanie ukształtowało wcześniej, to wspomnienia dotyczące domu, rodziny zajmują szczególne miejsce. Choć dzisiaj ten obraz staje się coraz inny. Wielu powołanym przychodzi zmagać się nie tylko z trudną i skomplikowaną, gdy chodzi o spojrzenie na kapłańskie powołanie i Kościół i wiarę, atmosferą w społeczeństwie, ale niektórzy z nich muszą odbyć wyjątkowo trudną batalię, niekiedy ze swoimi najbliższymi, którzy albo sami, nie mając łaski wiary, nie rozumieją tego powołania, albo wręcz potrafią te powołania torpedować. Dzieliłem się kiedyś doświadczeniem, które wyniosłem z pewnych rekolekcji, gdy zgromadzili się na tych rekolekcjach rodzice sióstr zakonnych. Siostra prowadząca rekolekcję ostrzegała, że będzie wielu rodziców, którzy przyjechali na te rekolekcje z przekonaniem, że zabiorą z tego nowicjatu, czyli początkowego etapu, swoje córki. Wszyscy oni byli ludźmi wierzącymi. Nie byli ludźmi, którzy nie mieli wiary, którzy nie praktykowali, ale ich spojrzenie na powołanie było zupełnie inne. Mieli plany wobec swoich dzieci, chcieli je mieć przy sobie. Układali sobie już wizję swojej starości, w której te dobre córki, dziś będące w zakonie, będą się nimi opiekować. Powołanie pokrzyżowało te ich plany. Gdy rozpoczęły się rekolekcje, okazało się, że w tych słowach siostry nie tylko nie było przesady, ale w rzeczywistości było jeszcze bardziej tragicznie. Postanowienia tych rodziców i zachowanie było jasne i zdecydowanie. Nie wyjeżdżamy bez naszych córek. Tak mówiła niemal co druga rodzina. Gdy próbowałem przekonywać tych rodziców, wiedząc, że są wierzący, odwołując się do ich wiary, nic nie przynosiło rezultatu. Ale była z nami pewna starsza kobieta, mama prowadzącej te rekolekcje siostry, której niedawno co zmarł mąż i teraz przyjechała, żeby przeżyć z innymi rodzicami to swoje doświadczenie utraty męża i żałobę. Gdy słyszała tę rozmowę, gdy nastała chwila ciszy, zabrała głos. Powiedziała tak: ja miałam podobne myśli. Gdy moja córka wstąpiła do klasztoru, byłam temu bardzo przeciwna i zbuntowana. Choć zaznaczam, też byłam i jestem osobą bardzo religijną. I długo modliłam się o to, żeby ona wróciła do domu. Aż do czasu, gdy po raz kolejny córka przyjechała na urlop. Skończył się urlop, spakowała walizkę, ja ze smutkiem ją odprowadzałam na pociąg i gdy wychodziliśmy z mieszkania, na klatce schodowej spotkaliśmy naszego sąsiada. Był człowiekiem niewierzącym, niepraktykującym, niereligijnym. Gdy zobaczył mnie i córkę, którą odprowadzałam, spojrzał, uśmiechnął się życzliwie i powiedział do mnie: Pani to musi być dumna. Te słowa przeorały moje serce i mój umysł. Odprowadziłam córkę i wróciłam i w domu zalałam się łzami. Ja modliłam się o to, żeby ona wystąpiła z zakonu, by nie służyła Panu Bogu, idąc za powołaniem, którym ją obdarzył. A ten niewierzący, niereligijny sąsiad powiedział, widząc córkę zakonnicę: Pani musi być dumna. W jednej chwili przestałam modlić się o jej powrót do domu. I w tych słowach niewierzącego człowieka odkryłam jakieś rozwiązanie tego problemu. Dzisiaj chcemy modlić się za nasze domy, za nasze rodziny, za nasze parafie, ciesząc się wami, kochani, że tu jesteście i że towarzyszy wam zrozumienie tego, jaki wkład potrzebny jest, by w młodych sercach nie tylko rodziło się powołanie, ale też i nie brakowało odwagi, by za nim pójść.
1: Niepewna przyszłość świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Taczaka w Poznaniu, zarządzane przez poznańską Caritas, placówka Oratorium Tęcza, znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jeśli do końca 2027 roku budynek nie zostanie zmodernizowany, placówka będzie musiała zostać zamknięta. Jak zauważa rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz, to drugi dom dla osób, których rodziny znajdują się w kryzysie.
3: Te wymogi polegają na tym, że to już są wprowadzane dużo wcześniej, wymogi ogólnopolskie, ale też po tym pożarze przy ulicy Kraszewskiego, który był dosyć dramatyczny z tym wybuchem, jeszcze bardziej straż pilnuje tego, żeby te wymogi były spełniane. Mam obowiązek taki, żeby dostosować po prostu pomieszczenia, ten lokal do potrzeb. Tam dwie grupy się mieszczą w tej świetlicy, też my mamy świetlice dwie, one czasami się tak troszkę mieszają, ale generalnie są tam dzieciaki takie młodsze i obowiązek polega na tym ze strony Caritas, żeby dobezpieczyć to miejsce poprzez zawieszenie sufitów, czyli obniżenie sufitu, to jest stara kamienica, także to są wysokie pomieszczenia, obniżenie sufitu materiałami niepalnymi i tak samo wymianę na podłogach tych wykładzin na niepalne i zmianę drzwi. Tam są takie oczywiście, jak to w kamienicy, piękne, stare drzwi drewniane, pomarowany farbą olejną, więc to aż się prosi o pożar. A no wymóg jest taki, żeby one były po prostu bezpieczniejsze. Musi przyjść kontrola, przychodzą strażacy, zabezpieczają, znaczy oglądają, sprawdzają, czy to spełnia te standardy i wydają zgodę na to, żeby lokal mógł dalej pełnić taką funkcję, jaką w tej chwili pełni.
4: Do świetlic przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Formalnie tworzymy trzy takie grupy kameralne, terapeutyczne. Każda grupa ma 15 osób. Liczę sobie. W świetlicy uczymy się relacji. Tutaj tak jak uczymy się mówić, uczymy się języków, uczymy się gestów w ciągu życia, tak możemy nauczyć się pewnych umiejętności relacyjnych, kompetencji społecznych. Co to znaczy? To znaczy rozwiązywania problemów, jeżeli bywają. Uczymy się współpracować, uczymy się rywalizować, ale również przeżywać porażkę. Do świetlicy przychodzą dzieci takie, których rodzice uznają, że warto by było, żeby dziecko miało takie doświadczenie świetlicy. Czasami tutaj na pierwszy plan wychodzą takie funkcje opiekuńcze, potem w trakcie okazuje się, że oprócz takiej opieki również dziecko otrzymuje taki pakiet może nie umiejętności, ale możliwości kształtowania takich właśnie umiejętności personalnych, umiejętności relacyjnych. I często to jest po prostu taka głęboka troska rodzica o swoje dziecko. Czasami jest tutaj wskazówka szkoły, pedagoga. Rzadko, ale zdarza się, że też sąd kieruje dzieci na takie zajęcia socjoterapeutyczne ze wskazaniem konkretnej placówki. I też mamy takie dzieci, rzadko, ale się zdarzają. To nie jest może walka o na śmierć i życie, tutaj tak sobie myślę, ale wydaje mi się, że byłby tutaj pewien brak i myślę, jakieś zawiedzenie dzieci, bo czas, który u nas spędzają, staramy się o to, żeby to był czas atrakcyjny dla nich, a nie tylko atrakcyjny, żeby był edukacyjny, właśnie tutaj, tak jak mówiłam, w kierunku właśnie socjoterapii, czyli umiejętności tych relacyjnych, ale dzieci uczą się u nas też takich zwykłych czynności samoobsługowych, to też się zdarza, uczą się obowiązków, uczą się wykonywania prostych rzeczy, sprzątania po sobie, nakrywania, przygotowania, zmywania naczyń czasami. Przygotowujemy też posiłki wspólnie. Możliwość jest tutaj wykazania się, rozpoznawania swoich umiejętności, swoich takich też czasami słabych stron, takich miejsc, nad którymi można by popracować też w domu z rodzicami.
3: Mamy oszacowane te koszty jeszcze poza tymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, jeszcze musimy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I z tego, co kalkulował nasz kolega zajmujący się administracją, wychodzi około 300 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nie przekroczymy tej kwoty. No to jest dużo prac takich też wewnętrznych, że tak powiem, bo to jest przebicie właśnie się w ścianie, w budynku. To jest też, myślę, że każdy, kto zna stare kamienice, wie, jak to wygląda, że to jest takie pomieszczenie specyficzne, że nie ma na przykład korytarza. W jednym miejscu jest korytarz, ale potem przechodzi się z jednego pomieszczenia do drugiego, z pomieszczenia do pomieszczenia i tam gdzieś musimy domontować właśnie od wewnątrz, od strony podwórza właśnie to wejście dla osób z niepełnosprawnością. Także to są duże wyzwania, a jednocześnie mamy ograniczony czas i tutaj plusem...
5: No właśnie, to kiedy musicie to zrobić?
3: Mamy 2 lata, do 2027 roku, z taką świadomością też, że placówka nie może być zamykana, że chcemy to zrobić w wakacje, więc mamy w zasadzie teraz te wakacje i kolejne. Mamy nadzieję, że no też bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczeni, też nie wiem na ile zaskoczeni, ale jesteśmy bardzo tak poruszeni tym, jak bardzo hojnie ludzie odpowiedzieli, jeśli chodzi o zbiórkę, bo dzięki temu będziemy...
5: Tak, bo powiedzmy, że te pieniądze musicie uzbierać, bo nie macie tych pieniędzy realnie. Musicie od
3: Caritas działa na zasadzie właśnie naszą rolą jest, my nie jesteśmy bankiem, żeby mieć pieniądze. My jesteśmy kościelną osobą prawną, jesteśmy organizacją działającą z ramienia kościoła na rzecz osób potrzebujących, ale jakby sami w sobie tych pieniędzy nie mamy. Mamy je wtedy, kiedy ktoś nam je użyczy, kiedy darczyńcy się z nami podzielą i zaufają nam, że my to wykorzystamy dobrze. Tutaj cel jest właśnie taki bardzo konkretny i już jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo rzeczywiście ta zbiórka niesamowicie ruszyła. Jest jeden pan, który prawie ponad połowę tej zbiórki jakby zabezpieczył.
5: Połowę tych potrzebnych pieniędzy, tak?
3: Tak, 170 tysięcy przekazał pan Jacek. I chociaż ma dużą firmę, to on przekazuje to ze swoich prywatnych pieniędzy, więc to jest też takie niesamowite widzieć hojność ludzi i też takie ich oddanie, że naprawdę można mówić, że poznaniacy wcale nie tacy skąpi.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Od 21 do 26 maja po raz siódmy z rzędu odbędzie się w Poznaniu festiwal chrześcijański o nazwie Misja Talita Kum. Jak zapewniają organizatorzy, na mieszkańców Poznania i okolic czekają koncerty, prelekcje, performance, spotkania, konferencje i nabożeństwa. Tegoroczne hasło Misji Talita Kum to Miłość ma imię.
2: Wiktoria Chodzyńska. Misja Talita Kum, Festiwal Dobrej Nowiny, jest po raz siódmy już w Poznaniu. I pod hasłem Misja Talita Kum kryją się słowa Jezusa, które wypowiedział do młodej dziewczynki. Dziewczynko, mówię ci, wstań. I jest to taki symbol właśnie ożywienia, nadziei. Jest to moment, w którym my chcemy wyjść na spotkanie, tak jak Jezus spotkał się z ojcem tej dziewczynki i później z tą dziewczyną i przywrócił im życie. Zaczęli je od nowa i wiele osób też w czasie tego festiwalu mówi o od nowa, o tym punkcie, kiedy doświadczyli Boga jako miłości, stąd też.
3: To jaka jest główna idea? Kto jest zaproszony na ten festiwal?
2: Każdy. Każdy jest zaproszony na ten festiwal. Więc nie jest to festiwal tylko dla chrześcijan. Jest to festiwal dla każdego człowieka, który będzie w tamtym momencie w Poznaniu. Bo chcemy wyjść na zewnątrz jako Kościół, nie być tylko zamkniętym w kościele, ale tak jak mówił właśnie papież Franciszek, wyjść, ruszyć się z kanapy. Więc też będzie taki moment, gdzie będzie wyniesiona kanapa na Starym Rynku i będzie można porozmawiać zarówno ze sobą świecką, jak i z kapłanem. Więc chcemy, żeby ta misja była miejscem spotkania.
3: To zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tego, co będzie się działo i na Starym Rynku, i nie tylko, bo tych miejsc festiwalowych trochę będzie, to jeszcze powiedzmy o haśle tegorocznego festiwalu. Miłość ma imię.
2: Jest to też kontynuacja zeszłego roku. W zeszłym roku było hasło Nadzieja ma imię. I w tym roku jest hasło Miłość ma imię. Wynika ono też z tego, że każdy człowiek pragnie miłości. I wielu z nas poszukuje miłości na różne sposoby. I nie mam tutaj na myśli tylko miłości romantycznej, ale szeroko rozumianej miłości jako największego pragnienia człowieka. Wiele osób mówi, że ma pustkę, traci sens, nie rozumie, czym jest miłość. I wokół tej miłości dużo się mówi, a ta miłość ma konkretne imię. I dla wielu z nas była odpowiedzią na te pytania właśnie, które pojawiały się o tą miłość. Więc miłość ma imię.
3: Miłość ma imię to hasło. No to czas najwyższy przedstawić, co w ramach tego festiwalu, co też pod tym hasłem będzie się kryło. Ruszamy już za chwilę, 21 maja.
2: Dokładnie tak. I rozpoczynamy mszą świętą posłania o godzinie 18:30. Na tą mszę są zaproszenie szczególnie osoby, które będą zaangażowane, ale jest to też msza otwarta. Będzie to msza pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, który rozpocznie to wydarzenie, bo to wydarzenie też jest właśnie archidiecezjalne. I później będzie koncert o godzinie 20 w sali Artis. Jeszcze są jeszcze wolne miejsca. Prowadzony przez Tomasza Wolnego, koncert Jestem Słowem, muzyki fortepianowej, będą też skrzypce. Bardzo piękne wydarzenie, serdecznie na to zapraszam. I to się dzieje w czwartek, w piątek. Po raz pierwszy w czasie festiwalu będziemy nad Wartą w takiej formie. Będziemy w amfiteatrze w parku Stare Koryto Warty i tam rozpoczniemy już o godzinie 16 taką strefą chilloutu. O 17 poprowadzi nas w tym chilloucie, w takim wyciszeniu, też w odpoczynku, właśnie w tym spotkaniu Jakub Bartkowiak. On gra uwielbienia, ale jak sam mówi, uwielbienie nie jest tylko muzyką, właśnie jest spotkaniem z Bogiem. I chcemy mieć taki właśnie czas na początku. Później o godzinie 19 worship, czyli uwielbienie, poprowadzi House of Light. Młody zespół uwielbieniowy, wspólnota, która spotyka się w Poznaniu, z Poznania. Oni są, bardzo pięknie przeprowadzają w tym czasie. I o 20:30 swój koncert będzie miał lider zespołu Młode Koty, Michał Bukowski, Pax. On też współprowadzi właśnie Studio Raban i jest znany też z mocnego swojego świadectwa i tym się podzieli. I później właśnie Pax razem z DJ-em Falą, który kiedyś współtworzył projekt Fala Zmiany razem z Edziem, poprowadzą nas w Dance Vibe, gdzie energicznie chcemy też wyrażać tą radość i nowoczesne brzmienie, pokazując, że muzyka chrześcijańska może być świeża, dynamiczna i też bliska młodemu pokoleniu.
3: No i też pokazując, że ewangelizacja może mieć różne oblicze.
2: Dokładnie tak.
3: To piątek i to tereny nad Wartą. Weekend przenosicie się na Stary Rynek.
2: Dokładnie tak. Będziemy na Starym Rynku. I tam będziemy obecni od godziny 13 do godziny 19. Przez cały czas też w tych godzinach równolegle na Placu Kolegiackim będzie namiot spotkania jako taka przestrzeń ciszy, refleksji i duchowego wsparcia. Będzie tam adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość trzymania modlitwy stawienniczej, a co więcej, będzie też

0: W miejscu słowa można wejść i obejrzeć Ewangelię w VR. Serdecznie zapraszamy do seansy filmowe w technologii wirtualnej. Ja osobiście, kiedy pierwszy raz brałam w tym udział, bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie. Nie miałam jakby nawet wyobrażenia, że w taki sposób będę mogła kiedykolwiek przeżyć sceny z Ewangelii. I codziennie, właśnie w sobotę i niedzielę, poniedziałek, wtorek o godzinie 20 w naszej farze poznańskiej, już tradycyjnie, jak co roku msza święta z nauczaniem ojca Thiago Lafaleci, jest to nasz kapłan z Ruchu Przymierza Miłosierdzia, misjonarz z Brazylii, który będzie dla nas głosił i po mszy świętej uwielbienie.
1: No ale na weekendzie się nie kończy, dopełnieniem wszystkiego jest jeszcze poniedziałek i wtorek, wówczas między innymi warsztaty, spotkania i seanse filmowe, także też warto sobie czas na te dwa dni zaplanować.
0: Dokładnie tak, a seans filmowy też jest jeszcze w niedzielę.
1: Głównym organizatorem misji jest Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, ale co warto podkreślić, w to wydarzenie zaangażowane są różnego rodzaju wspólnoty działające tutaj przede wszystkim na terenie Poznania i archidiecezji poznańskiej, ale nie tylko.
0: Dokładnie tak. My koordynujemy tą misję jako Przymierze Miłosierdzia, ale współorganizujemy to wszyscy razem i spotykamy się już od wielu miesięcy, żeby razem rozmawiać właśnie o koncepcji, o projekcie i w jaki sposób chcemy poprowadzić daną misję Talita Kum. Więc my koordynujemy i zrzeszamy, ale współorganizujemy to wszyscy razem.
1: Czyli zapraszamy od 21 do 26 maja. Każdy może przyjść. To, co przebijało się już z tego programu, można wziąć udział czy w warsztatach, czy w koncertach, albo po prostu przyjść, spotkać się, porozmawiać przy dobrej kawie i dobrym ciachu.
0: Tak, a warto też zobaczyć, że we wtorek mamy warsztaty artystyczne z Sitodruku. Więc tutaj jest taki bardzo fajny punkt w ten wtorek. Serdecznie zapraszamy, Żaneta robi to niesamowicie. A o 16 w poniedziałek jest konferencja Dlaczego miłość ma imię? I trochę więcej o tym powiemy. I warsztaty medytacji chrześcijańskiej z księdzem Karolem, z ojcem Karolem Chmielem. I to wszystko będzie się działo w siedzibie House of Light, czyli na Grobli. Holzmann.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Oby święty Andrzej Bobola wybłagał nam taką łaskę, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Potrzebujemy porozumienia w naszej ojczyźnie, której święty Andrzej jest patronem i potrzebujemy go w naszym świecie, mówił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas w Sanktuarium Narodowym świętego Andrzeja Boboli w Warszawie.
2: To, że jesteśmy tutaj w tak wielkiej liczbie, jest dowodem tego, jak ważną dla nas postacią jest święty Andrzej Bobola. Ważny jest dla Warszawy, której jest patronem, dla metropolii, czego jest dowodem obecność księdza biskupa Szymona i księdza biskupa Jacka. Jest ważny dla naszej ojczyzny, dla Towarzystwa Jezusowego i pewnie dla każdej i każdego z nas tu obecnych. I ta wasza obecność jest wielkim świadectwem i też za to bardzo serdecznie dziękuję. I przyłączam się z całego serca do apelu, który ojciec generał wypowiedział w swojej homilii, abyśmy za wstawiennictwem tego świętego patrona usilnie prosili o jedność. Jak mówią biografowie, święty Andrzej nie miał łatwego charakteru. Z początku przynajmniej był gniewny, niecierpliwy, nerwowy. A jednak potrafił to wszystko w sobie przepracować dzięki własnemu wysiłkowi i oczywiście współpracując z łaską Bożą. Także pod koniec życia był uważany za przykład niezwykłej łagodności. On także pomimo swojego trudnego nieraz charakteru uchodził za osobę, która potrafi się z innymi porozumieć. Z magnatami, z mieszczanami, z chłopami, ze szlachcicami. Z każdym. I oby właśnie taką łaskę nam wybłagał, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Porozumieć się to znaczy, że ja zrobię wszystko, żeby zrozumieć Ciebie, mając taką samą nadzieję z Twojej strony, że również Ty zrobisz wszystko, by zrozumieć mnie. Takiego porozumienia potrzebujemy w naszej ojczyźnie, której święty Andrzej jest patronem. I potrzebujemy ją w naszym świecie. Pewnie w jakimś stopniu, to już sami wiecie, potrzebujecie jej także w swoich rodzinach, w swoich środowiskach, w swoich wspólnotach. Próbuję zrozumieć Ciebie. Tak sobie dzisiaj myślałem, że w Koryncie to jednak mieli szczęście, ponieważ święty Paweł mówi, że słyszy się, że nieraz zdarzają się między wami spory. Niestety, wśród nas spory się nie zdarzają, tylko trwają już długo. Tym bardziej potrzebujemy modlitwy o jedność. Tak jak powiedział ojciec generał, jedność, która płynie z ołtarza, która płynie z krzyża Chrystusa, która płynie z Jego męki. I dołączam się także razem pewnie z nami wszystkimi tutaj do tych podziękowań Panu Bogu za stulecie obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego. Oczywiście obecność jezuitów w Polsce jest dużo dłuższa, ale dziękujemy dzisiaj szczególnie za tę obecność najnowszą, właśnie stuletnią. Trudno sobie wyobrazić, jak ubogi byłby Kościół w ogóle, Kościół w Polsce, bez tego wspaniałego człowieka, jakim był święty Ignacy i bez jego charyzmatu. Nie mielibyśmy tylu w Polsce wspaniale funkcjonujących parafii, czego ta jest wspaniałym przykładem, ale nie mielibyśmy także tego ogromnego dzieła duchowego towarzyszenia ludziom w ich życiu duchowym, w ich rozeznaniu, poprzez rozsądne kierownictwo duchowe, poprzez ćwiczenia ignacjańskie, poprzez wydawnictwa, poprzez działalność naukową i tyle jeszcze innych sposobów. Wszystko to jest wspaniałe i bardzo za to dziękujemy. 100 lat jezuitom śpiewać nie będziemy, bo nie wypada, ale życzymy im, by ciągle byli i działali w duchu magis, do czego wzywa ich święty Ignacy. By ciągle byli prowokowani pytaniem Pana Jezusa, czy kochasz mnie więcej, czy kochasz mnie bardziej, czy chcesz być dla mnie mocniej, czy chcesz działać intensywniej. Czy chcesz być na większą chwałę Bożą?
1: 4 lipca startuje pielgrzymka sztafetowa śladami świętego Stanisława Kostki w intencji powołań. Pielgrzymka rozpocznie się w Wiedniu i zakończy 15 września w Rzymie przy grobie świętego Stanisława Kostki. Przez 10 tygodni kolejne grupy pielgrzymów będą pokonywać trasę liczącą około 1700 km, modląc się o nowe powołania oraz o odwagę w rozeznawaniu życiowej drogi. Zainspirowała mnie odważna droga świętego Stanisława z Wiednia do Rzymu i jego odpowiedź na głos Boga, mówi biskup Szymon Stułkowski, pomysłodawca pielgrzymki.
3: W ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy 950-lecie istnienia naszej diecezji, to trochę zainspirowany właśnie tym szaleńczym marszem Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, tak sobie postanowiłem, że spróbuję przejść 950 km w intencji diecezji. Prawie się udało, 80 mi jeszcze zostało do końca. I to też pokazało, że taka wędrówka jest możliwa. Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła. Potem konsultowałem z Radą do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Konferencję Episkopatu Polski. Usłyszałem też sporo takich krytycznych uwag dotyczących tego projektu. Pokazano właściwie bardzo ciekawie, że żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba by wynająć firmę albo oddać to w ręce biura turystycznego. Albo druga opcja, że robimy to trochę spontanicznie. I wybraliśmy tę drugą. I ta spontaniczność polega na tym, że uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu. W takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline. Każdy będzie miał to w swoim smartfonie czy iPhone'ie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pomógł nam w tym pielgrzym, który szedł już i do Rzymu pieszo, i do Jerozolimy, też posługując się nawigacją, sam sobie to przygotował, ma to doświadczenie i nam w tym pomógł. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe. Ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe, bardzo proste, podłoga, kalimata, ważne, żeby była łazienka. W niektórych miejscach jest prysznic w ogrodzie, ale będzie lato, więc chyba damy sobie radę. No i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie w kościele świętego Ludwika w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana, to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić. Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji, mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu, a jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej. No i jeśli uda nam się tę aplikację przygotować do 27 maja, to poprosimy, żeby papież Leon był pierwszym, który kliknie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Dzień dobry. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zagrał i zaśpiewał Elton John. To utwór z mojej ulubionej w jego dyskografii płyty zatytułowanej Honky Chateau z 1972 roku. Za chwilę zaśpiewa raz jeszcze, ale tym razem w duecie z Tyrone'em Egertonem, który zagrał jego rolę w jedynym jak na razie filmie biograficznym o tym wielkim artyście. Film Rocketman powstał w roku 2019, został nagrodzony Oscarem za piosenkę I'm Gonna Love Me Again, która powstała specjalnie na jego potrzeby. My posłuchamy jednak innego utworu. Na festiwalu filmowym w Cannes w 2019 roku przy fortepianie usiadł Sir Elton, na scenie dołączył do niego wspomniany Tyrone Egerton i wspólnie zaśpiewali. Proszę tego posłuchać. To jest 75. spotkanie z muzyką z celuloidu. Przy mikrofonie Tomek Wandel.
1: I'm gonna introduce the incredible Tyrone Egerton!

Wraz z Eltonem Johnem zaśpiewał Tyrone Egerton. Jeśli pamiętacie mało wyrazistą moim zdaniem jego rolę w filmie Rocketman, w którym zagrał samego Sir Eltona, będziecie pewno zaskoczeni, oglądając go w głównej roli w filmie Alfa z 2026 roku. Partneruje mu tutaj Charlize Theron, którą doskonale pamiętam jako Furiozę w Mad Maxie. Oboje na ekranie tworzą duet, który ogląda się z zachwytem i przerażeniem zarazem. Filmowego Bena poznajemy jako sympatycznego człowieka handlującego suszoną wołowiną. Ona, Sasha, jest pogrążona w żałobie po stracie narzeczonego. Tu w epizodycznej roli pojawił się Eric Bana. Przyjeżdża do Australii na samotną wędrówkę, która staje się rozpaczliwą ucieczką. Więcej nie wyjawię, proszę w wolnej chwili sięgnąć po ten film dostępny na jednej z platform streamingowych. Proszę się przy tej okazji pozachwycać najpierw przepięknymi klimatami islandzkimi, a potem już dziką naturą antypodów. Tych zapychających dech w piersiach widoków dostarczają nam na ekranie przepiękne australijskie krajobrazy. To m.in. Grand Canyon w Blue Mountains National Park i Royal National Park wraz z niesamowitym australijskim buszem pełnym dzikiej zwierzyny. Są też wodospady i rwące rzeki. Wszystko dzikie i nieokiełznane. Reżyser filmu Alfa w oryginale Apex, Baltazar Kormákur, Islandczyk z pochodzenia, postawił przed aktorami nie lada zadanie. Postanowił w jak najmniejszym stopniu skorzystać z technologii komputerowej, stawiając na sprawność fizyczną dwójki głównych aktorów. Charlize Theron trenowała wspinaczkę pod czujnym okiem specjalisty parę tygodni przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Rezultat widzimy na ekranie. Aktorka uznała zresztą ten film za najlepsze i najbardziej wymagające zadanie w swojej karierze. Twierdzi, że jest to najbardziej ulubiony film, w którym kiedykolwiek wystąpiła. Tyrone Egerton również pokazuje na ekranie imponującą tężyznę fizyczną. W trakcie filmu wydaje dość charakterystyczne dźwięki, które były jego osobistym wkładem w scenariusz. Tego na ekranie nie widać, ale twórcy filmu, by ułatwić aktorom poruszanie się w trudnych warunkach, wykorzystali specjalne egzoszkielety. Jako że film jest przerażający i pełen dramatycznych zwrotów akcji, taki klimat jest też odwzorowany na filmowej ścieżce dźwiękowej. Najpierw The Chemical Brothers, potem prosto z Islandii grupa Trevon.

Jeżeli zastanawiacie się, co robił Kevin Costner pomiędzy realizacją kolejnych sezonów Yellowstone, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Równocześnie z realizacją drugiego sezonu wspomnianego serialu Costner został zaangażowany przez amerykańskiego reżysera Thomasa Bezuka do stworzenia filmowej adaptacji powieści Larry Watsona Let Him Go. To historia małżeństwa w średnim wieku, które po stracie syna, chcąc zapewnić bezpieczny byt swojemu wnukowi, szukają go i potem próbują wyrwać z toksycznego środowiska. Trochę to kino drogi, bo małżeństwo jedzie wiele mil, by dotrzeć do swojego małoletniego krewnego, nie znając dokładnie miejsca, w którym on przebywa. Trochę to western, bo główny bohater, grany przez Costnera, jest szeryfem na emeryturze. Ale przede wszystkim to dramatyczny thriller ze względu na napięcie, z jakim ogląda się na ekranie traumatyczne wydarzenia. Poza tym sam Kevin Costner jak zawsze błyszczy, jakże inny jest jako George Blackledge, kochający i zdeterminowany dziadek, od Johna Daltona, przeciwko któremu jest jego rodzina i rdzenni mieszkańcy ziemi, na której mieści się jego rancho Yellowstone. To właśnie definiuje wysoką jakość gry aktorskiej, gdy nie mylą nam się odtwarzane przez aktorów postaci. Chociaż filmowi George Blackledge i John Dutton mają jeden element wspólny. To Dodge Pickup, pojazd, którego obaj używają do pracy. Oczywiście różny wiekowo. Z 1961 roku w filmie Let Him Go i z 2018 roku w serialu Yellowstone. Natomiast to piękne, olbrzymie kombi, którą nasi bohaterowie jadą w swą dramatyczną podróż, to Chevrolet Nomad Station Wagon z 1958 roku. Wśród obsady filmu Let Him Go, tytuł został przetłumaczony przez polskiego dystrybutora jako Prawo krwi. Moim zdaniem oba tytuły są nietrafne, chociaż ten oryginalny to tytuł również literackiego pierwowzoru. Są jeszcze dwie role kobiece warte odnotowania. To Diane Lane w roli Margaret Blackledge, gotowej na wszystko babci, znanej chociażby z serialu House of Cards czy legendarnego Cotton Club z 1984 roku, i charakterystyczna Leslie Manville. Widzieliśmy ją w roli księżnej Małgorzaty w brytyjskim serialu The Crown oraz ostatnio w filmie Back to Black – Historia Amy Winehouse, w którym zagrała babcię Amy. W filmie Let Him Go, czyli Prawo krwi, jest też muzyka. Akcja dzieje się w latach 60. Dźwięki są zatem z tej epoki. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia następnym razem. Na koniec naszego spotkania The Crickets i Kitty Wells.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Jestem daleki od ucisku i strach się do mnie nie zbliża. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew baranka oraz słowo mojego świadectwa. Rozkoszuję się Panem, a On daje mi to, czego życzy sobie moje serce. Boże Słowo jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Zwlókłszy z siebie starego człowieka, przyoblekłem się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Boże Słowo nie oddala się sprzed moich oczu. Znalazłem je i jest ono dla mnie życiem, zdrowiem oraz lekarstwem dla całego mojego ciała.

0: O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Dzieje apostolskie 10:43. Pod koniec spotkania ewangelizacyjnego jeden z zebranych wstał i oświadczył: 32 lata zajęło mi nauczenie się trzech rzeczy. Tu kaznodzieja przerwał mu: może opowiedziałby nam Pan o tym, jeżeli możemy w ciągu 5 minut nauczyć się czegoś, na co ktoś inny potrzebował 32 lat nauki, wtedy warto tego posłuchać. Mężczyzna kontynuował: pierwszą rzeczą było, że nie mogę otrzymać zbawienia przez jakiekolwiek własne wysiłki. Drugą, że Bóg nie wymaga żadnych moich własnych wysiłków. Po trzecie, poznałem, że Jezus Chrystus uczynił wszystko. Zbawienie mojej duszy było w ten sposób zapewnione. Musiałem tylko zaakceptować je przez wiarę. Nikt z nas nie może w niczym przyczynić się do zbawienia swojej duszy. Cena do zapłaty jest za wysoka dla kogokolwiek. Żydzi raz zapytali Jezusa: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Pan odpowiedział: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Pan Jezus Chrystus wykonał wszystko. W chwili, gdy oddał swe życie na krzyżu, zawołał: wykonało się. A Bóg pokazał swą aprobatę dla tego dzieła przez wskrzeszenie Chrystusa z martwych. Wszystko wykonane, by zdobyć nasze dusze. Swe życie błogosławiony Jezus oddał i poniósłszy grzech i naszą winę, zwycięsko On z grobu powstał. Dziękuję Ojcze za wiele błogosławieństw, których doświadczyłem w swoim życiu. Dziękuję za zbawienie i za to, że jestem w Chrystusie. Moje serce jest wypełnione wdzięcznością, a moje usta wychwalają Twoją dobroć, miłosierdzie, łaskę i miłość do mnie. W imieniu Jezusa. Amen.
1: Niemen. Znany czy nieznany?
2: Zespół Bleskoczarnie, no najważniejszy, praktycznie najważniejszy, chociaż później się odcinałem i tak dalej, niemniej z perspektywy lat okazuje się, że to był start. Wtedy jeszcze pokutowała taka moda na zespół akompaniujący i stajnie solistów, a przecież myśmy obserwowali ze świata, że to od tego się odchodziło. Chociażby słynni Beatlesi. To chodziło o zachowanie stylu, bo w Niebiesko-Czarnych w pewnym momencie ten styl uciekał. Więc z siłą rzeczy tak to się stało.

Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. Tak mówi do nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:8. Zapowiedź sądu, nastanie potop. Napełnili ziemię gwałtem, strachem, złością. Ach, zepsuli wszystko, westchnął Pan z żałością. I bolał w swym sercu. Człowiecze zamiary i myśli na zawsze skażone bez miary. Duch w nich sfałszowany. Trwać więc życie będzie tu lat 120, to Boże orędzie. Ale ziemia cała zupełnie skażona, wszelką nieprawością już jest wypełniona. Gdy Bóg spojrzał na nią, oto wskroś skażona, a ciała wszystkiego droga wypaczona. Więc zgładzę człowieka, chociaż go stworzyłem, życie, zwierzę wszelkie, choć je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana, był on sprawiedliwy tak w nocy jak z rana. Noe chodził z Bogiem, sprawiedliwość głosił, za wszystkimi ludźmi modlitwy zanosił. Prosił za swą żoną i trzema synami, Semto, Ham i Jafet, i za ich żonami. Rzekł więc Pan Noemu, by korab zbudował, wewnątrz i na zewnątrz smołą wysmarował. Budował go pilnie 120 aż lat. Wszem wobec ogłaszał, że zginie ich świat. Lecz nikt nie posłuchał tej wieści zbawiennej, pogrążeni byli w gonitwie codziennej. Tak to grzech zaślepia i rozum odbiera, że człowiek do śmierci ciągle się upiera. Łaski Bożej nie chce, w której Bóg ratuje, więc wtedy już tylko sąd go oczekuje.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabie,

0: połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
1: Pod krzyżem zostali nieliczni: matka, Jan i kobiety. W sercu cierpienia rodzi się nowa więź. Oto matka twoja. Boża miłość to konkretna troska o drugiego człowieka do samego końca. Z przebitego boku Pana Jezusa wypływa życie biorące początek w darze z siebie. Tam, gdzie widzimy koniec, Bóg otwiera nowy rozdział. Wierność w trudzie buduje fundament, którego nic nie zniszczy. Pomyśl, czy potrafię trwać przy osobie cierpiącej z powodu choroby lub straty, nie szukając łatwych wymówek.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 23. Pan Kmicic, chcąc się przedostać do Warszawy ku Prusom Książęcym i Litwie, rzeczywiście niełatwe miał zaraz w początkach zadanie, bo nie dalej jak w Serocku stała wielka potęga szwedzka. Karol Gustaw kazał jej swego czasu umyślnie tam stanąć, aby przeszkadzała oblężeniu Warszawy, lecz ponieważ Warszawa była już wzięta, przeto armia ta nie miała tymczasem nic lepszego do roboty, jak nie puszczać oddziałów, które Jan Kazimierz chciałby na Litwę lub do Prus posłać. Stał na jej czele Douglas, biegły wojownik, wyćwiczony jak żaden ze szwedzkich generałów w dorywczej wojnie, i dwóch zdrajców polskich, Radziejowski i Radziwiłł. Było z nimi 2000 wybornej piechoty, a drugie tyle jazdy i artylerii. Wodzowie, zasłyszawszy o ekspedycji Kmicica, gdy i tak trzeba im było zbliżyć się ku Litwie dla ratowania na nowo obleganego przez Mazurów i Podlasian Tykocina, rozciągnęli szeroko na pana Tykocina sieci w trójkącie nad Bugiem, między Serockiem z jednej, Złotoryją z drugiej strony i Ostrołęką na szczycie. Kmicic zaś musiał przez ów trójkąt przechodzić, bo spieszył się, a tamtędy była mu droga najbliższa. Wcześniej też pomiarkował się, że jest w sieci, ale że przywykł do tego sposobu wojowania, więc się nie zrażał. Liczył na to, że sieć ta zbyt jest rozciągnięta i dlatego oka w niej tak szerokie, iż się w razie potrzeby przedostać przez nie zdoła. Co więcej, jakkolwiek polowano na niego pilnie, on nie tylko kluczył, nie tylko się wymykał, ale i sam polował. Naprzód przeszedł Bóg za Serockiem. Dotarł brzegiem rzeki do Wyszkowa, w Brańszczyku zniósł ze szczętem 300 koni wysłanych na podjazd, tak iż, jak książę pisał, ni zwiastun klęski nie został. Sam Douglas nacisnął go w długosiodle, lecz on, rozbiwszy jazdę, przedostał się poza nią i zamiast umykać co duchu, szedł im na oczach aż do Narwi, którą wpław przebył. Douglas został nad jej brzegiem, czekając na prom, ale nim je sprowadzono, Kmicic głuchą nocą wrócił się znów przez rzekę i, uderzywszy na przednie straże szwedzkie, wzniecił popłoch i zamieszanie w całej Douglasowej dywizji. Zdumiał się tym postępkiem stary generał, lecz nazajutrz zdumienie go jeszcze było większe, gdy dowiedział się, iż Kmicic obszedł armię i, wróciwszy na miejsce, z którego ruszono go jak zwierza, zagarnął w Brańszczyku podążające za wojskiem wozy szwedzkie wraz z łupami i kasą, wyciąwszy przy tym 50 piechoty konwoju. Upływały czasem całe dnie, że Szwedzi widzieli jego Tatarów gołym okiem na krańcu widnokręgu, a dosięgnąć ich nie mogli. Za to pan Andrzej co chwila coś urywał. Żołnierz szwedzki nużył się, a polskie chorągwie, które trzymały się jeszcze przy Radziejowskim, lubo z dysydentów złożone, służyły nieszczerze. Natomiast ludność wysługiwała się z zapałem głośnemu partyzantowi. Wiedział o każdym ruchu, o najmniejszym podjeździe, o każdym wozie, który wyruszał naprzód lub pozostawał w tyle. Częstokroć zdawało się, że igra ze Szwedami, ale były to igraszki tygrysie. Jeńców nie żywił, kazał ich wieszać Tatarom, gdyż tak samo zresztą czynili w całej Rzeczypospolitej Szwedzi. Chwilami, rzekłbyś, napadała go wściekłość niepohamowana, bo ze ślepym zuchwalstwem rzucał się na przeważne siły. Wariat dowodzi tym oddziałem, mówił o nim Douglas. Albo wściekły pies, odpowiedział Radziejowski. Bogusław był zdania, że jedno i drugie, ale podszyte znamienitym żołnierzem. Z chlubą też opowiadał generałom, że tego kawalera po dwakroć własną ręką zwalił na ziemię. Jakoż na niego najzacieklej następował pan Babinicz. Szukał go widocznie. Sam ścigany ścigał. Douglas odgadł, że musi być w tym jakaś prywatna nienawiść. Książę nie zapierał, chociaż objaśnień żadnych nie dawał. Płacił też Babiniczowi równą monetą, bo idąc za przykładem Chowańskiego, wyznaczył cenę na jego głowę. A gdy to nie pomogło, zamyślił skorzystać z jego ku sobie nienawiści i właśnie przez nią w potrzask go wprowadzić. Wstyd nam już porać się tak długo z tym rozbójnikiem, rzekł do Douglasa i Radziejowskiego. Kręci się on koło nas jak wilk koło owczarni i z pomiędzy palców wymyka. Pójdę mu tedy z niewielkim oddziałem na przynętę, A gdy na mnie uderzy, póty go na sobie zatrzymam, póty wasze dostojności nie nadciągniecie. Wówczas nie wypuści mraka z kobieli. Douglas, któremu gonitwa dawno się już uprzykrzyła, mały tylko stawiał opór, twierdząc, że nie może i nie powinien życia tak wielkiego dostojnika i krewnego królów dla schwytania jednego grasanta azardować. Lecz gdy książę nalegał, zgodził się. Ułożono, że książę pójdzie z oddziałem 500 jeźdźców, ale każdemu rajtarowi wsadzi za plecy piechura z muszkietem. Fortel ten miał posłużyć do wprowadzenia w błąd Babinicza. Nie wytrzyma on, gdy usłyszy o 500 tylko rajtarach i uderzy niezawodnie, mówił książę. Tymczasem, gdy mu piechota w oczy plunie, rozproszą się go Tatarzy jak piasek i sam polegnie lub żywcem go dostaniem. Plan ów przeprowadzono szybko i z wielką dokładnością. Naprzód puszczano przez 2 dni wieści, iż podjazd z 500 koni ma być przed Bogusławem wysłany. Generałowie liczyli na pewno, że miejscowa ludność uwiadomi o tym Babinicza. Jakoż tak się stało. Książę ruszył głęboką i ciemną nocą ku Wąsowi i Jelonce, przeszedł w Czerwinie rzekę i zostawiwszy jazdę w gołym polu, zasadził piechotę w pobliskich zagajnikach, aby niespodzianie wychylić się mogła. Tymczasem Douglas miał się posuwać brzegiem Narwi, udając, że idzie ku Ostrołęce. Radziejowski zaś zachodzić miał lżejszymi chorągwiami jazdy od Księżopola. Wszyscy trzej wodzowie nie wiedzieli dobrze, gdzie w tej chwili jest Babinicz, bo od chłopów niepodobna się było dowiedzieć. Rajtarowie zaś nie umieli chwytać Tatarów. Przypuszczał jednak Douglas, że główna siła Babiniczowa stoi w Śniadowie i chciał ją otoczyć tak, aby jeśli Babinicz ruszy na księcia Bogusława, zajść mu od granicy litewskiej i przeciąć odwrót. Wszystko zdało się sprzyjać szwedzkim zamiarom. Kmicic istotnie był w Śniadowie i zaledwie doszła go wiadomość o bogusławowym podjeździe, zapadł natychmiast w lasy, aby niespodzianie wynurzyć się z nich pod Czerewinem. Douglas, zawróciwszy od Narwi, trafił po kilku dniach na ślady tatarskiego pochodu i szedł tym samym szlakiem, zatem już z tyłu za Babiniczem. Upał mordował straszliwie konie i ludzi poprzybieranych w żelazne blachy, lecz generał szedł naprzód, nie zważając na te przeszkody, pewien już zupełnie, że zajdzie Babiniczową watachę niespodzianie i w chwili bitwy. Na koniec po 2 dniach pochodu dotarł tak blisko Czerewina, że dymy chałup widać było. Wówczas stanął i poobsadzawszy wszystkie przejścia, najmniejsze ścieżki, czekał. Niektórzy oficerowie chcieli iść na ochotnika i zaraz uderzać, lecz on wstrzymał ich mówiąc: Babinicz po uderzeniu na księcia, gdy pozna, że nie z samą jazdą, ale i z piechotą ma do czynienia, cofać się musi, a może wracać tylko dawnym szlakiem. Wówczas zaś wpadnie nam jakby w otwarte ramiona. Jakoż pozostawało tylko nadstawić ucha. Rychłoli odezwą się wycia tatarskie i pierwsze strzały muszkietów. Tymczasem upłynął 1 dzień i w lasach czerewińskich cicho było, jak gdyby nigdy nie postała w nich noga żołnierska. Douglas począł się niecierpliwić i pod noc wysłał maleńki podjazd ku polom, przykazawszy mu największą ostrożność. Podjazd wrócił głęboką nocą, nic nie widziawszy i niczego nie sprawdziwszy. Świtaniem ruszył sam Douglas z całą siłą naprzód. Po kilku godzinach drogi dotarł do miejsca, na którym pełno było śladów żołnierskiego postoju. Znaleziono resztki sucharów, potłuczone szkło, kawałki ubioru i pas z ładunkami, jakich używali piechurowie szwedzcy. Niewątpliwie więc stała w tym miejscu bogusławowa piechota, lecz nigdzie nie było jej widać. Dalej na mokrej łące przednia straż Douglasowa spostrzegła mnóstwo wycisków ciężkich rajtarskich koni. Na brzegu zaś ślady tatarskich bachmatów, jeszcze dalej leżało padło jednego konia, z którego wilcy świeżo wyciągnęli wnętrzności. Ostaje stamtąd znaleziono strzałę tatarską bez grotu, ale z całkowitą brzechwą i bełtem. Widocznie Bogusław cofał się, a Babinicz szedł za nim. Douglas zrozumiał, że musiało zajść coś niezwykłego. Lecz co? Na to nie było odpowiedzi. Douglas zamyślił się. Nagle zadumę przerwał mu oficer z przedniej straży. Wasza dostojność, rzekł. Przez zarośla widać ostaje kilku ludzi w kupie. Nie ruszają się jakby wartownicy. Wstrzymałem straż, by waszej dostojności o tym donieść. Jezdni czy piesi? Spytał Douglas. Piesi, jest ich 4 czy 5 w kupie, dobrze policzyć nie można, bo gałęzie zasłaniają, ale migają się żółto, jakby nasi muszkietnicy. Douglas ścisnął kolanami konia, szybko popędził do pierwszej straży i ruszył z nią naprzód. Przez rzednące zarośla w dalszym głębokim lesie widać było kupę żołnierzy zupełnie nieruchomą, stojącą pod drzewem. Nasi, rzekł Douglas. Książę musi być w pobliżu. Dziw, ozwał się po chwili oficer. Stoją na warcie i żaden się nie ozwie, choć hałaśliwie idziemy. Wtem zarośla skończyły się i odsłonił się las niepodszyty. Wówczas nadjeżdżający ujrzeli czterech ludzi stojących w kupie, tuż jeden obok drugiego, jakby patrzyli czegoś w ziemię. Od głowy podnosiło się każdemu czarne pasmo prosto ku górze. Wasza dostojność, rzekł nagle oficer. Ci ludzie wiszą. Tak jest, odpowiedział Douglas. I przyspieszywszy kroku, stanęli za chwilę tuż koło trupów. Czterech piechurów wisiało na pętlach razem jak kupa drozdów, z nogami ledwie na cal wyniesionymi nad ziemię, bo na niskiej gałęzi. Douglas popatrzył na nich dość obojętnie, po czym rzekł jakby do samego siebie. To wiemy, że i książę, i Babinicz tędy przechodzili. I zamyślił się znowu, bo sam dobrze nie wiedział, czyli ma iść dalej tym leśnym szlakiem, czy się przebrać na wielki gościniec ostrołęcki. Tymczasem w pół godziny później odkryto znów dwa trupy. Widocznie byli to maruderowie lub chorzy, których babiniczowscy Tatarzy schwytali, postępując za księciem. Lecz czemu książę się cofał? Douglas znał go zbyt dobrze, to jest zarówno jego odwagę, jak doświadczenie wojenne. Ażeby choć na chwilę przypuścił, że książę nie miał dostatecznych przyczyn, musiało tam coś zajść koniecznie. Na drugi dzień dopiero sprawa się wyjaśniła. Mianowicie przyjechał z podjazdem w 30 koni pan Bies Kornia od księcia Bogusława z doniesieniem, iż król Jan Kazimierz wyprawił za Bóg przeciw Douglasowi pana hetmana Polnego Gosiewskiego w 6000 litewskich i tatarskich koni. Dowiedzieliśmy się o tym, mówił pan Bies, zanim Babinicz nadciągnął, bo szedł bardzo ostrożnie i często przypadał zatem marudnie. Pan Gosiewski jest w 4 lub 5 milach. Książę, powziąwszy wiadomość, cofać się śpiesznie musiałaby się z panem Radziejowskim połączyć, który łatwo mógł być zniesion. Ale szybko idąc, połączyliśmy się szczęśliwie. Zaraz też książę podjazdy ordynował po kilkanaście koni, we wszystkie strony z doniesieniem do waszej dostojności. Siła ich wpadnie w tatarskie albo chłopskie ręce, ale w takiej wojnie nie może inaczej być.